chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nauczanie dzieci katechizmu jest bardzo trudne, gdyż są one głupie i mało zdolne. Większość z nich różni się od zwierząt tylko tym, że są ochrzczone. To słowa, które w roku 1804 skreślił do biskupa przebywający w Ar ksiądz Jan Lecour. Przy okazji skreślił też swoich parafian i w

0: czekać. Poszedł szukać ich do karczmy, zapukał do każdego z domów. To prawda, trochę trwało, zanim parafianie się do niego przyzwyczaili, a także uwierzyli, że nie ucieknie od nich na jakąś ciepłą posadkę. Jednak ostatecznie przekonało ich do niego to, co ukradkiem podsłuchał jeden z nich, gdy szukając księdza Jana zajrzał do kościoła. Zastał go bowiem zatopionego w modlitwie, która składała się tylko z tych słów: Boże mój, daj mi nawrócenie mojej parafii, jestem gotów cierpieć wszystko, co zechcesz, Panie, przez całe moje życie. Co obiecał, tego dotrzymał. Ksiądz Jan Maria Vianney, święty proboszcz.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: istota oddania się niepokalanej to być bezgranicznie jej. Co za piękno zawarte jest w tych słowach: należeć do niepokalanej, być niepokalanej.
0: Radio Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dwie zasady, dwa różne źródła pochodzenia. Faryzeusze powołują się na tradycje starszych. Jezus powołuje się na Ojca. Roślina, której nie sadził mój ojciec. Kogo słuchać? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale czy na pewno? Tradycja starszych pociąga swoją prostotą i łatwością interpretacji. Zachowuje prawo, zatem jestem sprawiedliwy. Jezus dodaje nowy wymiar. Owoc, który przychodzi po czasie. Ważne stają się zarówno moje decyzje, jak i to, co z nich wynika, niezależnie od czasu. Czy widząc złe skutki swoich decyzji z przeszłości, jestem w stanie odszukać ludzi, którym należą się przeprosiny i porozmawiać z nimi?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dzień dobry, o poranku. 7 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejne tramwaje z Bonn w Poznaniu. Utrudnienia w ruchu na poznańskich Jeżycach. Ostrzeżenie meteo przed upałami dla całego kraju. Do stolicy Wielkopolski stopniowo przyjeżdżają kolejne dwukierunkowe tramwaje z niemieckiego Bonn. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne kupiło 24 używane pojazdy, a pierwszy z nich wyjechał na tory pod koniec listopada. W zajezdni znajduje się już 20 tramwajów, które, jak zapewnia prezes MPK Krzysztof Dostatni, pracownicy systematycznie dostosowują do poznańskich warunków.
3: W tej chwili one są sukcesywnie wdrażane do eksploatacji. My też nie mamy tutaj jakby takiej potrzeby, żeby one wszystkie naraz zaczęły jeździć. W związku też z tym optymalizujemy koszty przy wdrażaniu tychże tramwajów i one na pewno sukcesywnie będą się pojawiały na ulicach miasta.
2: MPK zastanawia się jednak nad sprowadzeniem dwóch ostatnich uszkodzonych pojazdów, ponieważ nie wiadomo jeszcze, ile może kosztować ich naprawa. Prezes MPK dodał, że używane tramwaje nie będą stanowiły nawet 10% floty. Dlatego medialna debata o zasadności tego zakupu jest jego zdaniem na wyrost.
1: Informacje z Poznania.
2: W nocy z 5 na 6 sierpnia rozpocznie się awaryjna naprawa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej w Poznaniu. To spowoduje całkowite zamknięcie jezdni prowadzącej w stronę Sołacza, na odcinku pomiędzy Wąską a Jeżycką. Na całym odcinku obowiązywał będzie zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Kierowcy pozostałych aut jadący w kierunku ulicy Świętego Wawrzyńca będą zjeżdżali na jezdnię zachodnią, gdzie wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Trasę zmienią też kursujące tamtędy autobusy. Roboty potrwają do końca miesiąca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Co kiedyś znajdowało się w domach poznaniaków? Możemy to sprawdzić, odwiedzając poznańskie gratowisko przy ulicy Wrzesińskiej. Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów postanowili nadać niektórym przedmiotom drugie życie i otworzyć ekomuzeum. Jak zapowiada Agata Bartkowiak z ZZO, na ekspozycji znajdują się przedmioty, które przed laty stanowiły wyposażenie gospodarstw domowych.
4: Można znaleźć między innymi stare aparaty, stare magnetowice, pralki czy też telewizory. One trafiły do nas dzięki uprzejmości poznaniaków, którzy zamiast wrzucać je do kontenerów na odpady, oddali nam je i wyposażyli ekspozycję w ten sposób.
2: Muzeum można zwiedzać w godzinach otwarcia gratowiska od poniedziałku do soboty.
1: Informacje z kraju.
2: Fala upałów nad Polską. Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 40 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Upalnie będzie do końca tygodnia. Jak mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, najgoręcej będzie w centrum i na południu Polski.
5: 35-37, lokalnie nawet 37-38 stopni. W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia.
2: Upałom będą towarzyszyły burze. W ciągu tygodnia front burzowy przejdzie z południa nad zachodnie województwa, następnie także do centrum i na wschód kraju. Lokalnie może wystąpić grad. Synoptycy spodziewają się ochłodzenia w weekend. Temperatura w całym kraju spadnie wtedy do około 25 stopni.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Jak to brzmi, że temperatura spadnie do 25 stopni. Oj. To naprawdę będzie bardzo upalny czas dla nas, ale póki co na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura odczuwalna. A jeśli chodzi o ten pik temperaturowy, to dzisiaj należy się go spodziewać około godziny 15-16. Wtedy najwyższe wartości na termometrach w stolicy Wielkopolski będzie można zauważyć. No i to będzie około 32-33 może stopni. Oczywiście temperatura odczuwalna może być całkowicie inna. O tym zadecyduje w dużej mierze wiatr. Jeśli chodzi o takie zjawiska, które nazywają się burze z deszczem, one też mogą się dzisiaj pojawić. Około godziny 17-18 taka dynamika w pogodzie jest spodziewana, a zachód słońca dzisiaj o 20:39, przynajmniej taki jest plan.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, Radio Emaus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiem ci, koleżanko, że zainspirowałaś mnie nieco, bo te wiadomości, które pojawiły się przed chwilą w informacjach Radia Emaus o tym, że na gratowisku nowe życie starym przedmiotom można nadać i o upałach, połączyłem to w ten sposób, że być może dzisiaj to jest dobry moment, żeby posprzątać piwnicę.
1: No, jeśli ktoś piwnicę posiada, bo jak ktoś nie posiada, no to ma problem.
0: No dobrze mówisz, bo ja nie mam na przykład piwnicy, mam za to strych, na którym jest bardzo gorąco, ale za to w piwnicach. Jeśli ktoś ma piwnicę, to myślę, że tam temperatura jest taka, która dzisiaj zdecydowanie będzie lepsza niż to, co będzie nas czekało na zewnątrz, bo tam zawsze chłodniej. To może to jest ten moment, kiedy warto dzisiaj zaplanować jakieś nadanie drugiego życia gratom, które gdzieś tam się w piwnicy znajdują, albo odkryć jakieś artefakty sprzed wielu, wielu lat, no bo czasami to piwnica skrywa takie zakamarki i takie skarby.
1: Skarby,
0: że po prostu nawet nam się o tym nie śniło. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki. Okay.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: 4 sierpnia. Zaglądamy do kalendarza, co wydarzyło się w przeszłości w tym właśnie dniu. Więc na przykład 4 sierpnia 1260 roku. Bardzo odległa historia. 766 lat temu w Gdańsku odbył się wtedy pierwszy jarmark dominikański. Zgodę na jego organizację Dominikanie uzyskali od papieża Aleksandra IV. Lat temu, w 1306 roku, w Ołomuńcu zamordowany został Wacław III, król Czech i Węgier, pretendujący do polskiej korony, ostatni władca z dynastii Przemyślidów. Król Władysław Jagiełło i jego brat stryjeczny książę Witold Kiejstutowicz zawarli ugodę w Ostrowie. Na jej mocy Witold został namiestnikiem Jagiełły na Litwie i było to dokładnie 4 sierpnia 1392 roku. Sierpnia 1444 roku król Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk ogłosił wznowienie wojny z Turcją. Podjęta wyprawa zakończyła się klęską i śmiercią króla w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 roku. Ważna data, jeśli chodzi o wspinaczy, ale tak naprawdę to nie tylko wspinaczy, bo poeta. Prekursor romantyzmu, Antoni Malczewski, jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy. Było to dokładnie 4 sierpnia 1818 roku. Rok 1904 i 4 sierpnia, wtedy to w Małoszycach pod Ostrowcem Świętokrzyskim urodził się Witold Gombrowicz, prozaik, eseista, dramatopisarz, jeden z najciekawszych polskich pisarzy XX wieku, autor powieści Ferdy Durkę, Transatlantyk, Pornografia, Kosmos, a także dramatów Iwona, Księżniczka Burgunda, Ślub i Operetka, a także Dzienników. Witold Gombrowicz został pochowany w Prowansji, w Vence, tam znajduje się jego grób. Jeśli będziecie kiedyś w Prowansji, to warto odwiedzić tę nekropolię. To 12 lat temu, 1914 rok, pierwsza wojna światowa wtedy i armia niemiecka rozpoczęła systematyczny ostrzał Kalisza. Trwające kilkanaście dni bombardowania oraz towarzyszące im podpalenia i represje doprowadziły do zniszczenia miasta i eksodusu jego mieszkańców.

0: 95 lat temu w Katowicach urodził się Kazimierz Świtoń, członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych, poseł na Sejm w latach 1991-1993. Sierpnia 1932 roku, a więc 94 lata temu, utworzony został Park Narodowy w Białowieży. W 1944 rok, 82 lata temu, w okupowanym przez Niemców Amsterdamie gestapo aresztowało ukrywającą się żydowską rodzinę Franków, Ottona i Edith oraz ich córki Margot i Anne, autorkę dziennika, który stał się jednym z najważniejszych świadectw Holokaustu. Cała rodzina Franków została deportowana do obozu Auschwitz ostatnim transportem, jaki dotarł z terenu okupowanej Holandii w ramach nazistowskiej akcji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. I także 1944 rok, dokładnie 82 lata temu, 4 sierpnia, to był czwarty dzień Powstania Warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera ginie poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Brygada Rona, czyli rosyjskiej formacji kolaborującej z Niemcami, morduje cywilów w kolonii Staszica na Ochocie, a z Brindisi we Włoszech z pomocą dla powstańców wylatuje kilka samolotów RAF-u. Siedemdziesiąt trzy lata temu w Żywcu urodził się Stanisław Pyjas, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, zginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 7 maja 1977 roku w Krakowie. Jeszcze jedna data, 2022 rok, 4 lata temu, w wieku 102 lat, zmarł Stanisław Wróbel, rolnik, który podczas wojny w swoim gospodarstwie ukrywał uciekinierów z getta w Opocznie i w 1989 roku został za to uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: To już prawie 19 minut po godzinie 7. Lubicie słodycze tak o poranku? No, niezależnie od tego wszystkiego, to teraz Sanach. O marcepanie będzie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Andrzej z rodziną, jadący nad morze do Rowów, napisał SMS pod numer 601 077 033, że dojeżdża do Piły i nadal nas słucha za sprawą aplikacji. No tak, aplikacja Radia Emaus to jest coś takiego, co jest wystarczające, żeby słuchać nas gdziekolwiek tylko jesteście, jeśli jest tam zasięg internetu i wtedy możecie nas słuchać, nawet jeśli z powietrza do was nie docieramy z jakichś powodów, a aplikację macie zainstalowaną chociażby w telefonie, to możecie nas słuchać gdziekolwiek tylko jesteście w wtedy Radio Emaus jest blisko was. 23 już prawie minuty po godzinie 7. Gdyby ktoś śpieszył się do pracy, a nie tak jak pan Andrzej jechał nad morze, no to ja też serdecznie pozdrawiam tych, co w pracy, no bo w końcu ja też w pracy.

0: rana. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: istota oddania się niepokalanej to być bezgranicznie jej. Co za piękno zawarte jest w tych słowach: należeć do niepokalanej, być niepokalanej.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: To już prawie 31 minut po godzinie 7. Jeśli ktoś na 8 do pracy, to proszę się pośpieszyć.

Właśnie nie wiem, czy powiedzieć jest, czy powiedzieć był. Taki gatunek. Gatunek, który nazywa się pantera mglista. To jest taki kot, który zamieszkiwał, a w zasadzie zamieszkuje lasy południowo-wschodniej Azji. Odpoczywa na drzewach, poluje zazwyczaj na lądzie. Zwykle na ssaki średniej wielkości. Dlaczego mówię o panterze mglistej? Dlatego, że pantery mgliste są zagrożone wyginięciem ze względu na polowania oraz wycinkę lasów pod plantację palmy olejowej. Większość ich populacji to już no niestety została tak zdziesiątkowana, że dzisiaj szacuje się populację pantery mglistej na około 10 tysięcy osobników na całym świecie. Ale niestety ta liczba cały czas spada i zmniejsza się. Na przykład na Borneo jest taki specjalny program ochrony pantery mglistej. A dlaczego w ogóle dzisiaj o tym mówię? A dlatego, że dzisiaj, właśnie dzisiaj, 4 sierpnia jest Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, aby przypomnieć sobie o tym zwierzęciu, które jest krytycznie zagrożone wyginięciem. No, jeśli nie zadbamy o nie, to zniknie bezpowrotnie. A to przepiękny kot. Jeśli zajrzycie sobie Państwo do przestrzeni internetu, to tam piękne zdjęcia pantery mglistej. A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej w kalendarzu, więc warto też o tym pamiętać.

Jeszcze słowo o panterze mglistej, która dzisiaj wspomniana jest jako gatunek krytycznie zagrożony, że warto o niej pamiętać. Wyjątkowe to jest zwierzę, bo pantera mglista to jest prawdziwa wielka paszcza. Ona potrafi otworzyć paszczę szerzej niż jakikolwiek inny kot, a jej zęby są tak rozrośnięte, że bardziej przypominają zęby wymarłego kota szablozębnego. Kły pantery mglistej mierzące 5 cm, to jest około 2 cali, są tej samej wielkości co u tygrysa, mimo że tygrys jest od niej 10 razy większy.

Polecam zdjęcia pantery mglistej. Prezentuje się pięknie na zdjęciach. Szkoda, że tylko na zdjęciach, bo w rzeczywistości tylko 10 tysięcy osobników pozostało na świecie. Warto zadbać o tę niewielką już liczbę, no bo jeśli wyginie bezpowrotnie, to będzie strata niepowetowana, jeśli chodzi o faunę na całym świecie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: A my już za 5 minut zajrzymy na pierwsze strony gazet, zobaczymy, o czym dzisiaj dzienniki piszą, co jest najważniejszego. Pierwsza strona to zawsze jest taka zapowiedź tego, co można znaleźć w środku, ale my nie mamy tutaj więcej czasu, jeśli chodzi o przegląd prasy, więc to zajrzenie na pierwsze strony to tylko jest taka namiastka tego, o czym dzisiaj będziecie słyszeć pewnie w wielu przekazach medialnych.

0: Samoloty. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Piękny utwór.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: 15 minut brakuje nam do godziny 8, zatem zaglądamy na pierwsze strony gazet.
1: Poranna prasówka.
0: Najpierw na tapet bierzemy dziennik Gazetę Prawną i tutaj bardzo ciekawy temat podjęty przez Krzysztofa Bałękowskiego o tym, że w niektórych urzędach wzrost liczby pism od obywateli jest nawet dwukrotny. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że to jest efekt między innymi spopularyzowania narzędzi sztucznej inteligencji. Często jest tak, że chcemy się odwołać od jakiejś decyzji, od jakiegoś postanowienia. Nie możemy tego zrobić, nie umiemy tego zrobić, a tutaj sztuczna inteligencja przychodzi nam z pomocą i pisma tworzone przez AI okazują się teraz zalewać wiele urzędów. No i to też powoduje, że ta liczba odpowiedzi na tego typu pisma wzrasta. Pierwsze urzędy zainwestowały już w licencje na narzędzia do wykrywania treści wygenerowanych przez AI w pismach przychodzących drogą elektroniczną. Przykładem jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, gdzie w całym 2024 roku wpłynęły 33 wnioski o kontrolę i informacje sygnalne od osób fizycznych lub anonimowe. Rok później było ich już 58. A do połowy, uwaga, połowy tego roku już 69. Jeśli rok do roku liczba wniosków przez lata stabilna rośnie dwukrotnie, to w małej organizacji powstaje problem, przyznaje Grzegorz Czarnocki, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Jak rozpoznać pismo wygenerowane za pomocą AI? No o tym też między innymi przeczytacie dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. No tylko takie pismo wygenerowane przez AI jest przecież równie istotne i równie ważne, jak pismo, które przez AI nie zostało stworzone, no i trzeba na nie tak czy siak odpowiedzieć. W dzienniku Gazecie Prawnej także o sporze między Żurkiem i Kornelukiem o prokuraturę. Narasta spór Żurek-Korneluk o prokuraturę. Więcej na ten temat dzisiaj też w dzienniku Gazecie Prawnej przeczytacie. Rzeczpospolita tutaj między innymi o tym, że popularność partii Petera Madziara na Węgrzech nieco spadła, a węgierskiego premiera czekają ciężkie próby. Jakie to ciężkie próby? Czasowe zamknięcie elektrowni atomowej i rozliczenia, to jest istotne, z rządami Viktora Orbana. O tym przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. Jakże trudno jest rozpocząć rządy Peterowi Madziarowi na Węgrzech. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytacie. I także w Rzeczpospolitej dzisiaj między innymi o tym, że Władimir Putin prawdopodobnie chce zakończyć wojnę z Ukrainą. No to ciekawa teza. Przed końcem swojej kadencji prezydenckiej, czyli przed 2030 rokiem. Czy aby tego dokonać, zarządzi pobór do armii? I to jest pytanie, które zadaje sobie autor artykułu w Rzeczpospolitej. Czy w Rosji będzie pobór do armii, który ma spowodować zakończenie wojny przez Władimira Putina, wojny z Ukrainą? O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej też przeczytacie. W Rzeczpospolitej też o reformie, która może wydłużyć kolejki, bo chodzi o reformę służby zdrowia. Miesięczny limit godzin pracy lekarzy zaproponowany przez resort zdrowia ma uwzględnić wizyty i dyżury w publicznych i prywatnych placówkach. No i eksperci tutaj ostrzegają, że grozi to zmniejszeniem dostępności do niektórych usług, bo okazuje się, że maksymalnie 320 godzin pracy miesięcznie. Taki limit chce wprowadzić Ministerstwo Zdrowia dla pracowników ochrony zdrowia. Nowe przepisy obejmą nie tylko czas przepracowany w publicznych szpitalach, ale także ten w prywatnych przychodniach. O tym Zuzanna Świerczek dzisiaj w Rzeczpospolitej też pisze. Gazeta Polska Codziennie tutaj między innymi o tym, że minister Henning-Kloska tworzy sady dla niedźwiedzi. Podległa Ministerstwu Klimatu i Środowiska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krośnie rozpoczęła wdrażanie programu zarządzania populacją dzikich niedźwiedzi. Po tym jak zakupiono już 2 samochody terenowe za blisko 500 000 zł, rozpisano przetarg na tworzenie sadów dla niedźwiedzi. Dla misiów wsadzone będą jabłonki, gruszki, śliwy i czereśnie. Część sadów ma znaleźć się 500 metrów od zabudowań i przy drodze wojewódzkiej. I z czym to się może wiązać? Na ten temat dzisiaj przeczytacie w Gazecie Polskiej Codziennie. Głos Wielkopolski. W Głosie Wielkopolskim między innymi o tym, że politycy chcą zawalczyć o młodych. Wydarzenia dla nich przygotowują ci z lewa politycy i ci z prawa. To jest walka o przyszłe wybory. To jak walczą politycy o wyborców, o tym przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. No i w Głosie Wielkopolskim także ciekawy artykuł Sylwii Rycharskiej o tym, że jeszcze kilka miesięcy temu usłyszał, że pozostaje mu jedynie leczenie paliatywne. Miał według lekarzy nie dożyć Wielkanocy. Dziś 45-letni Radomir Mazoń opuszcza szpital wojewódzki w Poznaniu po jednej z najtrudniejszych operacji w chirurgii, resekcji przełyku. Kilka chwil po wypisie świętował jedząc lody. Więcej na temat tej przełomowej operacji przełyku w szpitalu przy ulicy Lutyckiej dzisiaj przeczytacie także w Głosie Wielkopolskim. Jeszcze bój o mundurowych, o którym pisze Tomasz Nyczka dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Piąte miejsce w każdym okręgu dla mundurowego. Tak ogłosił lider Korony Grzegorz Braun, który upomina się o żołnierzy, policjantów i strażaków. Na ten temat przeczytacie dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A w naszym dzienniku natomiast o tym, czy bijące dzwony kościołów mogą komuś przeszkadzać. Niby pytanie retoryczne, ale wydawałoby się, że to wszystko wpisane jest w naszą historię. Ale bijące dzwony kościołów mogą zamilknąć, bo przeszkadzają części społeczeństwa. O tym dzisiaj przeczytacie w naszym dzienniku. Ale w naszym dzienniku także bardzo ciekawy artykuł mówiący o tym, że ksiądz kardynał Robert Sarach apeluje o zatrzymanie podziałów w Kościele. Chodzi o tradycyjną mszę świętą. Spór na tym polu jest autentycznym grzechem i dramatem. O tym w artykule w naszym dzienniku dzisiaj także przeczytacie. To był przegląd prasy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: 9 minut brakuje nam do godziny 8. Józefina, jakże to jest piękne imię, rzadko spotykane, ale pamiętam, że wśród naszych słuchaczy też jest jedna Józefina, przynajmniej jedną znam z udziału w konkursach. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panie, które takie imię noszą. Josephine, właśnie o niej dzisiaj zaśpiewa teraz Chris Rea u nas na 9 minut, niecałe 9 minut przed godziną 8.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarze, z kolei teraz będzie o kolei. Tak będzie w informacjach Radia Emaus. Lidia Łada już za chwilę.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lidia Łada.
2: Dziś obchodzimy święto proboszczów. Nowy odcinek linii kolejowej Poznań-Piła jest już gotowy. Ponad 400 razy interweniowali od wczoraj strażacy w związku z burzami. Dziś Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne świętego Jana Marii Wianeya, patrona proboszczów. Dla kapłanów to okazja, by porozmawiać o tym, jak zmieniają się parafie oraz jakie wyzwania stoją przed współczesnymi proboszczami. Jeden z nich, ksiądz Radek Rakowski, który na co dzień zarządza poznańską parafią na Łacinie, powiedział nam, jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz.
3: Przede wszystkim musi wierzyć w Pana Jezusa, to jest warunek podstawowy. Drugi, musi kochać ludzi. Trzecie, musi te dwa fakty połączyć, że skoro kocha Pana Jezusa, to chce kochać ludzi. I kiedy będzie tymi dwoma drogami szedł, to myślę, że nawet jeśli czegoś nie wyremontuje albo coś zawali, to ludzie mu to wybaczą, dlatego że będą go kochali takim, jakim jest.
2: O swojej codzienności proboszczowie będą mogli porozmawiać dziś o 10:30 podczas spotkania z arcybiskupem poznańskim Zbigniewem Zielińskim w kościele pod wezwaniem świętego Jana Marii Wianeya na Sołaczu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Nowy odcinek linii kolejowej Poznań-Piła jest już gotowy. Dzięki wybudowaniu przez Polskie Linie Kolejowe w Obornikach i pobliskim parkowie drugiego toru oraz dodatkowej nitki mostu nad Wartą i nowych peronów udało się zlikwidować wąskie gardło na tym odcinku. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK zaznacza jednak, że zakres prac był znacznie szerszy.
4: W ramach tych prac zadbaliśmy również o to, aby kolej stała się cichsza, ponieważ pociągi w mniejszym stopniu oddziałują już na otoczenie. W tym celu zamontowaliśmy specjalne maty wibroizolacyjne, zamontowaliśmy także ekrany akustyczne, które są zarówno w obornikach, jak i w parkowie.
2: Inwestycja w Obornikach to kolejny etap gruntownej modernizacji linii Poznań-Piła. W jej ramach wybudowano nowe przystanki, przebudowano istniejące perony oraz skrócono czas przejazdu pociągów.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Do Koziegłów wraca kino po sąsiedzku. W każdy wtorek sierpnia o godzinie 21:15 koziegłowscy kinomani mogą się spotkać przed Centrum Kultury i Rekreacji, aby wspólnie przeżywać filmowe emocje pod gołym niebem. Będą tajemnice Watykanu, wzruszające historie, odważne bohaterki i opowieści. A do oglądania wystarczy zabrać koc i dobry humor. Gdyby nie dopisała pogoda, seans będzie przeniesiony do sali widowiskowej. Program pokazów znajduje się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Sokół.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 400 razy interweniowali od wczoraj strażacy w związku z przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w centralnej części kraju, o czym poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.

0: Burze mogą pojawić się jeszcze w najbliższych dniach, głównie w południowo-zachodniej Polsce. Będą im towarzyszyć opady deszczu, a lokalnie grad.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: No, burze to naprawdę mogą zakłócić nawet przekaz informacji, bo czasami jak grzmot gdzieś uderzy, jak piorun błyśnie, no i to wszystko się razem skumuluje i gdzieś ta dynamika pogodowa się zadzieje, to naprawdę nawet przekaz fal radiowych może być problemem. 23 stopnie Celsjusza teraz na termometrach w Poznaniu, ale to jest dopiero preludium tego, co będzie dzisiaj w temperaturze się działo w ciągu dnia, dlatego że teraz już 23 stopnie na termometrach, a odczuwalna temperatura 25 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosfery 1015 hektopaskali. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Poznaniu zobaczymy 32 stopnie, ale niech was to nie zwiedzie, bo temperatura odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa. Bądźcie dzisiaj na to przygotowani.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: godzinie, to już w zasadzie nie zalicza się do dnia, to już jest preludium wieczoru, no to tudzież nocy, no to wtedy się burze będą pojawiały. Tak to ma być takie wprowadzenie do tego, co będzie się działo w nocy, a w nocy ma być bardzo dynamicznie. No tak widziałaś, to też przekaz informacji u nas też jakoś okazało się, że mówiąc o burzach, nawet ciężko o nich mówić.
1: Dokładnie, tyle tej elektryczności.
0: Tak, te pioruny i tu i tam. 7 kilometrów na godzinę, taki wietrzyk teraz. No to tak niewiele tego wietrzyku.
1: Niewiele, zdecydowanie.
0: No i stąd też taka jakość powietrza umiarkowana na razie, a deszcz dopiero późnym popołudniem się pojawi, więc póki co jakość powietrza taka jest, jaką mamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem –

Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie czyni go nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół

0: Na czym polega ślepota człowieka? Na tym, że przyczynę swoich problemów albo źródło swego szczęścia widzi poza sobą, w świecie, w pokarmach, w bliźnich, w tym, co posiada. I wtedy daremnie próbuje zmienić cały świat. Jezus uczy, że prawdziwa przeszkoda tkwi w sercu człowieka, w jego niewłaściwym stosunku do Boga, bliźnich i rzeczy. Gdy człowiek przyjmie to światło, zaczyna prawidłowo widzieć Boga, bliźnich i świat. Pomyśl, jak często słucham Ewangelii, która koryguje moje spojrzenie na Boga, siebie i innych ludzi.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Na przykład przyzwyczajamy się do tego, że gdzieś możemy kupić coś i zawsze to robimy i mamy taki rytuał na przykład wychodzenia codziennie z domu na zakupy. No i tak czasami jest z pasażami handlowymi. O tym będzie, o zmianie takiej perspektywy, nieuchronnej zmianie w rozmowie porannej o 8:30.

0: Emmaus.
1: Był pasaż. A co będzie? No właśnie, co będzie? Już za chwilę. Przemysław Czechanowski porozmawia z Lilią Ładą. W zasadzie Lilia Łada porozmawia ze swoim gościem, Przemysławem Czechanowskim, na ten właśnie temat, na temat zamknięcia pasażu przy ulicy Opieńskiego.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Na zegarze 8:30, czas już na porannego gościa w Radiu Emaus.
0: Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Przemysław Czechanowski, radny osiedla Piątkowo-Północ, osiedla samorządowego, trzeba zaznaczyć, ponieważ Piątkowo to głównie spółdzielnie mieszkaniowe i tutaj może dojść do pewnego nieporozumienia. A więc osiedla samorządowego Poznań-Północ i Piątkowo-Północ właściwie. Panie Przemku, to jest osiedle, które ostatnio zasłynęło, w sensie może negatywnym, z burzenia pasażu handlowego przy ulicy Opieńskiego. Tam są dość duże korowody prawne, ale od jakichś kilku tygodni cisza. Czy to znaczy, że tam się nic nie dzieje, a mieszkańcy, którzy się sprzeciwiali burzeniu tego pasażu, doszli do porozumienia z deweloperem, który chce tam wybudować osiedle?
7: Szanowna pani redaktor, na początek chciałbym sprostować. Na szczęście jeszcze pasaż stoi, nie jest wyburzony. Owszem, deweloper ma takie zamiary, owszem, odgrodził ten pasaż, stawił maszyny budowlane, zaczął pewne prace rozbiórkowe, ale nie przesądzałbym jeszcze tego faktu, że zostanie on wyburzony, gdyż jak wiemy, wciąż nie ma deweloper pozwolenia na budowę, wciąż nie ma warunków zabudowy, wciąż trwają prace nad planem zagospodarowania miejscowego. Więc jako mieszkańcy uważamy, że jeszcze wszystko jest do rozstrzygnięcia, a nic nie zostało jeszcze przesądzone.
6: Może przypomnijmy, dlaczego mieszkańcy sprzeciwiają się wyburzeniu tego pasażu?
7: Sprzeciwiamy się wyburzeniu pasażu z tej przyczyny, iż Piątkowo jest jednym z większych osiedli w Poznaniu. Pojawiają się tam coraz nowsze bloki, nowi mieszkańcy. Powoli dobijamy do 50 tysięcy mieszkańców i w tak dużym skupisku mieszkań mamy tylko i wyłącznie to jedno centrum handlowe. Dla przykładu Oborniki, miasto powiatowe, 20 tysięcy, posiada Kaufland, posiada Intermarché, posiada kilka Biedronek, kilka Lidlów, tak? Piątkowo dwukrotnie większe pod względem demografii. Ma być tego wszystkiego pozbawione i temu się sprzeciwiamy.
6: No ale Piątkowo też posiada i Biedronki, i Lidle. To nie jest tak, że oferta sklepowa kończy się na tym jednym pasażu handlowym. To w czym jest problem? No bo
7: w wielkości, pani redaktor, tej oferty handlowej. Uważamy, że oferta handlowa powinna iść za wzrostem mieszkańców. I domagamy się właśnie dokładnie tego. To znaczy, że jeżeli miasto chciałoby budować kolejne bloki, to powinno nie zmniejszać powierzchni handlową, ale powinno ją proporcjonalnie zwiększać do ilości mieszkańców. I jako mieszkańcy będziemy z tym postulatem szli do Rady Miasta. Chcemy zgłosić inicjatywę uchwałodawczą. Taki projekt do Rady Miasta, aby Rada Miasta zobowiązała pana prezydenta Jeczkowiaka do spojrzenia na nasze problemy właśnie z tejże perspektywy. Więcej mieszkańców musi się zawsze wiązać z lepszą bazą usługową.
6: To się zdaje się nazywa urbanistyka, prawda?
7: Dokładnie tak.
6: A jeszcze jednym problemem, o którym mówiliśmy przed wejściem na antenę, jest wiek mieszkańców Piątkowa, bo to jest też istotna kwestia w tej sprawie.
7: Tak jest. Jesteśmy dzielnicą, która powstała w latach 80. Wprowadzali się tam ludzie młodzi, którzy zakładali rodziny. No dziś ci ludzie młodzi są już w wieku senioralnym. Bardzo często mają dosyć duże problemy z poruszaniem się, tak? Poruszają się schodzikami, poruszają się na wózkach. I w sytuacji, w której władze miasta mówią nam, że no owszem, możecie państwo wsiąść do tramwaju i pojechać na przykład na Winogrady, tak? Do tamtejszych centrów handlowych.
6: No bo to jest teraz najbliższe, centrum
7: Bo to jest teraz
6: plaza.
7: Najbliższe, tak? Jakby zlikwidowano centrum na Opińskiego, to by było najbliższe centrum handlowe. To jest do wykonania dla mnie, tak? Osoby w wieku średnim, ale już nie jest na przykład do wykonania dla osób z rocznika moich rodziców, którzy mają problemy na przykład z poruszaniem się, tak? I teraz proszę sobie wyobrazić z punktu widzenia empatii spojrzeć, tak, na tych mieszkańców, co oni mają zrobić i co będą musieli zrobić, jeżeli się okaże, że te sklepy Biedronki, Lidla, o których pani redaktor wspomniała, nie będą w stanie obsłużyć tak dużej ilości mieszkańców, że zacznie brakować nam w tych sklepach jedzenia, bo nie będzie możliwości zatowarowania tychże sklepów, tak? Czy wyobraża sobie pani redaktor te osoby w wieku 80+, które wsiadają do tramwaju z, Boże drogi, z siatkami i jeżdżą 4 kilometry, żeby kupić bułki, chleb i podstawowe rzeczy?
6: No,
7: bo ja nie.
6: Zdecydowanie sobie tego nie wyobrażam. Mam nadzieję, że Biedronki i Lidle staną na wysokości zadania, ale zakupy spożywcze to przecież nie jedyne zakupy, których człowiek potrzebuje, żeby funkcjonować. Wiem, że w pasażu przy Opieńskiego były sklepy odzieżowe, była też kawiarnia, były sklepy z różnymi drobiazgami potrzebnymi dla domu. No i teraz taki mieszkaniec, żeby to wszystko kupić, powinien się wybrać, no do plazy jest jednak mimo wszystko kilka przystanków tramwajowych. Więc to nie jest tak, że to jest blisko.
7: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś nie posiada na przykład samochodu, tak, i chciałby coś większego zakupić i coś większego przetransportować, no to ma już pewien
6: duży problem. Jeszcze jest kwestia też tej kawiarni. Rozmawialiśmy również o ofercie kulturalnej, w ogóle ofercie spędzania wolnego czasu na Piątkowie. No i przedstawia się to tragicznie, a teraz nawet tej jednej kawiarni, która była w centrum, w tej części Piątkowa, też już nie będzie.
7: Tak, to jest osobny temat, bo który się bardzo długo przewija. Braku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony miasta mieszkańcami dzielnic peryferyjnych. Miasto korzysta z naszych podatków, tak? Miasto korzysta z osób pracujących w Poznaniu, natomiast w drugą stronę absolutnie niczego nam nie chce zagwarantować. Nie mamy żadnej oferty kulturalnej, nie mamy domu kultury miejskiego, tak? Dom kultury spółdzielczy, Dąbrówka, który zawsze się pojawia w tym punkcie jako argumentacja, jest w stanie do remontu kapitalnego i on faktycznie w tym momencie jest wyłączony z użytkowania. Dlatego też apelujemy do władz miasta i będziemy właśnie apelować także o to, żeby pochylił się nad problemami osób starszych na Piątkowie, z tymi związanymi z komunikacją, bo komunikację z Winogradami też trzeba będzie obsłużyć. Już na chwilę obecną pestka jest zatłoczona. Jeżeli teraz jeszcze wepchniemy w tą pestkę emerytów, którzy będą musieli pojechać po zakupy, to ja sobie nie wyobrażam, jak na przykład studenci do niej wejdą.
6: Na przykład, a jeszcze trzeba dodać do tego fakt, że nie wszyscy emeryci mieszkają blisko pestki, więc oni się jakoś do tej pestki też będą musieli dostać, a skoro są to osoby z kłopotami z poruszaniem się, no to dochodzi dodatkowy problem.
7: Tak, będziemy mieć duży problem z wykluczeniem społecznym, tak? Ci ludzie będą się zamykali w domach z konieczności, bo niestety pan prezydent Jaśkowiak ich zamknie w domu. Pani redaktor, nawet siostra pana prezydenta Jaśkowiaka mieszka na osiedlu Sowieckiego, tak? I mimo to pan prezydent nie jest w stanie pomyśleć z empatią o członkach swojej najbliższej rodziny i ich problemach.
6: Jak pan sądzi, czy to się bierze z tego, że no, urbanistyka w Poznaniu, mówiąc delikatnie, kuleje? W zasadzie nie ma nikogo, kto by się chyba pochylił właśnie nad takim kompleksowym podejściem do planowanej rozbudowy Poznania.
7: Panie redaktor, urbanistyka w Poznaniu umarła w momencie, w którym na Plac Kolegiacki weszli lobbyści deweloperów. Jak pani zajedzie do urzędu, no to oni na tych korytarzach codziennie wystają pod gabinetami osób rządzących tymże miastem. głównie prawnicy oczywiście, i kierują się oni tylko i wyłącznie interesem ekonomicznym swoich mocodawców, tak? Pumem, zarobieniem jak najwięcej, i nie myślą zupełnie o tym, jak będzie wyglądało to miasto za 5 lat, za 10 lat, bo bardzo często te osoby nie mieszkają w tymże mieście i nie są z nim związane w żaden sposób.
6: No to jest tylko interes, oczywiście, ale mamy przecież radnych. Czy radni nie dostrzegają problemu, jak pan sądzi?
7: Dlatego też chcemy się wybrać na jesieni do Rady Miasta Poznania, żeby zobaczyć, spróbować odpowiedzieć właśnie na to pytanie, które pani redaktor nam tutaj zadała. Czy radni, którzy zostali wybrani przez mieszkańców, tak, także przez mieszkańców Piątkowa, mówię tutaj do tej konkretnej szóstki radnych z panem przewodniczącym Kanowiczem na czele, czy państwo macie w sobie zainteresowanie swoimi wyborcami, czy państwo macie w sobie empatię, czy pochylicie się nad naszymi problemami? Chcielibyśmy uzyskać od państwa odpowiedź na to pytanie.
6: Miejmy nadzieję, że sprawę się uda rozwiązać ku zadowoleniu. Czytałam ostatnio, że pojawił się nowy aspekt, to znaczy pewien brak formalny, jeśli chodzi o działania dewelopera w pasażu Przyopieńskiego. Sądzi pan, że to może uratować ten pasaż przed wyburzeniem?
7: No, trwało postępowanie sądowe. Mamy ogromne nadzieje w związku z tym, że postępowaniem. Nie chciałbym w tym momencie zapeszać, tak? Bo to wszystko jeszcze jest przed nami, ale tak jak powiedziałem na początku, sprawa absolutnie nie jest przesądzona, tak jak deweloper mówi, tak jak mówią jego prawnicy, tak jak mówią jego boty z kancelarii i z agencji PR-u wynajęte, które państwo możecie przeczytać w mediach społecznościowych.
6: Miejmy nadzieję, że cała sprawa skończy się ku zadowoleniu mieszkańców Piątkowa, szczególnie tych starszych. A ja bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję również.
6: I przypomnę, że naszym gościem był pan Przemysław Czechanowski, radny osiedla Piątkowo Północ z Poznania.
7: Dziękuję bardzo.
0: Poranny gość.
5: To ja tylko dopowiem, że do tej rozmowy z panem radnym Przemysławem Czechanowskim będziecie mogli państwo wrócić za sprawą tej rozmowy, która będzie dołączona do naszej strony internetowej radioemaus.pl, a także za sprawą aplikacji mobilnej. Tam też zakładka Gość Dnia i można sobie zajrzeć i odsłuchać rozmowy, które u nas na antenie się pojawiły.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pharrell Williams. Utwór Happy, żebyście wiedzieli, co jest ważne w życiu. 15 minut przed godziną 9.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: No to tak dokładnie za pół godziny na naszej antenie konkurs. Na ten konkurs serdecznie zapraszam. Będzie można coś wygrać oczywiście. To będzie oczywiście mini konkurs geograficzny, do którego serdecznie Was zachęcam. 9.15, bądźcie blisko.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak.
1: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście. 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9 na zegarze. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystne. Pogoda nas nie rozpieszcza. Będą upały, ale warto się przed nimi chronić. O pogodzie będzie po informacjach, bo teraz już na nie czas. Lilia Łada już tuż, tuż.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Gnieźnie zostaną odsłonięte pomniki Mieszka i Dobrawy. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają miłośników tenisa. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o ostrożność i zachowanie się podczas upałów. Gnieźnieński Trakt Królewski wzbogaci się o nowe postacie. W czwartek obok posągów pięciu pierwszych królów Polski oraz bohaterów dwóch piastowskich legend stanie nowy pomnik przedstawiający księcia Mieszka I i Dobrawę. To jeden z elementów obchodów tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich, które odbyły się w ubiegłym roku. Postaci staną nad jeziorem Jelonek, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer.
3: To jest miejsce spacerowe, bardzo popularne zarówno wśród gnieźnian, jak i wśród turystów. Znajdują się tam już inne elementy traktu królewskiego, więc to jest taka naturalna ścieżka, którą zarówno, tak jak wspomniałam, mieszkańcy, jak i turyści się poruszają. I tam od czwartku będzie można te postacie zobaczyć, zrobić sobie z nimi zdjęcie, być może dowiedzieć się więcej o tej historii pierwszych momentów polskiej państwowości.
2: Czwartkowe odsłonięcie pomnika będzie połączone z inscenizacją historyczną. Początek o godzinie 13.
1: Nowe.
2: Miłośnicy tenisa już niedługo zmierzą się ze sobą w Poznaniu. W weekend na kortach na Ratajach odbędzie się Open Lato, organizowane przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. To wydarzenie dla amatorskich graczy, jak mówi rzecznik POSIR Filip Borowiak. W tym roku nowością będzie także możliwość rozegrania turnieju padlowego.
4: W początku tego roku mamy na terenie oddziału Rataje na osiedlu piastowskim 4 korty do padla. Był dotychczas jeden, ale zrealizowaliśmy 3 kolejne. No i mając tak fajne i nowoczesne zaplecze do gry w padla, która zyskuje coraz większą popularność w Polsce, postanowiliśmy o rozszerzeniu formuły turnieju.
2: Zapisy przyjmowane są jeszcze do 5 sierpnia. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej POSIR.
1: Informacje z Poznania.
2: Do 15 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki organizowanej przez miasto Poznań. Na stronie Poznania znajduje się formularz, w którym należy wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić swój wybór. Do 30 września kapituła wyłoni 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Każda z nich otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października.
1: Informacje z kraju.
2: Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański apeluje o ostrożność i zadbanie o swoje zdrowie podczas upałów. Termometry w niektórych miejscach Polski pokażą w najbliższych dniach nawet 40 stopni.
5: Unikać wychodzenia w te najgorsze momenty z domu, czyli do południa. Zadbać o to, żeby te osoby miały dostęp do świeżej pitnej wody i o ile nie musiały, nie wychodziły z domu. My z kolei osoby, które poruszamy się na bieżąco, idąc do pracy, funkcjonując, też zadbajmy o to, żeby jednak szukać cienia, że tam, gdzie nie trzeba, nie wchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, no to wiadomo, jest mechanika budowli, to są przecież materiały, które mogą się rozszerzać, mogą się kurczyć, mogą wystąpić jakieś przerwy w dostawie prądu lokalnie, czy też informacje na temat tego, żeby nie nadużywać wykorzystywania wody.
2: Wiceminister podkreślił również, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak upały, nie są już jednorazowymi incydentami, lecz stałym elementem klimatu. Dodał, że należy podejść do tego instytucjonalnie i odpowiednio zaadaptować infrastrukturę oraz przygotować całe społeczeństwo. Upałom będą towarzyszyły burze. W ciągu tygodnia front burzowy przejdzie z południa nad zachodnie województwa, a następnie także do centrum i na wschód kraju. Lokalnie może wystąpić grad. Synoptycy spodziewają się ochłodzenia w weekend. Temperatura w całym kraju spadnie do około 25 stopni.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No to cóż ja mogę powiedzieć jeszcze o pogodzie? Mogę powiedzieć to, że termometry będą dzisiaj kłamać, bo w najcieplejszym momencie dnia w Poznaniu zobaczymy 33 stopnie na termometrze. No i to wcale nie będzie prawda, bo odczuwalna temperatura ma sięgnąć 34 stopni Celsjusza, więc będzie cieplej. Jakość powietrza chyba nie będzie się poprawiała do późnego popołudnia, bo wtedy dopiero możliwe burze z deszczem, no i w nocy też popada. No i to może spowodować, że jakość powietrza nam się poprawi, ale póki co deszczu brak i wiatr maksymalnie do 12 km na godzinę i to tylko momentami, bo tak standardowo to wieje 7 km na godzinę, więc pewnie nie za wiele z tego odczuwamy. Niekorzystne warunki biometeo są też dzisiaj, no to też nas nie zachwyca, bo mamy spóźniony czas reakcji, bo możemy czuć się rozdrażnieni. No wszystko może nam się jakoś nie łączyć, jakoś te kropki dzisiaj też się nie łączą, więc musimy sobie nawzajem pomagać, czego i sobie i wam bardzo życzę.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Nie można i sobie pokrzyczeć, i pośpiewać, i potańczyć.
1: Póki jeszcze można.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, a o 9.15, czyli już za niecałe 9 minut na naszej antenie konkurs. Zapraszamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Papierowa torba. Nie jakaś niezwykła, tylko zwykła torba papierowa, ale na tej torbie napis Emaus Dobre Radio. No i w tej torbie papierowej już niezwykła rzecz, bo dość unikalna, bym powiedział nawet. Taki notes, notes firmowy Radia Emaus z długopisem dołączonym. Taki notes, do którego można sobie zapisywać rozmaite treści, zarówno takie ważne, jakieś pamiętnikowe, jak i takie bardzo praktyczne, chociażby listy zakupów. To wszystko da się tutaj zrobić z wykorzystaniem tego notesu. Notes z napisem Emaus Dobre Radio, taki firmowy nasz notes. Dzisiaj mam w prezencie dla zwycięzcy konkursu. No i jakby tego było mało, to dołączam jeszcze bardzo praktyczną rzecz, czyli smycz Radia Emaus, do której przyczepić można chociażby klucze albo jakiś identyfikator. To są nagrody, które czekają na zwycięzcę albo zwyciężczynię. Tę osobę poznamy tak 10 minut, no może 15 minut przed godziną 10. Do tego czasu będziecie mieli przestrzeń na dedukowanie, jakie miejsce jest dzisiaj poszukiwane w tym porannym mini konkursie geograficznym. Gdy już będziecie wiedzieć po tych drogowskazach językowych, które będę wskazywał, jakie miejsce to jest, o jakie miejsce chodzi, to wyślijcie SMS pod 7148 7148 za złotówkę i podatek VAT, dokładnie 1 złoty i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko i następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę takimi podpowiedziami. To jest wieś w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w gminie Rakoniewice. Wieś w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w gminie Rakoniewice. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1398 roku, a więc z XIV wieku. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1398 roku. No i jeszcze może jedna podpowiedź. W 1462 roku miejscowość leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego. W 1462 roku miejscowość ta leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego. Na razie trzy podpowiedzi. Ja wiem, że to niewiele danych, niewiele drogowskazów, ale być może ktoś już właściwie się nakierowuje, o jaką to miejscowość dzisiaj chodzi w tym konkursie porannym. Przypomnę, do wygrania wyjątkowa rzecz, notes firmowy Radia Emaus z długopisem i do tego jeszcze smycz Radia Emaus. To są nagrody, które o poranku możecie wygrać w tym konkursie. Wystarczy wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. Taka wiadomość wysłana pod 7148, a w treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejscowości, do której prowadzą Was te podpowiedzi. Wieś w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w gminie Rakoniewice. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1398 roku. No i w 1462 roku miejscowość ta leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego. Moi drodzy, kolejne podpowiedzi za chwilę. Na razie być może ktoś już po tym tropie dojdzie do celu. Życzę powodzenia, nagrody czekają, a u nas kropla deszczu pojawi się za sprawą Gabriela Fleszara. Jakże potrzebny deszcz w takie upały.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs trwa. Dzisiaj możecie wygrać w tym konkursie unikalny w zasadzie, taki bardzo unikalny, bo rzadko rozdawany przez nas, notes Radia Emaus z długopisem. No i do tego jeszcze dołączam smycz Radia Emaus, która może posłużyć chociażby do tego, żeby nie zgubić czegoś, co do tej smyczy będzie przyczepione. Taka nagroda dzisiaj w konkursie porannym, a w zasadzie taki zestaw nagród, bo to i notes, i ta smycz, no i długopis do notesu dołączony. Więc jeśli chcecie zagrać, to proszę bardzo, spróbujcie rozwiązać mini zagadkę geograficzną dzisiaj o poranku. 7148 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze i ani grosika więcej. A w treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę takimi podpowiedziami. Teraz pojawi się jeszcze jedna podpowiedź dodatkowa. To jest wieś w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w gminie Rakoniewice. Wieś w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w gminie Rakoniewice. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1398 roku. Kolejna podpowiedź. W 1462 roku miejscowość leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego. No i uwaga, i teraz myślę, że istotna podpowiedź. Tu znajduje się kościół świętej Urszuli, którego budowa datowana jest na 1730-1737 rok. Tu znajduje się kościół świętej Urszuli, którego budowa datowana jest na 1730-1737 rok. 71 48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, o które Was pytam.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawi twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
5: W studiu Radia Emaus ze mną Lilia Łada. Dzień dobry, koleżanko.
6: Dzień dobry, kolego.
5: Poranna wydawczyni informacji Radia Emaus, Lilia Łada, i opowie o tym, czym dzisiaj będą się zajmować, a w zasadzie już się zajmują reporterzy Radia Emaus, a wy oczywiście jako słuchacze i słuchaczki Radia Emaus będziecie mogli o tym usłyszeć punktualnie o pełnych godzinach na naszej antenie. Cóż to takiego będzie?
6: Nie będę tutaj specjalnie odkrywcza, jeśli powiem, że będziemy głównie mówić o upałach.
5: O, czyli to raczej o pogodzie będzie.
6: No, o pogodzie będzie też, ale bardziej chodzi o to, jak się zachowywać, kiedy słupek rtęci przekracza 30, a czasami i 34 stopnie Celsjusza, bo w ciągu najbliższych dni takie temperatury będą w Wielkopolsce. Są spodziewane, nie wiadomo na pewno, czy będą, ale wszystko na to wskazuje.
5: No i taki dylemat zawsze, czy otwierać okna, czy nie otwierać okien, bo może warto je zasłonić i zaciemnić nieco pomieszczenie, w którym przebywamy. Wtedy mamy zacieniony obszar, a na zewnątrz jest wyższa temperatura niż w środku.
6: No właśnie, i wtedy też nie wszyscy pamiętają, że trzeba sobie trochę przeorganizować dzień, tak żeby w najgorszy upał po prostu nie wychodzić na zewnątrz, bo jest to zwyczajnie niebezpieczne.
5: Czyli żeby ograniczyć tę aktywność, która miałaby się odbywać w tym największym nasłonecznieniu, jakie może nas spotkać.
6: Dokładnie, więc o tym będziemy mówili, ale będziemy też mówili o zupełnie innych rzeczach, takich jak na przykład ekowarsztaty. Mówiliśmy już o tym, że Zakład Zagospodarowania Odpadów otworzył specjalne muzeum, w którym można zobaczyć, jak to drzewie i sprzęty domowe wyglądały, ale prowadzi też cały czas różnego rodzaju ekowarsztaty, które pozwalają mieszkańcom uczyć się odróżniać poszczególne rodzaje odpadów, czasami je także wykorzystywać i zagospodarować. No i oczywiście szalenie ważną grupą są dzieci, które jak najwcześniej należy uczyć tego, żeby uczyły się segregować odpady, no i rozumiały, jakie to ma znaczenie dla naszego środowiska. To o kolejnych ekowarsztatach oczywiście również będziemy mówili. Będziemy mówili także o wystawie znakomitego rzeźbiarza Romana Kosmali, którego znają wszyscy poznaniacy, choć może nawet o tym nie wiedzą, ponieważ większość tych pięknych metalowych miniatur Starego Rynku, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i kilku innych, to właśnie jego dzieła. Znany jest też z wielu innych rzeźb i rysunków i właśnie jego pracę będzie można zobaczyć w Bibliotece Raczyńskich. Zdecydowanie polecam. W Poznaniu jest dzisiaj posłanka Marcelina Zawisza. Znowu w sprawie interwencji poselskiej. Mówię znowu, ponieważ to nie pierwsza wizyta posłanki w Poznaniu. Tym razem dotyczy oczywiście sytuacji w Poznańskim Ośrodku Usług Medycznych, w którym była pracownica zgłosiła, że też miały miejsca przyjęcia osób o standardzie VIP.
5: Poza kolejnością, tak
6: poza zwane. Kolejnością, mhm. Dokładnie tak. Ładnie to ująłeś, widzisz?
5: Tak delikatnie, chociaż wiadomo, że to poważna sprawa jest, bo to ktoś
6: to jest
5: ma taką,
6: poważna
5: mając
6: sprawa.
5: Taki status VIP, w cudzysłowie, może sobie robić bez kolejki takie wizyty u specjalistów i to.
6: Tak, te, na którym zwykły człowiek czeka kilka miesięcy.
5: Oby.
6: Tak. I właśnie o tym będziemy również mówili, co takiego udało się ustalić posłance, albo też jakie ma w planach kolejne działania. Będzie też z takich bardziej pozytywnych tematów o tym, że na Cytadele wracają wiewiórki.
5: A ja myślałam, że one tam cały czas są, że one nie tam w ogóle nie
6: one
5: zniknęły.
6: One tam bywają i nie bywają. No, ilość organizowanych imprez głośnych na Cytadeli nie sprzyja
5: budowaniu wiewiórek. A, widzisz, tak, no bo tam teraz lada moment już też festiwal znowu kolejny i jak no to, więc... co tam z wiewiórkami, jak one na tę muzykę. Czy akurat Robbie Williams pasuje wiewiórkom na przykład, bo niedługo tam będzie śpiewał, występował.
6: Wszystkiego, myślę, dowiemy się w serwisach Radia Emaus. Będzie też o tym, że nie tylko Poznań walczy o mikroretencję, żeby nie było, lecz no także przygotowuje specjalne programy i można składać wnioski. I są też webinary i szkolenia dla tych, którzy chcieliby o takie wnioski się postarać. Będzie także o kradzieży kwiatów na placu Mickiewicza i zniszczeniach dotyczących zieleni miejskiej w Poznaniu. To jest wbrew pozorom całkiem poważny i kosztowny problem, chociaż może nie zawsze doceniany. Będziemy o nim mówili w serwisie. Oczywiście wrócimy też do sprawy pasażu handlowego przy ulicy Opieńskiego w Poznaniu, o czym mówił nasz gość, pan Przemysław Czechanowski w rozmowie porannej. Tego tematu też będziemy pilnowali.
5: Dobrze, bo wiesz co, bo słuchaczka czy słuchacz, nie pamiętam teraz, pytają też, czy coś będzie o patronie dzisiejszego dnia, patronie proboszczów, świętym Janie Marii Wianeju. Mówiliśmy trochę o tym, ale pewnie temat też może jeszcze
6: tak,
5: wrócić.
6: Cały czas będziemy mówili, bo przecież proboszczom jak nic się święto należy.
5: Oczywiście.
6: Spotka się z nimi dopiero arcybiskup Zbigniew Zieliński i będzie z nimi rozmawiał właśnie w kościele pod wezwaniem świętego Jana Marii Wianeja.
5: Więc ja uspokajam tych, którzy myślą, że o tym nie mówimy. Oczywiście o tym też mówimy. Jeśli ktoś przegapił, to zachęcamy, żeby nas uważnie słuchać. Na pewno ten temat jeszcze u nas też wróci. Jeśli coś wydarzy się niespodziewanego, nagle, tak, że po prostu nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, to nasi reporterzy już tam będą. Mogę was o tym zapewnić. Zawsze tak jest i tak to będzie pewnie też tym razem. Oby nic złego się nie wydarzyło. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli, ale reporterzy czuwają. No i wydawcy oczywiście też. Poranna wydawczyni informacji Radia Emaus Lidia Łada. Dziękuję ci bardzo.
6: Dziękuję.
5: A my wracamy do konkursu za chwilę.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Radio Emaus na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs, mini konkurs geograficzny. No, już niedługo będzie się kończył, ale macie jeszcze przestrzeń na to, żeby spróbować wychwycić, o jaką miejscowość tutaj może chodzić, bo rozumiem, że możecie jeszcze błądzić, więc póki co postaram się podać taki koordynat, taką podpowiedź, która mam nadzieję, że doprowadzi was do celu. 7148 pod tym numerem telefonu. Czekam jeszcze przez chwilę na SMS-y od was. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę takimi podpowiedziami. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1398 roku, a w 1462 roku miejscowość ta leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego. To też jest ważna informacja. Ważną informacją jest fakt, że tutaj znajduje się kościół świętej Urszuli, którego budowa datowana jest na 1730-1737 rok. No i uwaga, i teraz pojawia się podpowiedź, która myślę, że już spowoduje, że nie będziecie mieli wątpliwości, o jaką miejscowość chodzi. Tutaj właśnie urodził się Józef Marian Wojciechowski, dziennikarz, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu. Tutaj właśnie urodził się Józef Marian Wojciechowski, dziennikarz, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu. No i teraz to jest podpowiedź, która mam nadzieję, że tym jeszcze błądzącym spowoduje, że trafią do celu, trafią do tego miejsca, które dzisiaj jest poszukiwane w konkursie porannym, a ja tylko przypomnę, że do wygrania dzisiaj wyjątkowa nagroda, bo notes firmowy Radia Emaus z długopisem, no i do tego jeszcze smycz Radia Emaus, więc taka nagroda będzie czekała na zwycięzcę albo zwyciężczynię w naszej redakcji. Przypomnę, że odbiór nagrody w ciągu 2 tygodni powinien nastąpić. No chyba, że jakaś sytuacja losowa się wydarzy, no to wtedy proszę nas poinformować, żebyśmy zrobili jakąś prolongatę, przedłużyli ten czas 2 tygodni, ale w zasadzie w ciągu 14 dni zazwyczaj każdemu ze słuchaczy czy słuchaczek udaje się dotrzeć do nas, odwiedzić nas, a przy okazji odebrać nagrodę, którą u nas wygrywacie. 7148, ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie już tylko wpisać nazwę miejsca, które dzisiaj w tym porannym konkursie, mini konkursie geograficznym jest poszukiwane. Powodzenia!

0: Poranny konkurs.
1: No to czas skończyć poranną zabawę, poranny konkurs w Radiu Emaus. I po drugiej stronie powinna być ze mną Maria. Mario, dzień dobry, jesteś tam? Halo?
2: Tak, jestem.
1: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, moja droga, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Tak, mieszkamy w Palędziu pod Poznaniem.
1: O, w Palędziu jesteśmy, dobrze. Tak. No ale to nie o Palędzie dzisiaj chodzi, bo jest to wieś w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim w gminie Rakoniewice. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1398 roku. W 1462 roku miejscowość ta leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego. Tutaj jest kościół świętej Urszuli, którego budowa datowana jest na 1737 rok. No i tutaj urodził się Józef Marian Wojciechowski, dziennikarz, porucznik rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Katyniu. O jaką miejscowość dzisiaj chodzi w porannym konkursie?
2: Ruchocice,
1: oczywiście, to ta miejscowość, która dzisiaj była poszukiwana i znakomicie sobie z tym poradziłaś, Mario. Wygrywasz u nas w konkursie, wygrywasz wyjątkową nagrodę, bo to jest notes z długopisem, taka firmowa nasza nagroda Radia Emaus, firmowy notes Radia Emaus z długopisem i do tego jeszcze smycz Radia Emaus, żebyś kluczy nie zgubiła. Do tej smyczy można przyczepić znakomicie klucze i one się trzymają i się nie oddalają za daleko, niż byśmy sobie tego życzyli. Gratuluję ci serdecznie, mam nadzieję, że jesteś zadowolona z takiego przebiegu sprawy.
2: Tak, jestem zadowolona i cieszę się z promocji zabytków, bo jestem w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, więc zatem stary kościół.
1: Kościół świętej Urszuli, no tak. On zasługuje na szczególną uwagę. Myślę, że jeśli ktoś...
2: zwrócić uwagę na nie.
1: Tak, no tutaj... Tutaj jeśli chodzi o w ogóle okolice stolicy Wielkopolski, to jest szlak drewnianych kościołów także, więc to myślę, że też zasługuje na szczególną uwagę taka podróż może właśnie szlakiem takich zabytków, wyjątkowych zabytków sztuki sakralnej. No cieszę się bardzo, że akurat do ciebie trafia nagroda, więc moja droga, wszystkiego dobrego życzę.
2: Dziękuję.
1: Gratuluję serdecznie. I pozdrawiamy Palędzie z Poznania. Pozdrawiamy serdecznie Palędzie. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Jutro rozpoczyna się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w archidiecezji poznańskiej. Trwają zapisy na 6. rajd po zdrowie w Poznaniu. Wojewoda lubelski przeprowadzi szkolenie dla starostów w procedurach zarządzania kryzysowego. Jutro rozpoczyna się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, Zelii Ludwika Marteą w archidiecezji poznańskiej. W Poznaniu zakończy się ogólnopolska peregrynacja relikwii, mówi ojciec Ernest Zielonka, koordynator peregrynacji w północno-zachodniej Polsce.
7: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. To było jej pragnienie.
6: Relikwie świętych rozpoczną peregrynację w naszej archidiecezji od klasztorów w Zwoli koło Zaniemyśla w środę 5 sierpnia, a zakończą 9 sierpnia i zostaną przewiezione do poznańskiej archikatedry pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie o godzinie 15 będzie miało miejsce uroczyste zakończenie peregrynacji.
3: Informacje z Poznania.
6: Można się jeszcze zapisać na 6. rajd po zdrowie, który odbędzie się 5 września nad poznańską Maltą. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Jedziemy po zdrowie. Jak podkreśla prezes Fundacji Carita Łukasz Rokicki, rajd ma łączyć edukację zdrowotną, profilaktykę, aktywność fizyczną oraz integrację pacjentów ze społeczeństwem.
8: Miasteczko profilaktyczne, w którym każdy będzie mógł się przebadać różnego typu choroby, także stawiamy na profilaktykę. Będzie mamobus, tytobus, dermobus, będą lekarze hematolodzy i o godzinie 1 południe startuje pierwsza trasa na 6 km, która będzie przebiegała dookoła poznańskiej Malty i o godzinie 14.30 będzie główne wydarzenie, które będzie miało na celu przejechanie Poznań na trasie 23 km.
6: Dochód z prowadzonej zbiórki i rajdu zostanie przeznaczony na wsparcie rehabilitacji osób chorujących.
3: Informacje z Wielkopolski.
6: Różne rodzaje miodów, pokazy bartnictwa, a także zwycięzcy konkursu na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół, zorganizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 9 sierpnia rezerwat archeologiczny na Kaliskim Zawodziu po raz kolejny stanie się najsłodszym miejscem w kraju, ponieważ odbędzie się tam jarmark promujący Wielkopolski Dzień Pszczół. Impreza potrwa do godziny 18, a wstęp jest bezpłatny.
3: Informacje z kraju.
6: Wojewoda lubelski przeprowadzi szkolenie dla starostów powiatowych w sprawie zmian w procedurach zarządzania kryzysowego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański poinformował, że szkolenie odbędzie się jutro. I jak wyjaśnił na antenie Polskiego Radia 24, upadek rakiety na pole na Lubelszczyźnie ujawnił, że obowiązujące przepisy wymagają korekty.
9: Taką korektę oczywiście z wojewodą lubelskim przeprowadziłem. Wojewoda lubelski w trybie pilnym w środę, czyli już jutro, przeprowadzi szkolenie, spotkanie, odprawę ze starostami powiatowymi, mając na uwadze pewne rzeczy, pewne niedociągłości, które wystąpiły w trakcie tego minionego. Żeby nie było miejsca na zawahanie, żeby nie było miejsca na próbę zrzucenia odpowiedzialności na kogoś innego, żeby potwierdził pewne zdarzenie. Jeżeli jest sygnał, według procedury należy go zastosować, nie należy pytać, czyli trzeba działać mechanicznie. O to chodzi, żebyśmy ten mechanizm działania służb wypracowali.
6: Rosja w nocy z 29 na 30 lipca przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
10: W zasadzie wiemy, czego się dzisiaj spodziewać w pogodzie, że zimno nie będzie na pewno. Ciepło nie będzie na pewno, będzie gorąco, upalnie, tak trzeba to określić, no bo temperatura 34 stopnie odczuwalna, no to już brzmi bardzo, bardzo poważnie, a tak będzie dzisiaj. No i teraz to jeszcze nie wszystko, bo jutro odczuwalna temperatura ma sięgnąć, uwaga, 37 stopni, więc naprawdę poważne upały, skwar przed nami, bądźmy na to przygotowani, nie dajmy się zaskoczyć pogodzie, róbmy co w naszej mocy, żeby gdzieś znaleźć cień, albo żeby ten cień już sobie wcześniej przygotować i żeby słońce w ogóle w to miejsce, w takiej ilości, w jakiej byśmy sobie tego nie życzyli, nie docierało. Niestety niekorzystne warunki biometeo są i z nami dzisiaj, i w nocy będą, i jutro będą, więc mówię o tym wcześniej dlatego, żeby się przygotować, bo możemy mieć spóźniony czas reakcji. I gdy to już się będzie działo, no to wtedy, jeśli ktoś się nie przygotował zawczasu, no to będzie mógł mieć pewne problemy, jeśli chodzi o koordynację, z uwagi na ten spóźniony czas reakcji, który wynika z niekorzystnych warunków biometeo. W czwartek już będzie zdecydowanie chłodniej, 31 stopni tylko. No ale jutro jeszcze faktycznie odczuwalna temperatura 37 stopni, to naprawdę się nie dzieje. Ale jeśli chodzi o noc, noc będzie rześka. W nocy tylko 20 stopni temperatury odczuwalnej, czyli jednak ciepło, i mokro, bo pojawią się burze z deszczem, one będą nas orzeźwiać.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dwie zasady, dwa różne źródła pochodzenia. Faryzeusze powołują się na tradycje starszych. Jezus powołuje się na Ojca. Roślina, której nie sadził mój ojciec. Kogo słuchać? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale czy na pewno? Tradycja starszych pociąga swoją prostotą i łatwością interpretacji. Zachowuje prawo, zatem jestem sprawiedliwy. Jezus dodaje nowy wymiar – owoc, który przychodzi po czasie. Ważne stają się zarówno moje decyzje, jak i to, co z nich wynika, niezależnie od czasu. Czy widząc złe skutki swoich decyzji z przeszłości, jestem w stanie odszukać ludzi, którym należą się przeprosiny i porozmawiać z nimi?

0: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Ależ ona ma głos. To była Adele, a już o 10.45 udamy się w muzyczną podróż w czasie i zobaczymy, co wydarzyło się w świecie muzyki 4 sierpnia w przeszłości. Ja już 2 przystanki widzę na tej trasie, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, to 10.45 wyruszamy w muzyczną podróż w czasie i nie trzeba mieć paliwa ze stacji paliw niekoniecznie taniego, nie trzeba mieć prawa jazdy, nie trzeba w ogóle kierować żadnym pojazdem, po prostu trzeba usiąść wygodnie albo położyć się i posłuchać muzyki, która wybrzmiewała w przeszłości 4 sierpnia na antenach rozmaitych rozgłośni radiowych.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Niecałych 15 minut brakuje nam do godziny 11. Rozpoczynamy muzyczną podróż w czasie, czyli sprawdzamy, co wydarzyło się 4 sierpnia w przeszłości w świecie muzyki. Przenosimy się najpierw do roku 1952. Wtedy to na świat przyszła Mary Brennan, irlandzka wokalistka i harfistka, siostra nie mniej słynnej Annie. Śpiewała w rodzinnej grupie Clannad, która wylansowała kilka płyt z muzyką z pogranicza popu i muzyki celtyckiej. Wokal Mary Brennan słychać m.in. w utworach z dreszczowca Harry's Game oraz w serialu Robin Sherwood. Robin z Sherwood to ten serial, pewnie doskonale znacie i kojarzycie muzykę grupy Clannad, która w tym serialu wybrzmiewa i to całkiem nieźle. Brennan nagrywała także jako solowa artystka. Jej płyta Whisper to the Wild Water z 1999 roku była nawet nominowana do nagrody Grammy. Wokalistka Mary Brennan zmarła nie tak dawno, zmarła w 2026 roku w kwietniu, a więc kilka miesięcy temu odeszła od nas. Miała wtedy 73 lata, ale jej muzyka pozostaje z nami na zawsze. Dzisiaj ją wspominamy w ramach kalendarium muzycznego, bo obchodziłaby swoje urodziny. A jeśli chodzi o kolejną datę związaną z 4 sierpnia, to 2000 rok. Wtedy to brytyjski wokalista R&B Craig David po raz drugi wprowadził na pierwsze miejsce listy przebojów na Wyspach Brytyjskich swoją piosenkę zatytułowaną Seven Days. Mając wtedy 19 lat, został najmłodszym wykonawcą wśród mężczyzn, którzy dwukrotnie zdobyli szczyt zestawienia. Ostatnim razem udało się to Donemu Osmondowi w 1973 roku i Craig David ten sukces powtórzył w roku 2000. No to teraz powspominamy trochę. Mary Brennan w utworze grupy Clannad, Robin z serialu o Robin Hoodzie, a później Craig David w utworze Seven Days.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: na zegarze 11, czas na informacje Radia Emaus, ale zanim to jeszcze, to informacja z ostatniej chwili. Motosygnały podają, że na trasie S11 na wysokości Borówca w kierunku Poznania doszło do wypadku. Jedna osoba jest ranna, tworzy się tam spory korek, więc uważajcie na siebie. S11, wysokość Borówiec w kierunku Poznania, tam doszło do wypadku. Ranna jedna osoba i tworzą się tam korki. A teraz już czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ekologiczne warsztaty artystyczne na Cytadeli. Poznańscy wózkowicze szykują się do kolejnego zlotu ognistych rydwanów. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości protestują przeciwko obowiązkowi edukacji zdrowotnej. Jutro poznaniacy będą mogli przekonać się, jak nieużywane przedmioty mogą zyskać drugie życie. Zarząd zagospodarowania odpadów organizuje w Parku Cytadela ekologiczne warsztaty artystyczne. Uczestnicy stworzą unikatowe prace, które później zabiorą do domu, mówi Agata Bartkowiak z ZZO.
3: Będzie można stworzyć obrazy upcyclingowe. To ważne, przy wykorzystaniu materiałów z drugiego życia rzeczy powstaną właśnie te prace. Punkty drugie życie rzeczy również znajdują się na gratowiskach w Poznaniu i stąd też taka inicjatywa.
2: Warsztaty rozpoczną się w samo południe i potrwają do godziny 15. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do kreatywnej pracy, w szczególności rodziny z dziećmi. Wydarzenie jest bezpłatne.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy wózkowicze szykują się do kolejnego zlotu ognistych rydwanów, który zaplanowano na 8 sierpnia. To okazja do spotkania użytkowników tzw. przystawek do wózków inwalidzkich, jak mówi Sebastian Mankiewicz z Fundacji Wózkowicze.
4: To jest tak jakby uciąć rower elektryczny albo kolejnogę w połowie i jakby nie miała tylnego koła, tylko w miejsce tylnego koła przyczepiamy wózek.
2: Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w sportowych konkurencjach, porozmawiać z przedstawicielami firm produkujących przystawki, a nawet kupić niezbędny sprzęt. Zlot odbędzie się 8 sierpnia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy drodze dębińskiej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na ulicy Biskupińskiej postępuje przebudowa systemu kanalizacji deszczowej. To część inwestycji, która obejmuje także rozbudowę sąsiedniego zbiornika retencyjnego. Został on powiększony do 7000 metrów sześciennych, dzięki czemu przyjmie więcej wód opadowych i roztopowych z istniejących oraz projektowanych ulic na terenie rozbudowującego się poznańskiego Strzeszyna. Przywrócenie ruchu planowane jest do końca września.
1: Informacje z kraju.
2: Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkowość edukacji zdrowotnej. Przemysław Czarnek podczas porannej konferencji prasowej przed siedzibą Trybunału mówił, że nowe przepisy są pogwałceniem ustawy zasadniczej, a wychowanie do życia w rodzinie wprowadzone przez PiS bazowało na Konstytucji.
5: Artykuł 18 ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, bo to jest pod ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej. Bazowała także na artykule 48 i 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającym rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, kierownictwo edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ale także prawo do wychowania na płaszczyźnie moralnej, to artykuł 53.
2: Przemysław Czarnek poinformował, że zostanie złożony do Trybunału wniosek o zabezpieczenie, by rozporządzenie o obowiązkowej edukacji zdrowotnej nie mogło być stosowane od 1 września.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Jeśli ktoś myślał, że temperatura nie będzie wzrastać w ciągu dnia dzisiaj, to był w błędzie. Ja już z tego błędu takie osoby wyprowadzam. Teraz 25 stopni pokazują termometry w Poznaniu. A odczuwalna temperatura to 29 stopni Celsjusza. Więc tak dla zmylenia widzimy 25 na termometrze, żeby się nie przerazić, a faktycznie temperatura już prawie sięga 30 stopni, ta odczuwalna. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie, temperatura odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa. Około godziny 17-18 mają się pojawić burze z deszczem, no i one będą jako taki swoisty orzeźwiacz dla nas, bo raczej póki co na bezchmurnym niebie ani połowy chmury nie widać.
1: Radio Emaus. dobre radio na dobry dzień.

0: A ty, koleżanko, boisz się burzy?
1: Nie, pod warunkiem, że nie jest nad moją głową.
0: Tak, że jest w bezpiecznym miejscu. Taka burza może orzeźwiać w takie upały jak dziś, no ale przypominamy, że to bardzo dynamiczne zjawiska pogodowe, no i różne rzeczy mogą się wydarzyć, trzeba być na to przygotowanym. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, 5 minut, a w zasadzie już prawie 6 minut po godzinie 11:00, teraz na naszej antenie grupa Coldplay.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Agnieszka pyta, czy poprawne sformułowanie, to chodziłoby o tytuł, wizerunek Polski postrzegany przez obcokrajowców. To bardzo ciekawy błąd, który czasami nie popełniamy. Bo oczywiście chodzi tutaj o to, jak Polska jest postrzegana przez obcokrajowców, albo o wizerunek Polski u obcokrajowców. Natomiast ktoś, kto tak to sformułował, literalnie rzecz biorąc, powiedział coś o tym, jak sam wizerunek jest jeszcze spostrzegany. To nie znaczy, że wizerunku nie możemy spostrzegać. Oczywiście możemy spostrzegać, ale rzadko to raczej robimy. Możemy mieć o kimś wyobrażenie i możemy to wyobrażenie rozpoznawać i na przykład powiedzieć, on ma złe wyobrażenie o tym, tamten ma dobre. I ja spostrzegłem to wyobrażenie i mówię o tym, jak ja widzę to wyobrażenie. Można by nawet powiedzieć, że to jest wyobrażenie mojego wyobrażenia. Podobnie jest wizerunkiem. Jeżeli coś jest postrzegane, a może to być postrzegane także, i wizerunek także może być postrzegany, to możemy powiedzieć, że jest to wizerunek wizerunku Polski. Czy o tym możemy pisać i mówić? Możemy, ale myślę, że to jest raczej rzadka sytuacja, że opisujemy opisywanie. Tu prawdopodobnie najzręczniejszym sformułowaniem byłoby obraz Polski, czy wizerunek Polski u obcokrajowców, a może Polska oczami obcokrajowców, albo postrzeganie Polski przez obcokrajowców. Tak, jeśli chcemy być logiczni i precyzyjni, byśmy powiedzieli. Tyle tylko, że samo słowo wizerunek się trochę uniezależniło i często zapominamy, że samo słowo wizerunek już mówi o postrzeganiu. No i stąd takie błędy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Rádio Emaus. Dobrá muzyka w środku dnia.
1: A za 10 minut zobaczymy, co tam na afiszach słychać, na jakie wydarzenia kulturalne warto się dzisiaj wybrać. Serwis kulturalny o 11.30 na antenie Radia Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Zanim rozpoczniemy serwis kulturalny, to ja tylko z taką informacją pogodową, która myślę, że ma znaczenie dzisiaj bardzo duże. W Poznaniu na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy 33 stopnie. Temperatura odczuwalna będzie w granicach 34-35 stopni. Jutro nawet 37 stopni. A w Barcelonie na przykład, moi drodzy, ta temperatura dzisiaj osiągnie na termometrze 30 stopni, więc różnica jest zauważalna. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że może dzisiaj warto jednak skupić się na kontakcie z kulturą bez wychodzenia z domu, niepotrzebnego wychodzenia z domu, bo to się może skończyć dla nas źle, jeśli chodzi o naszą kondycję. No chyba, że to będzie późny wieczór, no a takie propozycje być może też mam dla was. Najpierw zaczniemy od tego, co o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich będzie się działo. Plac Wolności 19 i Biblioteka Raczyńskich i tam Tęsknota za transcendencją. Rzeźba i rysunek Romana Kosmali, taki wernisaż, na który zaprasza autor, który powiedział w rozmowie z Andrzejem Hagenbartem, że proces tworzenia rzeźby zaczyna się u niego od rysunku. Wstępny szkic nawarstwia i wzbogaca o szczegóły wymyślonej koncepcji rzeźbiarskiej. Jeśli chcecie zobaczyć, co później z tego wychodzi, no to ta Tęsknota za transcendencją, rzeźba i rysunek Romana Kosmali, wernisaż dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Ale jeszcze wcześniej, bo o godzinie 16 już, możecie wybrać się na właśnie ciche dni, to pewnie wiecie, o co chodzi, ale jak powiem ciche godziny, to nie powinno się to kojarzyć pejoratywnie. Ciche godziny, zwiedzanie Bramy Poznania w ciszy. To Brama Poznania przy ulicy Gdańskiej 2 zaprasza dzisiaj osoby, które chcą zwiedzić ekspozycję w ciszy. Osoby wysokowrażliwe, w spektrum autyzmu lub neuronietypowe, które właśnie w taki tylko sposób mogą zwiedzać chociażby to miejsce, które nazywa się Brama Poznania. Wtedy są wyciszone i rozjaśniona jest przestrzeń ekspozycji. Wyłączone są duże migające ekrany. Są rozłożone maty zakrywające szklane kładki przy przejściach do kolejnych sal na ekspozycji. Są wypożyczane słuchawki wyciszające w rozmiarze dla dzieci lub dorosłych. Nie ma oprowadzeń grupowych w tym czasie, więc jest spokój i cisza bez niepotrzebnego tłumu. Proszą organizatorzy także o wyciszenie telefonów komórkowych i o nieprowadzenie głośnych rozmów. A zatem jeśli chcecie w takiej atmosferze zwiedzić sobie dzisiaj Bramę Poznania, to można to zrobić od godziny 16. Brama Poznania ciche godziny proponuje. Beksiński, którego w zasadzie nie trzeba przedstawiać. Beksiński to wystawa, na którą zaprasza teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. 79 oryginalnych obrazów artysty, 30 intrygujących fotografii, 13 unikalnych rysunków. Taka liczba oryginalnych prac Zdzisława Beksińskiego w jednym miejscu czyni to wydarzenie obowiązkowym punktem na kulturalnej mapie nie tylko Poznania, ale i Polski, bo wiem, że na to wydarzenie też z Polski do Poznania zmierzają miłośnicy Zdzisława Beksińskiego. Ta wystawa rozpoczyna się dzisiaj po latach oczekiwania. Fascynacja i mroczna sztuka Zdzisława Beksińskiego powraca do stolicy Wielkopolski. No i ta wystawa jest jedną z największych trzech ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano, a więc warto się wybrać na to wydarzenie kulturalne. Dzisiaj początek, ale ta wystawa tak od razu nie zniknie, będzie trochę u nas gościć, ale po co zostawiać to wszystko na później, jak można to już zrobić dziś na przykład. Kolejna propozycja to koncert. Koncert, na który zaprasza klub Dwa Progi przy Alei Niepodległości 36. Koncert zespołu H2O o godzinie 20. To wydarzenie kulturalne. Jeśli chcielibyście się wybrać na koncert, to myślę, że taka propozycja też jest do zaakceptowania. Moi drodzy, to wszystkie propozycje, jeśli chodzi o dziś. Więcej nie będę wam przedstawiał, bo sami musicie się zdecydować, czy wolicie spędzić ten czas dzisiaj gdzieś w domu, na łonie natury, gdzieś w cieniu, pod drzewem, czytając ulubioną książkę, czy pod parasolem, pijąc dobrą herbatę i słuchając dobrej muzyki. To już jest wasz wybór. Decyzja należy oczywiście zawsze do was.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Jeśli macie ochotę na więcej trochę kultury niż w naszych serwisach kulturalnych, to dzisiaj jest ku temu idealna okazja, bo o godzinie 18.05 na naszej antenie trochę kultury zaprasza Barbara Maciejewska i to jest tak trochę na przekór nazwana audycja Trochę Kultury, bo to jest trochę więcej niż trochę, dużo więcej, ponad pół godziny audycji o kulturze, o wydarzeniach kulturalnych i myślę, że warto się na tym skupić, na kulturze właśnie. Trochę Kultury dzisiaj po godzinie 18 na naszej antenie, tuż po serwisie Radia Watykańskiego. Zaprasza Barbara Maciejewska, ale u nas na razie na antenie jeszcze muzyka.
1: Radio Emaus. W środku dnia.
0: No to teraz na scenę wejdzie Kasia Kowalska. Ja za dzisiaj już podziękuję, bo już na horyzoncie widzę Kubę Antkowiaka. On przejmie stery od godziny 12 i będzie z wami na dobre popołudnie dzisiaj. Arkadiusz Szymański, ja dziękuję za dziś. Usłyszymy się jutro rano o 7. Może nie o 6, ale o 7. Będę was budził. Do usłyszenia.

0: Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Pasaż na poznańskim Piątkowie Kością Niezgody. Królowie zawitają do pierwszej stolicy Polski. W tym wydaniu informacji powiemy również o rządowym wsparciu do poznańskich inwestycji. W rejonie obecnego pasażu handlowego przy ulicy Opieńskiego w Poznaniu planowana jest nowa inwestycja. Miasto zapowiada utrzymanie handlu wielkopowierzchniowego i usług, ale projekt zakłada także budowę mieszkań. Te deklaracje budzą jednak niepokój wśród mieszkańców okolicznych osiedli, którzy obawiają się powstania rozległej zabudowy mieszkaniowej, pogorszenia warunków życia oraz likwidacji centrum handlowego, z którego korzystają na co dzień przede wszystkim seniorzy, zaznacza radny osiedla Piątkowo-Północ Przemysł Czachanowski.
3: Dziś ci ludzie są już w wieku senioralnym. Bardzo często mają dosyć duże problemy z poruszaniem się. Poruszają się chodzikami, poruszają się na wózkach i w sytuacji, w której władze miasta mówią nam, że możecie państwo wsiąść do tramwaju i pojechać na przykład na Winogrady, do tamtejszych centrów, nie jest na przykład do wykonania dla osób z rocznika moich rodziców, którzy mają problemy. Te osoby w wieku 80+, które wsiadają do tramwaju z siatkami i jeżdżą 4 kilometry, żeby kupić podstawowe rzeczy?
2: Na początku roku Urząd Miasta wydał zgodę na rozbiórkę pasażu. Na to nie zgodzili się mieszkańcy, którzy z początkiem czerwca złożyli petycję do wojewody o wstrzymanie rozbiórki. Do tej pory zdemontowano jedynie wjazd na parking.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Gnieźnieński Trakt Królewski wzbogaci się o nowe postacie. W czwartek obok posągów pięciu pierwszych królów Polski oraz bohaterów dwóch piastowskich legend stanie nowy pomnik przedstawiający księcia Mieszka I i Dobrawę. To jeden z elementów obchodów tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich, które odbyły się w ubiegłym roku. Dobrawa zostanie przedstawiona jako kobieta w ciąży, nosząca przyszłego króla Bolesława Chrobrego. Natomiast Mieszko będzie żegnał ją przed wyprawą. Postaci staną nad jeziorem Jelonek, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer.
4: To jest miejsce spacerowe, bardzo popularne zarówno wśród gnieźnian, jak i wśród turystów. Znajdują się tam już inne elementy Traktu Królewskiego, więc to jest taka naturalna ścieżka, którą zarówno, tak jak wspomniałam, mieszkańcy, jak i turyści się poruszają. I tam od czwartku będzie można te postacie zobaczyć, zrobić sobie z nimi zdjęcie, być może dowiedzieć się więcej o tej historii pierwszych momentów polskiej państwowości.
2: Czwartkowe uroczyste odsłonięcie pomnika będzie połączone z inscenizacją historyczną. Początek o godzinie 13:00.
1: I Radia Emaus.
2: Most Bolesława Chrobrego w Poznaniu z rządowym dofinansowaniem wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec z Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował dzisiaj o przyznaniu 12 milionów złotych wsparcia. Jest to zaledwie niecała 1/10 kwoty inwestycji. Modernizacja mostu kosztuje ponad 113 milionów złotych. Szef resortu poinformował również, że stolica Wielkopolski otrzyma ze Skarbu Państwa ponad 4 miliony złotych na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez miasto. Akt ułaskawienia zastosowany zgodnie z prerogatywą prezydenta dotyczył jednej konkretnej sprawy, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do decyzji Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza. Jeden z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa dostał tzw. zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. Rafał Leśkiewicz podkreślił na konferencji prasowej, że akt łaski nie obejmował żadnych innych zarzutów ani spraw z przeszłości.
5: To był incydent, dlatego że wcześniejsze sprawy zakończyły się skazaniem. Ta osoba, która została wówczas skazana, odpowiedziała za swoje czyny. W tym mówimy o konkretnym przypadku. Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy. Konkretnej sprawy, tej sprawy, która miała miejsce 2 lata temu. Było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń. I pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu.

informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna powyżej 30 kresek na plusie, 31 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: 9 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. Już za moment minie audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program, no to będzie utwór, który trwa 5 minut bez 33 sekund. No tak jak prawie 5 minut. Słuchałem tej artystki rano, przyznam się szczerze, akurat innego utworu, ale cieszę się, że również jej dużym hitem zaczniemy 12, zaczniemy drugą zmianę na antenie dobrego radia Emaus. All I Wanna Do, Sheryl Crow, na samym początku 12, miejcie dobrą drugą połowę wtorku, a ja wam mówię dzisiaj po raz pierwszy, dzień dobry.
1: LA.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie czyni go nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
2: Na czym polega ślepota człowieka? Na tym, że przyczynę swoich problemów albo źródło swego szczęścia widzi poza sobą, w świecie, w pokarmach, w bliźnich, w tym, co posiada. I wtedy daremnie próbuje zmienić cały świat. Jezus uczy, że prawdziwa przeszkoda tkwi w sercu człowieka, w jego niewłaściwym stosunku do Boga, bliźnich i rzeczy. Gdy człowiek przyjmie to światło, zaczyna prawidłowo widzieć Boga, bliźnich i świat. Pomyśl, jak często słucham Ewangelii, która koryguje moje spojrzenie na Boga, siebie i innych ludzi.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także muzycznie Lady Punk i Marchewkowe Pole. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek, 4 sierpnia, 216 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Dominik, Maria, a także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święto mamy dzisiaj tylko jedno. Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy 3... I dobra, i przeczytam wam przysłowie numer 2. Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człowiek zemdleje. Słońce grzeje, więc wiemy już, jaka ta zima będzie niestety, no. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Yongeya Mingyura Rinpocha. Zmiana jest jedyną stałą rzeczywistości. Zgadzam się, potwierdzam. Czy potwierdza to Mateusz Markiewicz, który jest autorem audycji Wiadomości z Regionu? Tego nie wiem, bo tego nie ustaliliśmy jeszcze, ale właśnie na ten program was zapraszam. 12.30 Wiadomości z Regionu. Koniecznie zostańcie z nami, koniecznie bądźcie na bieżąco. Tak samo jak i bądźcie na bieżąco z naszą playlistą. Teraz na naszej antenie T-Love i Chłopaki nie płaczą.

0: zmiany byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
9: Pomoc strażaków na Półwyspie Iberyjskim, trwający okres żniw oraz schrony przy dworcu w Lesznie. O tym między innymi w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Wielkopolscy strażacy pomogą gasić pożary w Hiszpanii. Kraj od kilku dni walczy z największym pożarem w swojej historii, który trawi okolice stolicy Hiszpanii, czyli Madrytu. W najbliższą sobotę do akcji włączą się także polscy strażacy z modułu GFFF Poland. Wyjazd został podzielony na 3 10-dniowe zmiany, a w każdej z nich służbę będzie pełnić po 6 strażaków z Wielkopolski. Rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej aspirant Martin Halasz wyjaśnił, że operacja wymagała odpowiedniego przygotowania, dlatego rozpoczęły się one już tydzień temu.
10: Z Polski wyruszy kilka samochodów operacyjnych, logistycznych, które przewiozą do Hiszpanii specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tamtejszych działań. Kolumna pokona trasę przez Niemcy i Francję, aby zapewnić pełne zabezpieczenie kolejnych zmian strażaków w Hiszpanii.
9: Oprócz wielkopolskich strażaków do Hiszpanii jadą także strażacy z Lublina, Wrocławia, Białegostoku i Łodzi. Akcja potrwa cały miesiąc.
1: Wielkopolski.
9: Lipiec i sierpień to dla rolników czas intensywnych prac polowych. Żniwa to także okres, w którym znacząco wzrasta ryzyko wypadków przy pracy oraz na drogach. Dlatego wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski zaapelował do rolników o właściwe użytkowanie maszyn, bezpieczny transport plonów i niedopuszczanie do pożarów. Wicemarszałek prosi także o wyrozumiałość sąsiadów.
11: Apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22. Nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony.
9: Tym bardziej, że opóźnienie zbiorów choćby o jeden dzień często może oznaczać utratę plonów. Szczególną uwagę należy zwrócić także na dzieci przebywające w gospodarstwach podczas żniw.
1: Wiadomości z Leszna.
9: Do kogo należą schrony przy dworcu PKP? Między innymi takie pytanie zadaje leszczyńskim władzom Stowarzyszenie Koliber. Do prezydenta Grzegorza Rusieckiego trafił dokument z zapytaniem o ich stanie technicznym, własności oraz planów modernizacji na potrzeby ochrony ludności cywilnej. W tym momencie w Lesznie sytuacja jest nie najlepsza, podkreśla prezes Rawickiego Oddziału Stowarzyszenia Hubert Kędzierski.
12: Leszno jest miejscem, które jest miejscem potencjalnych nalotów w razie wojny. Jest jednostka wojskowa, jest lotnisko, które, jak pokazały przykłady lądowania Herkulesów, może przyjmować transporty wojskowe. Jest węzeł kolejowy, który łączy kilka linii kolejowych. No to jest potencjalny cel nalotów, a schronów dla ludności cywilnej nie ma, ewentualnie są w złym stanie, tak jak w przypadku okolicy dworca, jak nie mam, albo nie są przystosowane do ochrony przeciwko środkom napadu powietrznego.
9: Stowarzyszenie planuje również założenie swojego oddziału w Lesznie, dodaje Hubert Kędzierski.
12: Mamy osobę, moim zdaniem to jak na organizację młodzieżową jest naprawdę dobra osobowość, to jest członek Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, kolega Wojciech Franek. No i w Lesznie największym problemem z tym, w stowarzyszeniu Koliber było to, że nie miał kto się tym zająć. W tym momencie mamy osobę, która chce się tym zająć, która ma pomysły i te pomysły jakoś przychodzą do głowy. Nie chcę mówić nagle, że będziemy tutaj dominować scenę młodzieżową w Lesznie, bo jestem ostrożny co do takiej deklaracji.
9: Leszczyńskie struktury mają działać samodzielnie, organizacyjnie, jednak będą podlegały oddziałowi w Rawiczu do czasu zbudowania własnego zarządu. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu wydał decyzję środowiskową dla 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Do końca roku planowane jest ogłoszenie przetargu w formule projektuj i buduj. Blisko 50-kilometrowy odcinek będzie się zaczynać na węźle Jarocin Południe i połączy się z istniejącą trasą w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ, informuje Alina Ciślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
0: Ominie między innymi Witaszyce, Wyszki, Twardów, Kotlin oraz Pleszew, a następnie połączy się z istniejącym układem drogowym w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Inwestycja obejmuje również budowę drugiej jezdni obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego między węzłami Ostrów Wielkopolski Północ i Wschód długości ponad 6 km.
9: W ramach tej samej inwestycji powstaną między innymi odcinki dróg krajowych numer 11 i 12 o łącznej długości 8,5 km, 5 węzłów drogowych oraz drogi do obsługi terenów przyległych.
1: Słuchasz wiadomości z regionu.
9: W Obornikach złodzieje sparaliżowali linię produkcyjną. Policjanci zatrzymali 37-latka z powiatu obornickiego. Wspomniany mężczyzna ukradł przewody elektryczne i elementy wyposażenia hali. Szczegóły przedstawia oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
13: Jego działanie doprowadziło do unieruchomienia linii produkcyjnej, a wartość uszkodzonych urządzeń została oszacowana na około 1 000 000 zł. Dodatkowo sprawca dokonał kradzieży przewodów oraz wyposażenia znajdującego się na terenie hali.
9: Oprócz tego policjanci zatrzymali do kontroli samochód, który wytypowali w związku z serią kradzieży przewodów. W aucie znajdowali się 39-letni mężczyzna i 37-letnia kobieta z powiatu poznańskiego. Funkcjonariusze znaleźli w pojeździe przewody pochodzące głównie z infrastruktury kolejowej. Śledczy podejrzewają, że zatrzymanie mają związek z kradzieżami wspomnianych kabli na terenie całego powiatu obornickiego.
1: Wiadomości z Gostynia.
9: Zakład opiekuńczo-leczniczy coraz bliżej ukończenia. W drugiej połowie sierpnia zostanie on oficjalnie oddany do użytku. Na pacjentów z tego powodu czeka sporo udogodnień. Placówka będzie zajmować 3 piętra, a nie jak wcześniej to było 1. Lecz jak się okazuje, to nie wszystko.
14: Do tej pory w zakładzie miejsce znalazło 39 pacjentów. Teraz będzie on przygotowany na 80 łóżek, a więc podwójną ilość pacjentów. Zwiększy się ta opieka długoterminowa nad pacjentami. Oprócz tego bardzo dużo udogodnień. 4 windy, 1 kuchenna, 1 osobowa, 2 podnośnikowe. Na dachu fotowoltaika, pompy ciepła, wentylacja w całym budynku, klimatyzacja w każdym budynku. Wartość prac to ponad 17 milionów złotych.
9: Mówi rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Gostyniu Joanna Jakubiak. Dodaje również, że mieszkańcy będą mogli zobaczyć na żywo metamorfozę placówki.
14: Zapraszamy mieszkańców Gostynia na 17 sierpnia. Wówczas odbędzie się dzień otwarty, w czasie którego nie będzie oczywiście jeszcze pacjentów, ale będzie można zobaczyć, jak ten budynek wygląda po remoncie, zadać kluczowe i nurtujące pytania i po prostu zwiedzić to miejsce, które naprawdę zmieniło swoje oblicze.
9: Prace budowlane zostały już ukończone. Obecnie trwają tylko ostatnie poprawki. Sam ZOL zostanie uruchomiony 19 sierpnia. Starostwo podaje również, że będzie negocjowany kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tą informacją kończymy. Wiadomości z regionu na kolejne wydanie zapraszam za tydzień o godzinie 12.30 punktualnie. Ja natomiast życzę Wam dobrego dnia.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję w imieniu autora programu, czyli Mateusza Markiewicza. A muzycznie pograliśmy Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, a także Queen i Bohemian Rhapsody. Przed nami punktualnie o godzinie 13. Najnowsze informacje Radia Emaus, które poprowadzi... Tak jest, Mateusz Markiewicz, pięknie się ustawił chłopak. Zapraszam Was na godzinę 13 na informacje, no ale zanim te informacje wybrzmią, no to pogramy. Będzie Kwiat Jabłoni i Przezroczysty Świat.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Dziś święto patrona proboszczów. Poznańskie wiewiórki wychodzą na wolność. Lech Poznań z karą od Europejskiej Federacji Piłkarskiej. Dziś Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne świętego Jana Marii Wianneya, patrona proboszczów. Dla kapłanów to okazja, by porozmawiać o tym, jak zmieniają się parafie oraz jakie wyzwania stoją przed współczesnymi proboszczami. Jeden z nich, ksiądz Radek Rakowski, który na co dzień zarządza poznańską parafią na Łacinie, powiedział nam, jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz.
3: Przede wszystkim musi wierzyć w Pana Jezusa, to jest warunek podstawowy. Drugi, musi kochać ludzi. Trzecie, musi te dwa fakty połączyć, że skoro kocha Pana Jezusa, to chce kochać ludzi. I kiedy będzie tymi dwoma drogami szedł, to myślę, że nawet jeśli czegoś nie wyremontuje albo coś zawali, to ludzie mu to wybaczą, dlatego że będą go kochali takim, jakim jest.
2: Według najnowszych statystyk w całym kraju jest ponad 10 tysięcy proboszczów. Osiemnaście wiewiórek wróciło na wolność. Zostały wypuszczone do parku Cytatelan przez przedstawicieli Fundacji Z Dzikiej Strony. Wśród nich są zwierzęta po urazach, kolizjach z samochodami, a także maluchy, które straciły matki i bez fachowej pomocy nie miałyby szans na przeżycie. Wszystkie zwierzęta wcześniej przeszły odpowiednie leczenie i rehabilitację, a osierocone młode również wielotygodniowe odchowanie. Prezeska Fundacji Z Dzikiej Strony Paulina Cudna informuje, kiedy należy interweniować.
4: Przede wszystkim wiewiórki, które leżą w jakimś dziwnym miejscu, wyeksponowane na widok człowieka, czy to na ziemi. Od razu wiemy, że coś jest nie tak. Zdrowa wiewiórka nie pozwoli do siebie podejść, będzie uciekać na nasz widok, natomiast jakaś właśnie po urazie potrzebująca pomocy, no zazwyczaj po prostu gdzieś zalega, czy to na chodniku, czy na trawie, no gdziekolwiek by to nie było, wiewiórka leżąca na ziemi, no po prostu potrzebuje pomocy. Nasz niepokój powinien wzbudzić również, no oczywiście leżące gdzieś tam na ziemi również oseski.
2: Jeżeli zwierzę jest ranne, osłabione lub znajduje się w miejscu zagrażającym jego życiu, należy umieścić je w kartonowym pudełku wyłożonym miękkim materiałem, zapewnić spokój i jak najszybciej skontaktować się z dzikim SOR-em. Nie należy samodzielnie podawać mleka ani dokarmiać zwierzaka. Niewłaściwe postępowanie może pogorszyć jego stan. Jest reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upały. W związku z ekstremalnie wysoką temperaturą i suszą wprowadzono na dziś okresowe od 17 do 19 przywołanie rynku mocy. To mechanizm zapewniający stabilność i bezpieczeństwo dostaw prądu. Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki zapewnia, że polski system elektroenergetyczny jest dobrze przygotowany na kolejne fale upałów. Dodał, że PSE jako operator systemu przesyłowego mają do dyspozycji wiele narzędzi, które stosują w momencie największego obciążenia dla systemu.
5: Jednym z takich mechanizmów jest rynek mocy i właśnie dziś ogłosiliśmy tak zwane przywołanie na tym rynku. Jest to absolutnie standardowa procedura, a zastosowaliśmy ją dlatego, że z naszych prognoz wynikało, iż w godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum. To nie oznacza, że nie wystarczy energii na pokrycie zapotrzebowania, tylko że rezerwa, którą musimy w każdej chwili dysponować na wypadek na przykład niespodziewanej awarii jakiejś elektrowni, będzie zbyt niska.
2: Wojciech Krzyczkowski dodaje, że na razie daleko do letniego rekordu zużycia energii elektrycznej z 2021 roku. Wtedy zapotrzebowanie przekroczyło 24,5 gigawata, podczas gdy w ostatnich dniach sięgało 22 gigawatów. Zamknięty kocioł, kara dla trenera i kara finansowa. Takie sankcje nałożyła UEFA na Lecha Poznań po środowym meczu z duńskim Aarhus. Postawione po nim klubowi zarzuty to używanie środków pirotechnicznych, blokowanie przejść awaryjnych i opóźnienie rozpoczęcia meczu. Z tego powodu federacja odwiesiła karę nałożoną rok temu po meczu z Crvenią Zvezdą Belgrad. Kolejorz za niedopatrzenie zapłacił łącznie 60 tysięcy euro. Trener Niels Frederiksen musi natomiast zapłacić 5 tysięcy euro grzywny oraz został wykluczony na jedno spotkanie pucharowe. Wspomniane sankcje będą obowiązywały na czwartkowym meczu z zespołem Klaksvik z Wysp Owczych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 28 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 32 kreski na plusie. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13 kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. A na początek godziny 13 zagramy zespół, który ostatnio zagrał bardzo duży koncert na festiwalu Poland Rock. Mowa tutaj o grupie Mysłowic. No i zagramy utwór sprzed prawie 30 lat, ich trzeciego krążka, Scenariusz dla moich sąsiadów. Tak muzycznie zaczynamy 13. Dzień dobry.

Już prawie 18 minut po godzinie 13, za nami trzy polskie utwory. Pojawił się zespół Myslowic, Scenariusz dla moich sąsiadów, później Perfekt, Ale w koło jest wesoło i przed chwilą zrobiły się nieco inne muzyczne klimaty na naszej antenie, bo pojawiła się Kasia Zerkwicka i SOS. No i takie SOS mogę teraz powiedzieć a propos tego, abyście odwiedzili naszą stronę radioemaus.pl. Tam w zakładce gościa możecie posłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku o godzinie 8.30. Wczoraj rozmawialiśmy z Julią Kaczmarczyk-Piotrowską. Tematem było, jak być artystką i biologiem oraz jak malować dźwięki. To było wczoraj. Dzisiaj rozmawialiśmy z Przemysławem Czechanowskim z Rady Osiedla Piątkowo-Północ. Tematem rozmowy było, co dalej z pasażem handlowym przy ulicy Opieńskiego. Sprawa wyburzenia pasażu handlowego przy ulicy Opieńskiego na Piątkowie, na którego miejscu ma stanąć nowe osiedle mieszkaniowe, od początku budzi bardzo wiele emocji. Jak wygląda aktualna sytuacja i dlaczego mieszkańcy nie chcą kolejnego osiedla w sąsiedztwie? O tym w naszej porannej rozmowie mówił Przemysław Czechanowski z Rady Osiedla Piątkowo-Północ. Ta prawie 10-minutowa rozmowa jest już dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gościa. A jeżeli nie chcecie wchodzić na naszą stronę internetową, oczywiście zachęcamy do odwiedzania, ale jeżeli chcecie na przykład mieć szybszy dostęp do rozmowy, zapraszamy do pobrania naszej aplikacji mobilnej. Jest ona dostępna na iOS-a i na Androida, więc możecie ją po prostu pobrać na swój smartfon i mieć rozmowy jeszcze bliżej w swoim telefonie. No i również zapraszam do zaobserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam jesteśmy i tam nas możecie obserwować. No i a propos obserwowania tego, co na naszej antenie, teraz piękna piosenka Bruce Springsteen i Born in the USA.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: istota oddania się niepokalanej to być bezgranicznie jej. Co za piękno zawarte jest w tych słowach: należeć do niepokalanej, być niepokalanej.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Już prawie 22 minuty zostały do godziny 14, za nami Ira, także Sanach, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Ale zanim na dobre wjedziemy do Poznania, to najpierw szybki rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 jest 11. Widzę, że S5 przejezdna bez większych kłopotów. S11, widzę, że wydarzył się wypadek, już wam mówię dokładnie gdzie. Ten wypadek wydarzył się przed węzłem Borówiec, więc tutaj nawet bliżej Kurnika. Między węzłem Kurnik a Borówiec, także tutaj musicie uważać na siebie, drodzy kierowcy. I jeszcze na A2 zauważyłem też wypadek, który miał miejsce, który się wydarzył. To jest węzeł Poznań-Komorniki, przed węzłem Poznań-Komorniki od strony Warszawy. Tutaj wydarzył się wypadek, także również weźcie to pod uwagę, że może on być jakimś tam utrudnieniem, jeżeli chodzi o płynny przejazd A2. Wjeżdżamy już teraz do Poznania, patrzymy najpierw na ulicę Obornicką, dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie, bardzo płynnie nawet bym powiedział, trasa Niestachowska bez większych kłopotów przejezdna, most Lecha, teraz tutaj zaglądamy, niewielkie utrudnienia od strony ulicy Lechickiej, także tutaj również jest to opanowana sytuacja. Rondo Śródka, tutaj teraz zaglądamy, największy korek, ale tak naprawdę nie jest korek, tylko właściwie parę po prostu aut jest więcej z tego co mogę wywnioskować ze naszych map tutaj drogowych, jest od strony ulicy Podwale. Zjazd z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, most Mieszka I. Tutaj spodziewajcie się utrudnień, no ale one są spowodowane tym, że trwają prace drogowe, no i ten przejazd nie jest aż tak płynny. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, od Ronda Rataje do Ronda Śródka, w porządku sytuacja. W drugą stronę, zwłaszcza na odcinku od skrzyżowania Berdychowo-Baraniaka do samego Ronda Rataje. Tutaj widzę, że trochę postoicie, ale tak, to sytuacja jest tak czy siak opanowana. Rondo Starołęka, teraz tutaj zaglądamy. Widzę, że utrudnienia jakieś tam niewielkie spotkacie od strony Mostu Przemysła I, czyli ulica Hetmańska, a także od strony ulicy Starołęckiej. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, tutaj zaglądamy, bez większych kłopotów tu przejedziecie. No i również jeżeli chodzi o Pętlę Górczyńską, okolice Pętli Górczyńskiej, ulica Głogowska do skrzyżowania Zaściegiennego, także widzę, że bez korków. Przypominam o wypadkach, które się wydarzyły w stolicy Wielkopolski i nie tylko. Wydarzył się wypadek na A2, na obwodnicy Poznania przed węzłem Poznań-Komorniki. Tutaj musicie uważać i również w sumie na wypadku, co prawda to nie jest Poznań, ale to jest ważna trasa dochodząca do Poznania, czyli S11 za węzłem, dokładniej Kurnik Północ, inaczej między węzłem Kurnik Północ a węzłem Borówiec wydarzył się wypadek, więc jeżeli jedziecie na przykład właśnie od Kurnika, czy nie wiem, od Jarocina chociażby, no to śmiało, znaczy inaczej, po prostu weźcie to pod uwagę, że no ten wypadek może wam utrudnić, czy tam wydłużyć trasę, czas dojazdu do celu. To chciałem wam powiedzieć. Szybki rzut oka na poznańskie ulice, czy jeszcze jakieś tutaj firtle, jak już się trzymamy Poznania, mógłbym wyróżnić. Wydaje mi się, że nie ma zbyt, tutaj widzę, że wielkich korków obecnie, ale jeżeli macie więcej informacji, polecamy się. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie. Także jeżeli coś widzicie, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać. My w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy te informacje na antenie, aby wszyscy kierowcy mogli jakoś przygotować się na to, albo po prostu ominąć się daną trasę, o ile oczywiście będzie to możliwe. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie George Michael i Fast Love.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 14. Za nami George Michael i Fast Love, a przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się lokalnie, ale także globalnie. A teraz na naszej antenie będzie artysta, który już niedługo, za niecałe 2 tygodnie wystąpi w stolicy Wielkopolski. Czy pojawi się ta piosenka? Kto wie, kto wie. Robbie Williams w tym momencie Supreme.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście, 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: prosty kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Spokój za kierownicą, ważna rzecz, ale również spokój przed mikrofonem to także ważna podstawa. Minęła 14, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
3: Trwa nabór na mikroretencję w Wielkopolsce. W Poznaniu odbędzie się modlitwa o pokój za naszą wschodnią granicą. W informacjach Radia Emaus powiemy również o nowych tramwajach z niemieckiego Bonn. Poznaniacy będą modlić o pokój w Ukrainie i na świecie. W przyszły wtorek odbędzie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egido, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na naszych wschodnich sąsiadach. Romana Zygmunt ze wspólnoty tłumaczy, że jest to odpowiedź na obecne nastroje antyukraińskie.
4: Dla niektórych może to jest wyraz jakiejś bezsilności, może dla kogoś to jest kwestia determinacji, ale dla nas to jest przede wszystkim wiara w to, że tak, modlitwa zmienia ludzi i my bardzo byśmy chcieli, żeby powrócić do innej narracji, do takiej, którą jeszcze mieliśmy przecież 4 lata temu, kiedy wszyscy ochoczo pomagaliśmy ofiarom wojny. Ukraińcy cały czas są ofiarami obecnego konfliktu.
3: Oprócz czytania Pisma Świętego i wspólnej modlitwy zaplanowano także odczytanie nazw wszystkich krajów i regionów, w których obecnie toczą się konflikty. Teksty zostaną odczytane również w języku ukraińskim. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu. Trwa nabór wniosków do programu Mikroretencja. Projekt wspiera inwestycje związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wód opadowych oraz roztopowych, pomagając lepiej gospodarować wodą i dostosowywać się do zmian klimatu. Zastępczyni prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarstwa Wodnego Agnieszka Lewandowska wskazuje, kto może skorzystać z dotacji.
5: Dofinansowania, które kierowane są do osób fizycznych, do właścicieli bądź współwłaścicieli czy użytkowników nieruchomości, takich domów jednorodzinnych. I to jest dotacja, którą można pozyskać na właśnie montaż czy budowę, czy rozbudowę, uruchomienie takiej instalacji, która będzie nam zbierała wodę opadową, magazynowała, retencjonowała. Te dotacje są przekazywane do 90% kosztów kwalifikowalnych, to jest maksymalnie 8 000 zł.
3: Do jutra można się jeszcze zapisywać na bezpłatny webinar poświęcony temu programowi, który odbędzie się 7 sierpnia. Podczas spotkania zostaną omówione zasady programu oraz proces składania wniosków. Link do formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Funduszu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Do stolicy Wielkopolski stopniowo przyjeżdżają kolejne dwukierunkowe tramwaje z niemieckiego Bonn. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne kupiło 24 używane pojazdy, a pierwszy z nich wyjechał na tory pod koniec listopada. W zajezdni znajduje się już 20 tramwajów, które, jak zapewnia prezes MPK Krzysztof Dostatni, pracownicy systematycznie dostosowują do poznańskich warunków.
6: W tej chwili one są sukcesywnie wdrażane do eksploatacji. My też nie mamy tutaj jakby takiej potrzeby, żeby one wszystkie naraz zaczęły jeździć. W związku też z tym optymalizujemy koszty przy wdrażaniu tychże tramwajów i one na pewno sukcesywnie będą się pojawiały na ulicach miasta.
3: MPK zastanawia się jednak nad sprowadzeniem dwóch ostatnich uszkodzonych pojazdów, ponieważ nie wiadomo jeszcze, ile może kosztować ich naprawa. Prezes MPK dodał, że używane tramwaje nie będą stanowiły nawet 10% floty, dlatego medialna debata o zasadności tego zakupu jest jego zdaniem na wyrost.
1: Informacje z kraju.
3: 6 sierpnia przypada pierwsza rocznica objęcia urzędu prezydenckiego przez Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział, że z tej okazji prezydent zaprasza Polaków do wspólnego świętowania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Uroczystości mają rozpocząć się o godzinie 17.30.
7: Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się, powtarzam, dziesiątki tysięcy Polaków, które z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku. Zapraszamy 6 sierpnia, godzina 17, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
3: Jak informował

0: Wał Paweł Szefernaker, świętowanie rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego ma się rozpocząć debatą publicystów. Później odbędzie się krótki program artystyczny, po którym wystąpi sam prezydent Karol Nawrocki.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna powyżej 30 kresek, 32 stopnie Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 14 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Duet na antenie, no i również teraz duet muzycznie Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto? Czy trzeba coś więcej dodawać? W sumie tak, jeszcze bym dodał takie ważne dwa słowa. Dzień dobry.

Już prawie 18 minut po godzinie 14. Za nami aż trzy utwory, w którym śpiewali wokaliści prosto z Polski. Mrozu i Thompson, Jak nie my, to kto? Następnie Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz, a następnie Paweł Domagała, Weź, nie pytaj. To już muzycznie za nami. A teraz ważna informacja a propos takiego w sumie uzupełnienia serwisu pogodowego, który był między innymi o godzinie 14, bo pojawiły się kolejne ostrzeżenia meteo dla Wielkopolski, ale tym razem przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ostrzeżeniu pierwszego stopnia, które wydano dla Poznania i przeważającej części Wielkopolski, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie około 80 km na godzinę, a także możliwy grad. Burze będą występować od godziny 17 we wtorek aż do 6 rano w środę, a jeżeli chodzi o powiaty, konkretne powiaty w Wielkopolsce, dla powiatów gostyńskiego, leszczyńskiego, samego Leszna, a także powiatu krotoszyńskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie także może wystąpić grad, a tutaj burze prognozowane są od godziny 17 do północy. Także drodzy mieszkańcy Wielkopolski, tutaj nie będę wyróżniał żadnego powiatu czy miasta, uważajmy na siebie i w miarę możliwości po prostu bądźmy bezpieczni, chronimy się przed burzami, a także przed deszczem i potencjalnym gradem. Tyle o pogodzie, tyle w ramach uzupełnienia serwisu pogodowego. Teraz pograjmy, tak dla odmiany. Tym razem zagranicznie U2, którzy lubią czasami mieć długie tytuły utworów. Tym razem Stuck in a Moment, You Can't Get Out Of.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem

Już prawie 21 minut zostało do godziny 15. Za nami Baj mi Anita Lipnicka, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Szybki rzut oka najpierw na S5, A2 i S11. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie, także teraz wjeżdżamy już na dobre do Poznania. Ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdna bardzo płynnie. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, również płynny przejazd właśnie tą trasą, chociaż dojazd do tej trasy zarówno od strony Dąbrowskiego, jak i od strony Jeżyc, no widzę, że z obu stron akurat postoicie. Jeżeli chodzi o Most Lecha, teraz tutaj patrzymy, sytuacja jest w miarę opanowana, ale jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Gdyńską, to z obu stron ulicy Bałtyckiej niestety postoicie. Patrzę teraz na rondo Śródka. No i widzę, że największy korek jest od strony ulicy Podwale, ale na szczęście ten korek za bardzo wam poruszanie się po stolicy Wielkopolski nie uprzykrzy. Natomiast jeżeli chodzi o zjazd z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, no to tutaj widzę, że troszeczkę postoicie. Przypominam o pracach drogowych, które tam potrwają przez dłuższy czas. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, sytuacja opanowana. Jeżeli chodzi o ronda Rata, jest także w porządku. Rondo Starołęka, teraz tutaj zaglądamy i o dziwo, również w miarę w porządku. Jeżeli już miałbym jakiś wyróżnić dojazd, no to jedynie ulica Hetmańska za mostem Przemysła I, ale tak, to jest naprawdę bardzo dobra sytuacja. Skrzyżowanie Głogowska, Hetmańska, także bez większych kłopotów. Jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, okolice tutaj ulicy Głogowskiej do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, tutaj troszeczkę postoić, ale i tak mimo wszystko sytuacja jest bardzo dobra, także naprawdę tego typu informacje chciałbym wam przekazywać, ale żeby nie było tak kolorowo, no to tak patrzę na nasze mapy i widzę, że niestety wydarzył się wypadek na ulicy Bukowskiej. Rzadko tam zaglądamy, ale ten wypadek wydarzył się w okolicach lotniska Poznań-Ławica. Z tego co widzę, to nie tworzą się tam jakieś duże korki, więc możliwe, że to był po prostu niewielki incydent, ale weźcie to pod uwagę, że jeżeli będziecie podróżować w kierunku lotniska od strony centrum, po prostu od strony Jeżyc, no to właściwie nawet do strony Grunwaldu, powinienem powiedzieć bardziej dokładnie, no to tutaj spodziewajcie się na wysokości lotniska Poznań-Ławica wypadku. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten wypadek wam nie utrudni dalszej jazdy. Drodzy kierowcy, jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i też na wielkopolskich trasach, polecamy się do kontaktu. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie podsyłać wasze informacje. Od razu je przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim będzie grupa Depeche Mode i Free Love. Drodzy kierowcy, jeszcze raz bezpiecznej trasy.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dwie zasady, dwa różne źródła pochodzenia. Faryzeusze powołują się na tradycję starszych. Jezus powołuje się na Ojca. Roślina, której nie sadził mój ojciec. Kogo słuchać? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale czy na pewno? Tradycja starszych pociąga swoją prostotą i łatwością interpretacji. Zachowuje prawo, zatem jestem sprawiedliwy. Jezus dodaje nowy wymiar. Owoc, który przychodzi po czasie. Ważne stają się zarówno moje decyzje, jak i to, co z nich wynika, niezależnie od czasu. Czy widząc złe skutki swoich decyzji z przeszłości, jestem w stanie odszukać ludzi, którym należą się przeprosiny i porozmawiać z nimi?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 8 minut zostało do godziny 15. Za nami grupa Depeche Mode i Free Love. Za nami także Joe Cocker i The Simple Things. A jeżeli chodzi o mini audycję, przed chwilą usłyszeliśmy kolejny odcinek mini audycji w drodze do Emaus. A już niedługo, już za moment właściwie o godzinie 15, najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Jeszcze czekam na Mateusza w studiu, ale oczywiście pojawi się on już za moment razem ze mną w studiu. No i o godzinie 15 przedstawi najnowsze informacje. Ale zanim Mateusz, to oczywiście pogramy grupa Bon Jovi, Bed of Roses.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Posłanka partii Razem z interwencją poselską w Poznaniu następują zmiany w profilaktyce dla kobiet. W stolicy Wielkopolski powstaje ekomuzeum. Posłanka interweniuje w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Marcelina Zawisza z partii Razem weszła dziś do przychodni z kontrolą poselską. Chce dowiedzieć się, kto dopisywał oznaczenie VIP przy nazwiskach niektórych pacjentów zatrudnionych w spółkach miejskich lub magistracie. Z informacji, których źródeł nie chciała ujawnić dziennikarzom, ma wynikać, że polecenie takie otrzymało kilka rejestratorek. Przedstawiciele posłów twierdzą natomiast, że oznaczenia dodała jedna osoba, aby sprowokować całą aferę.
2: Nie możemy zostawiać tego typu spraw niewyjaśnionych. Dlaczego? My mówimy tutaj o sytuacji, w której partia rządząca, która jest partią rządzącą zarówno w mieście, jak i w państwie, robi sobie po prostu uprzywilejowaną kolejkę do lekarzy. To jest podejrzenie, które naprawdę powinno być wyjaśnione, a każda osoba odpowiedzialna, jeżeli zostanie potwierdzone, powinna stracić pracę.
1: Partia Razem chce także, by Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolowały pozostałe lecznice należące do miasta. Chodzi o szpitale imienia Raszei i Strusia oraz zakład opiekuńczo-leczniczy przy ulicy Mogileńskiej. Od początku sierpnia kobiety korzystające z programu profilaktyki raka szyjki macicy w ramach NFZ będą wykonywać inne badanie niż dotychczas. Klasyczną cytologię zastąpi molekularny test HPV-HR, który pozwala wykryć obecność wysoko onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego, mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
3: Ten wirus HPV jest odpowiedzialny niemal za wszystkie przypadki zachorowania na raka szyjki macicy, więc ta profilaktyka jest bardzo istotna, bo polega na tym, żeby wykryć wirusa, zanim jeszcze pojawią się zmiany w szyjce macicy. Jeśli wynik tego testu HPV-HR jest dodatni, z tej samej próbki wykonuje się cytologię na podłożu płynnym. Jest to badanie bardziej dokładne niż klasyczna cytologia i pozwala wykryć zmiany na wcześniejszym etapie.
1: Na badanie można się umówić, korzystając z e-rejestracji. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest adresowany do kobiet między 25 a 64 rokiem życia. W ramach wizyty nie jest potrzebne skierowanie.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Co kiedyś znajdowało się w domach poznaniaków? Możemy to sprawdzić, odwiedzając poznańskie gratowisko przy ulicy Wrzesińskiej. Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów postanowili nadać niektórym przedmiotom drugie życie i otworzyć ekomuzeum. Jak zapowiada Agata Bartkowiak z ZZO, na ekspozycji znajdują się przedmioty, które przed laty stanowiły wyposażenie gospodarstw domowych.
4: Można znaleźć między innymi stare aparaty, stare magnetowidy, pralki czy też telewizory. One trafiły do nas dzięki uprzejmości poznaniaków, którzy zamiast wrzucać je do kontenerów na odpady, oddali nam je i wyposażyli ekspozycję w ten sposób.
1: Muzeum można zwiedzać w godzinach otwarcia gratowiska od poniedziałku do soboty. Pogłębia się susza hydrologiczna, a poziom wody w polskich rzekach będzie się jeszcze obniżał, przewiduje hydrolog profesor Tomasz Kołuża. Zdaniem eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie temperatury mogą oznaczać, że na wodowskazach największych rzek będą pojawiały się rekordowo niskie wartości.
5: Patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego, niskiego przepływu, tutaj do tej granicznej wartości. Poniżej 25 metrów sześciennych na sekundę, to jak na Wartę w Poznaniu, to jest bardzo niewiele. Można powiedzieć, że kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki no, niechciany i na pewno tutaj groźny dla nas.
1: Hydrolog dodaje, że taki scenariusz był prognozowany od wiosny, a krótkie i intensywne burze nie powodują wzrostu poziomu wody w dużych rzekach. Upały wpływają na pracę elektrowni Połaniec i Kozienice. Z uwagi na niski poziom wody w Wiśle, która służy do chłodzenia siłowni, ich działalność została ograniczona.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu w tym momencie 30 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych, powiem wam, co nam informują w tym momencie, bo informują nas, że w tym momencie są burze i opady deszczu. Patrzymy z Mateuszem Markiewiczem za nasze radiowe okna. Ani burz, ani opadów deszczu nie widzimy. Fakt. Sam widzę, że występują raczej, już teraz nie jest aż tak słonecznie, tylko raczej bym powiedział, że występują jakieś tam niewielkie przejaśnienia, więc obserwujmy, jaka pogoda będzie już niedługo, no bo po prostu różnie może być w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 15 kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także skupiony Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Chociażby dlatego, że już o godzinie 15.15 startujemy z konkursem popołudniowym. Nagroda czeka obok mnie, zagadka również. Więc jeżeli również chcecie się zgłosić w konkursie popołudniowym, a wiem, że chcecie, no to śmiało 15.15 startujemy z konkursem popołudniowym. Ale zanim na początek 15 pogramy grupę Hubastank i najbardziej znany utwór, czyli The Reason. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, na przykład na wakacje, wyślijcie SMS, zgłoście się w konkursie 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe. No i tak zawiesiłem głos, podbiłem podkład, a to pytanie brzmi: jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do zgarnięcia w konkursie, do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. 7148. To numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzy książki od Radia Emaus, słuchajcie, piechotą nie chodzą, więc zgłoście się w konkursie popołudniowym. Zapraszam Was do tego bardzo gorąco. Słuchajcie, a może powinienem inaczej powiedzieć. Do dzieła! Zgłoście się w konkursie. Startujemy!

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No to wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do zgarnięcia zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, jeżeli chcecie przede wszystkim zgłosić się w konkursie, wyślijcie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Słuchajcie, pytanie jest proste. Tak przynajmniej uważamy. No więc na co czekacie? Zgłoście się w konkursie. Powodzenia!

0: Dobry dzień. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: istota oddania się niepokalanej to być bezgranicznie jej. Co za piękno zawarte jest w tych słowach: należeć do niepokalanej, być niepokalanej.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy cały czas trwa, chociaż za nami muzyka Red Hot Chili Peppers The Other Side. No a teraz wracamy do naszej popołudniowej zabawy. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, a następnie piszecie swoje imię i nazwisko, a później odpowiadacie na nasze pytanie konkursowe. A to pytanie brzmi... Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Takie pytanie wam zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Może powinienem tak zachęcić was do zgłoszenia się w konkursie. Wyślijcie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe. Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. No właśnie, dwa zaproszenia na konkurs popołudniowy, no właśnie, jedno bardziej stonowane, a drugie bardziej, żeby was zachęcić do wzięcia udziału. No bo słuchajcie, no, trzy książki od Radia Emaus za złotówkę i 23 grosze z podatkiem VAT. No słuchajcie, to jest okazja, okazja popołudniowa, to mogłaby być nazwa naszego popołudniowego konkursu, ale póki co... Czekam na wasze zgłoszenia. Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Czekam na wasze zgłoszenia. Słuchajcie, śmiało, my nie gryziemy.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym popołudniowym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe, jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego. Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Takie pytanie konkursowe dzisiaj wam zadaję. A koszt wiadomości? Złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. Powtarzam, 7148. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego. Powtarzam jeszcze raz pytanie. Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania, do zgarnięcia od Radia Emaus zestaw trzech książek. Słuchajcie, macie, tak właśnie patrzę na nasz tutaj czas, około 6 minut na zgłoszenie się w konkursie. Ja wiem, to jest może i dużo czasu, ale wiemy doskonale, że przez 6 minut może się wydarzyć wiele rzeczy. Na przykład możecie zapomnieć o zgłoszeniu się w konkursie. Nie zapomnijcie. Zgłoście się w naszej popołudniowej zabawie, a kto wie, może dzisiejsza nagroda wyląduje w twoje, a może i w twoje ręce. No właśnie. Konkurs popołudniowy jeszcze trwa. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Po raz ostatni. Jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego? Trzymam za was kciuki. Po utworach rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs do dzieła.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No to rozwiązujemy nasz konkurs popołudniowy. Dzisiaj do zgarnięcia był zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapytałem dzisiaj was w konkursie, jakiego języka chcielibyście się nauczyć i dlaczego. I bardzo dziękuję za liczne zgłoszenia, ale wygrywa dzisiaj konkurs Marcin, który napisał tak. Wróciliśmy niedawno z wakacji. Pierwszy raz lecieliśmy z dziećmi za granicę i stwierdzamy, że obowiązkowo trzeba się nauczyć języka angielskiego. Dzięki niemu w każdym miejscu na świecie można się komunikować i czuć dzięki temu pewniej. Marcin, trzy książki od Radia Emaus lądują w twoje ręce. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedział, jak ją odebrać. Marcin, gratuluję tobie zwycięstwa w konkursie. Kolejne konkursy jutro, 9.15, 15.15. Zapraszam was już teraz właśnie do tych konkursów. Ale również zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus, bo te pojawią się o godzinie 16, a przedstawi je Mateusz Markiewicz. Także koniecznie zostańcie z nami. Ale zanim informacje Radia Emaus i Mateusz Markiewicz, no to będzie Hozier, Take Me to Church. Zostawiam was z tą piosenką, później będzie jeszcze jeden utwór, a później już informacje Radia Emaus. No to co, gramy, nie gadamy.

0: Godzina 16 już za moment na naszych radiowych zegarach. Za nami Hozier, Take Me to Change, a także Enigma, Return to Innocence. No właśnie, Enigma. Na pewno tajemniczy nie będzie nasz serwis informacyjny, który startuje w tym momencie. Tak jak wspomniałem, minęła godzina 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Jeden z poznańskich parków zmaga się z działaniami wandali. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje ekowarsztaty. W tym wydaniu informacji powiemy również o zbliżających się wyborach w Rokietnicy. Złodzieje kwiatów i zwierzęta dają o sobie znać w parku imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W parku ponownie utworzono rabaty z letnimi odmianami kwiatów i znów miasto zmaga się z ubytkami wśród świeżo posadzonych begonii i kan. Rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska zaznacza, że mimo apelu problem wciąż jest powszechny.
3: Niestety apelowaliśmy już wiosną, że giną nam bratki, że niszczą psy, które są wypuszczane bez smyczy. No i ta sama sytuacja powtórzyła się teraz w czasie letnich nasadzeń. Od momentu wymiany roślin straciliśmy już ponad 200 sadzonek. Są miejsca, gdzie widać, że rośliny zostały po prostu wyrwane. Sporo jest uszkodzonych, połamanych. To są delikatne jednak rośliny. I widać, że psy musiały tam kopać. Nie wygląda to po prostu ładnie.
2: Pracownicy zarządu, zamawiając kwiaty i przygotowując się do nasadzeń z góry, zakładają, że część zostanie ukradziona i zniszczona. Dlatego też zamawiają więcej roślin niż potrzeba. Za zniszczenie zieleni miejskiej grozi mandat w wysokości do 1000 zł.
1: Informacje z regionu.
2: W przedterminowych wyborach na wójta Rokietnicy zaplanowanych na 27 września o urząd może ubiegać się nawet 8 osób. Głosowanie jest konieczne po rezygnacji poprzedniego włodarza Bartosza Derecha, który objął funkcję zastępcy prezydenta Poznania. Komisarz wyborczy w Poznaniu ogłosił listę komitetów, które po zebraniu minimum 1500 podpisów będą mogły zgłosić swoich kandydatów. Z informacji Radia Poznań wynika, że o stanowisko wójta zamierza ubiegać się dotychczasowy wicewójt, a obecnie pełniący obowiązki szefa gminy Arkadiusz Klapiński. Oprócz tego wystartuje przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska oraz radny Ryszard Sklepik. Chęć udziału w wyborach deklaruje również wiceprzewodniczący Rady Adam Michta. Wśród zarejestrowanych komitetów znalazły się także reprezentujące Mateusza Jarczyńskiego z partii Razem oraz sołtys Rokietnicy Magdalenę Kowalczyk. Własny lokalny komitet utworzyli też działacze Konfederacji oraz przedstawiciele ugrupowania Normalny Kraj. Jutro poznaniacy będą mogli przekonać się, jak nieużywane przedmioty mogą zyskać drugie życie. Zarząd Zagospodarowania Odpadów organizuje w Parku Cytadela ekologiczne warsztaty artystyczne. Uczestnicy stworzą unikatowe prace, które później zabiorą do domu, mówi Agata Bartkowiak z ZZO.
4: Można stworzyć obrazy upcyclingowe. To ważne przy wykorzystaniu materiałów z drugiego życia rzeczy powstaną właśnie te prace. Punkty drugie życie rzeczy również znajdują się na gratowiskach w Poznaniu i stąd też taka inicjatywa.
2: Warsztaty rozpoczną się w samo południe i potrwają do godziny 15. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do kreatywnej pracy, w szczególności rodziny z dziećmi. Wydarzenie jest bezpłatne.
1: Informacje z kraju.
2: Wydolność systemu energetycznego nie jest narażona. Upały na razie nie stanowią większego zagrożenia. To zapewnienie rzecznika rządu Adama Szłapki, który był pytany o upały i wydajność systemu w trakcie ekstremalnych temperatur. Problemy z siecią z powodu upałów mają Węgrzy, gdzie drastycznie spadł poziom Dunaju na wysokości elektrowni jądrowej w Paks. Rzecznik rządu zapewnił, że w Polsce wszystko jest pod kontrolą.
5: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. Sytuacja na Węgrzech jest związana z bardzo niskim poziomem Dunaju i z niemożliwością chłodzenia reaktora. W Polsce także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
2: Mimo dywersyfikacji źródeł energii, o której mówił rzecznik rządu, także polska sieć elektroenergetyczna ma problemy wynikające z upałów, suszy i niskich stanów wód. Dwie elektrownie ogłosiły właśnie, że ograniczają pracę bloków. Chodzi o Kozienicę i Połaniec. W drugiej z nich wygaszono 3 bloki. Ograniczono pracę jednego, natomiast w Kozienicach wygaszono pracę 2 bloków.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 30 stopni Celsjusza i taka sama temperatura w tym momencie jest odczuwalna. W Poznaniu występują spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 16. Po raz kolejny kłania się niezmordowana druga zmiana w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet prezentersko-informacyjny jest z wami od 12, prawda? Ale jesteśmy jeszcze przez godzinę w studiu Radia Emaus, także zapraszamy was do tego, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie grupa Maroon 5 i jeden z ich początkowych dużych utworów, wielkich singli, She Will Be Loved. Na samym początku 16 ten utwór będzie nam umilać popołudnie. No to co? Dzień dobry, miejcie dobrą resztę wtorku.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nauczanie dzieci katechizmu jest bardzo trudne, gdyż są one głupie i mało zdolne. Większość z nich różni się od zwierząt tylko tym, że są ochrzczone. To słowa, które w roku 1804 skreślił do biskupa przebywający w Ar ksiądz Jan Le Cour. Przy okazji skreślił też swoich parafian i wyjechał szukać wdzięczniejszych do poprowadzenia owieczek. Gdyby 13 lat później ksiądz Jan Maria Vianney, który również przybył do Ar, poszedł w ślady swego poprzednika, nie byłoby dzisiaj wspomnienia świętego proboszcza. Na szczęście ksiądz Jan, zamiast patrzeć na tę trzutkę z bezpiecznej wysokości swojego kapłańskiego powołania, postanowił wejść między swoje owce i barany niczym dobry pasterz. Nie wystraszył się ich smrodu, ani nie zgorszył ich brudem, chociaż miał w zwyczaju go wytykać. Poszedł szukać ich do karczmy, zapukał do każdego z domów. To prawda, trochę trwało, zanim parafianie się do niego przyzwyczaili, a także uwierzyli, że nie ucieknie od nich na jakąś ciepłą posadkę. Jednak ostatecznie przekonało ich do niego to, co ukradkiem podsłuchał jeden z nich, gdy szukając księdza Jana, zajrzał do kościoła. Zastał go bowiem zatopionego w modlitwie, która składała się tylko z tych słów: Boże mój, daj mi nawrócenie mojej parafii. Jestem gotów cierpieć wszystko, co zechcesz, Panie, przez całe moje życie. Co obiecał, tego dotrzymał. Ksiądz Jan Maria Vianney, święty proboszcz.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z nieba ściągnięci, a muzycznie pojawił się Chris Isaak i Wicked Game, a także Coldplay is Something Just Like This, a przed nami punktualnie o godzinie 16.30, ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz polecimy z Sylwią Grzeszczak, bo ma utwór w tym momencie, bo ma ogólnie w swoim katalogu utwór Latawce, no i właśnie tej piosenki posłuchamy w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Była Sylwia Grzeszczak i Piasek na naszej antenie, czyli muzyka. No to teraz czas na troszeczkę kultury. Serwis kulturalny startuje w tym momencie. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od cyklu, który już trwa od 21 lipca, ale do 25 sierpnia w kinie Muza w Poznaniu. Przegląd filmowy Federico Fellini, Ciao a tutti. Dzisiaj w ramach przeglądu filmowego w reżyserii Federico Felliniego będzie projekcja filmu Noce Kabiri. Sama projekcja będzie o godzinie 18.15. Jest to jeden z najpiękniejszych filmów o ludzkiej potrzebie miłości, tej naiwnej, upartej, czasem wręcz rozpaczliwej, ale nigdy śmiesznej. Grana przez Giulietta Masine Cabiria jest kobietą, która po raz kolejny zostaje upokorzona, oszukana i porzucona, a mimo to nie potrafi całkowicie zrezygnować z wiary, że gdzieś istnieje dla niej lepsze życie. Federico Fellini, Ciao a tutti, przegląd filmowy w kinie Muza. Do zobaczenia dzisiaj film Noce Kabiri o godzinie 18.15. Zapraszamy Was na seans. No i teraz również seans, ale tym razem kino plenerowe w ramach cyklu Estrada w Centrum. Dzisiaj o godzinie 21.00 na Placu Wolności projekcję filmu Columbus. Film jest subtelną opowieścią rozgrywającą się w amerykańskim mieście Columbus, właściwie Columbus, jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli modernistycznej architektury. 19-letnia Casey porzuciła studia, aby opiekować się uzależnioną matką. Jean, tłumacz amerykańskiej literatury, przyjeżdża do Columbus, aby czuwać przy ojcu, profesorze architektury, pogrążonym w śpiączce. Wśród uporządkowanej przestrzeni miasta ich relacja rozwija się poprzez rozmowy i wspólne spacery. To kameralna historia o samotności, bliskości i poszukiwaniu własnej drogi. Estrada w Centrum, Columbus, kino plenerowe dziś o godzinie 21 na Placu Wolności. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i teraz zapraszam Was na koniec na wystawę czasową. Ona już trwa od 14 maja, więc już trwa dłuższy moment, ale do 6 października możecie się wybrać na wystawę czasową Mela i Szczun na historycznej ścieżce, a tę wystawę możecie zobaczyć w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zgodnie z tytułem wystawy, kluczową rolę odgrywa motyw ścieżki. Zwiedzający podążają historycznym szlakiem, który poprowadzi ich przez meandry dziejów Wielkopolski, stopniowo odsłaniając kolejne etapy regionalnej historii. Ścieżka wprowadza element zabawy, uczy współpracy, integruje. Wystawie towarzyszy również bogaty program kulturalno-edukacyjny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku. Będą odbywać się w ramach tej wystawy zarówno warsztaty rodzinne, warsztaty w sali edukacyjnej, lekcje dla grup zorganizowanych, spacery angażujące, a także prelekcje dla dorosłych. Mela i Szczun na historycznej ścieżce, wystawa czasowa, do zobaczenia do 6 października w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zapraszamy na tę wystawę, jak i zapraszamy na wszystkie wydarzenia z popołudniowego serwisu kulturalnego. Udało się dotrwać do końca. Kolejny już jutro, już Was teraz na niego zapraszam o godzinie 11.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus.
1: 11 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni już na dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy Sanach. Była grupa Big Day, zespół Oasis, a także Avril Lavigne. Przed nami punktualnie o godzinie 17. Ostatni już na dziś informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Green Day.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: W Bibliotece Raczyńskich będzie można podziwiać pracę Romana Kosmali. UEFA nałożyła karę na Lecha Poznań. W tym wydaniu informacji przeniesiemy się na północ stolicy Wielkopolski. Na Piątkowie ma ruszyć inicjatywa uchwałodawcza dotycząca kwestii urbanistyki w Poznaniu. Jest ona związana z przyszłością pasażu przy ulicy Opieńskiego. Radny osiedla Piątkowo-Północ Przemysław Czechanowski apeluje o zachowanie i rozwój funkcji handlowej w tej części miasta, wskazując na wzrost liczby mieszkańców.
3: Piątkowo jest jednym z większych osiedli w Poznaniu. Dobijamy do 50 tysięcy mieszkańców i w tak dużym skupisku mieszkań mamy tylko i wyłącznie to jedno centrum handlowe. Uważamy, że oferta handlowa powinna iść za wzrostem mieszkańców. Domagamy się właśnie dokładnie tego, to znaczy, że jeżeli miasto chciałoby budować kolejne bloki, to powinno nie zmniejszać powierzchni handlową, ale powinno ją proporcjonalnie zwiększać do ilości mieszkańców.
2: Inicjatywa ma trafić pod obrady Rady Miasta. Mieszkańcy liczą, że w związku z dokumentem samorząd podejmie działania, które zagwarantują mieszkańcom Piątkowa lepszy dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej odpowiadającej skali rozwoju osiedla. W Bibliotece Raczyńskich będzie można podziwiać pracę znanego rzeźbiarza i malarza. Już dziś odbędzie się tam wernisaż wystawy Tęsknota za transcendencją, rzeźba i rysunek Romana Kosmali. Prace Kosmali poznajacy mijają na co dzień w przestrzeni miejskiej. To on jest autorem rzeźby Romana Wilhelmiego, ławeczki Klemensa Mikuły oraz tablicy na zabytkowym gmachu biblioteki. Jak zaznacza Joanna Klein z placówki, na ekspozycji będzie można zobaczyć zupełnie inne dzieła.
4: To nie są te rzeźby, które my widzimy w różnych miejscach w przestrzeni miejskiej. To są rzeźby przestrzenne z różnych materiałów, między innymi z takiego jego cyklu katedry. Są z metalu, ze szkła, z innych jeszcze materiałów. Jest też trochę rysunków, czy też grafik, które są w pewnym sensie projektami tych prac.
2: Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18 w Galerii Atanazego w bibliotece. W wydarzeniu weźmie udział także autor prac, któremu będzie można zadać pytania. Wystawa potrwa do końca września.
1: Informacje sportowe.
2: Zamknięty kocioł, kara dla trenera i kara finansowa. Takie sankcje nałożyła UEFA na Lecha Poznań po środowym meczu z duńskim Aarhus. Postawione po nim klubowi zarzuty to używanie środków pirotechnicznych, blokowanie przejść awaryjnych i opóźnienie rozpoczęcia meczu. Z tego powodu federacja odwiesiła karę nałożoną rok temu po meczu z Crvenią Zvezdą Belgrad. Kolejarz za niedopatrzenie zapłaci łącznie 60 tysięcy euro. Trener Nils Frederiksen musi zapłacić natomiast 5 tysięcy euro grzywny oraz został wykluczony na jedno spotkanie pucharowe. Wspomniane sankcje będą obowiązywały na czwartkowym meczu z zespołem Klaksvik z Wysp Owczych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: To decyzja, która może budzić kontrowersje. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek komentuje ułaskawienie przez Karola Nawrockiego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha-Staruchowicza. Prezydent darował mu karę w postaci dwuletniego zakazu stadionowego, która została wymierzona za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Było to miejsce inne niż wskazane na bilecie. Waldemar Żurek przyznał, że nie zna aktów tej sprawy, ale ocenił, że decyzja o ułaskawieniu może być kontrowersyjna dla opinii publicznej.
5: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo to uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
2: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który był skazany za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, który spędził ponad 20 lat w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 31 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa, 32 kreski na plusie. W tym momencie występują przejaśnienia. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 20:39. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i cóż, jutro maksymalnie 35 stopni Celsjusza. W czwartek 28, a w piątek 24.

6 minut po godzinie 17 odmeldowuje się, kończy swój dyżur druga zmiana w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Byliśmy z wami od godziny 12 do godziny 17 i w takim samym wymiarze czasowym widzimy się, a właściwie słyszymy się jutro. Już za moment audycję Dookoła Świata, zostańcie z nami, a na koniec Jan Osborne i One of Us. Dzięki wielkie za wtorek, słyszymy się w środę, trzymajcie się, na razie.

0: jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata, a my dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Lombardii. Opuszczamy już jednak stolicę tego regionu, no bo Lombardia to nie tylko Mediolan, a coś dla siebie. Znajdą tu z pewnością zarówno miłośnicy narciarstwa, jak i górskich wypraw, a także miłośnicy plażowania, no i miłośnicy zwiedzania. Drugim największym miastem w Lombardii jest położona u podnóży Alp Brescia, którą zamieszkuje około 200 tysięcy osób. Miejscowość ta nazywana jest często renesansową lwicą Włoch. Miasto zostało założone już 3200 lat temu, a w czasach rzymskich nosiło nazwę Brixia. W średniowieczu często przechodziło ono z rąk do rąk, by ostatecznie stać się częścią zjednoczonych Włoch. Według mitologii miasto zostało założone przez Herkulesa, jednak bliżej prawdy wydaje się być wersja o założeniu Brescii przez króla Ligurów Cydnusa lub też przez Etrusków. Dziś Brescia to zdecydowanie niedoceniane miasto w północnych Włoszech. Wielu turystów pomija ją w swych wędrówkach i wybiera Mediolan albo pobliskie jezioro Garda. Tymczasem jest to miasto, które ma naprawdę wiele do zaoferowania. Najważniejszym zabytkiem bez wątpienia jest obszar archeologiczny dawnego Forum Romanum. To najważniejsze i najlepiej zachowane pozostałości rzymskiego miasta w północnych Włoszech. Z tego też powodu zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cały kompleks powstał w pierwszym wieku naszej ery za czasów cesarza Wespazjana, a obecnie można tu podziwiać m.in. sanktuarium republikańskie z wyjątkowo dobrze zachowanymi freskami i mozaikami podłogowymi, Kapitol, a także ruiny antycznego teatru i bazyliki. Kolejną chlubą miasta i zabytkiem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest zespół klasztorny San Salvatore Santa Giulia. W jego skład wchodzą m.in. pochodząca z IX wieku bazylika San Salvatore, oratorium Santa Maria in Solario czy XVI-wieczny kościół Santa Giulia. W dawnym ogrodzie warzywnym klasztoru odkryto natomiast grupę rzymskich domus, zwanych Domus del Ortalia, które były używane między I a IV wiekiem i są jednymi z najlepiej zachowanych tego typu zabytków w północnych Włoszech. Dziś w kompleksie klasztornym mieści się Museo di Santa Giulia, w którym znajduje się prawie 11 tysięcy dzieł sztuki i znalezisk archeologicznych. Brescia to także chyba jedno z niewielu miejsc, gdzie obok siebie stoją nowa i stara katedra. Duomo Vecchio, czyli La Rotonda, to przykład romańskiej architektury rustykalnej. Ten kościół o okrągłej sylwetce powstał w XI wieku, natomiast Duomo Nuova budowana była od XVII do XIX wieku. W Brescii nie można pominąć także placu Piazza della Loggia, przy którym stoi miejski ratusz z bardzo charakterystycznym dachem. Podczas zwiedzania warto też zahaczyć o górujący nad miastem wzniesiony na wzgórzu XVI-wieczny zamek Castello di Brescia, który jest jedną z największych i najlepiej zachowanych fortec w północnych Włoszech. W Lombardii oprócz Brescii warto odwiedzenia jest także Bergamo. Większość turystów zna je głównie ze znajdującego się tam lotniska, a to błąd, bo Bergamo ma o wiele więcej do zaoferowania. Miasto podzielone jest na dwie części, Città Bassa, czyli miasto dolne, a także Città Alta, czyli miasto górne. W Città Bassa znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy, a także centrum handlowe. Położone na zboczu góry Città Alta to zupełnie inny świat. Ze względu na usytuowanie niełatwo się tam dostać, a najlepiej przejechać autobusem lub kolejką linową Funicolare di Bergamo Alta. W tej okolicy nie brakuje starych kamienic wąskich, brukowanych uliczek, kawiarenek, sklepików z lokalnymi produktami i restauracji. Głównym punktem miasta jest Piazza Vecchia i to przy tym placu znajduje się jeden z najstarszych włoskich pałaców, czyli pochodzący z XII wieku Palazzo della Regione. Na prawo od tego miejsca mieści się

0: Stawiona w IX wieku wieża miejska Torre Civica. Stąd tylko kilka kroków dzieli nas od katedry świętego Aleksandra, bazyliki Santa Maria Maggiore i kaplicy Cappella Colleoni, jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Bergamo. Przechodząc przez bramę Porta San Alessandro, można dojść do kolejki, którą da się wjechać na wzgórze San Viglio, a rozpościera się stąd przepiękna panorama na Città Alta, czyli na górne miasto. Około 120 km od Bergamo położona jest natomiast Mantua, uznawana za perłę włoskiego renesansu. Miasto otoczone jest trzema sztucznymi jeziorami, jednak dawniej jezior tych było cztery, a Mantua była wówczas wyspą. Przez niemal 400 lat miasto znajdowało się pod rządami rodu Gonzagów i to właśnie wtedy stało się ono jednym z najważniejszych centrów kultury i nauki. Mantua znana jest m.in. z dramatu Williama Szekspira Romeo i Julia, a także opery Rigoletto Giuseppe Verdiego. Co ciekawe, pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą z 2000 roku przed naszą erą. Dziś jednym z najważniejszych zabytków Mantui jest zamek książęcy Palazzo Ducale, czyli dawna rezydencja Gonzagów. To prawdziwe miasto w mieście. Obiekt został wybudowany między XVI a XVII wieku. W środku znajduje się 500 komnat, a na terenie posiadłości są też 3 place, 15 dziedzińców oraz piękny park. Warte uwagi są też XVI-wieczna katedra świętego Piotra, bazylika świętego Andrzeja, pałac Palazzo Te czy XI-wieczna Rotonda di San Lorenzo. Jest to mały budynek o znaczeniu religijnym i zarazem najstarszy kościół w mieście. Historyczne centrum Mantui oraz pobliska Sabionetta w 2008 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A co do Sabionetty, to została ona wybudowana praktycznie od podstaw na życzenie Wespazjana Gonzaga Colonna. To renesansowe miasto idealne, zwane też czasem Małym Rzymem. Prawdziwym skarbem tego miejsca jest Teatro del Antico. Teatr wybudowany w latach 1588-1590. Warto zwiedzić też Palazzo Ducale, Palazzo Giardino czy dwupoziomowy kompleks Galleria degli Antichi, liczący 97 metrów długości i 6 metrów szerokości. Wizytą w Sabionetcie i Mantui kończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie Lombardii, ale z tym regionem nie rozstajemy się jeszcze na dobre. Wrócimy tutaj w kolejnym odcinku dookoła świata, no bo Lombardia ma jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo do zaoferowania. I to nie tylko dla miłośników historii, ale też pięknych widoków. Wystarczy wspomnieć chociażby o dwóch jeziorach, o których każdy chyba słyszał, czyli jezioro Como i jezioro Garda. No ale o tym wszystkim już w kolejnym odcinku Dookoła Świata. Dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak,
1: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Historia na fali.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Bernat. Szanowni Państwo, gościem w studiu jest dzisiaj profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: A opowiadamy Państwu również o tym, jakie były konsekwencje przyjęcia przez Polskę w 966 roku chrztu. Chrzest był aktem jednorazowym, ale przyjęcie, chrystianizacja Polski była procesem. Jak to, panie profesorze, wyglądało? Jakie były te konsekwencje i są po dziś dzień?
6: Tak, to oczywiście, że chrzest był aktem w roku 966, jak przyjmujemy, chociaż to jest też oczywiście kwestia umowna, ta data zapisana jest zresztą na marginesie późniejszą ręką w roczniku świętokrzyskim dawnym, czyli w roczniku, który był przechowany w słynnej Bibliotece Wysogórskiej na Świętym Krzyżu. To był akt jednorazowy, to znaczy akt w ciągu jednego dnia zorganizowano uroczystość chrztu Mieszka i jego otoczenia, ale to wcale nie oznaczało, że państwo tego samego dnia zostało schrystianizowane wraz z wszystkimi poddanymi. Chrystianizacja to ewangelizacja, to katechizacja i ewangelizacja w takiej kolejności i ona musi być procesem, tak naprawdę procesem, który trwa do dzisiaj. I jeśli nie byłaby procesem, tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy dzisiejszej struktury kościelnej, bo wszyscy byli jednorazowo schrystianizowani i uważaliby się za chrześcijan. To jest proces, który trwa do dzisiaj. Więc jeśli w 966 roku prawdopodobnie, jak się przyjmuje Wielka Sobota w tym roku wypadała 14 w kwietniu tegoż roku, bo zwykle na Wielkanoc odbywały się tego typu ceremoniały, czyli Wielkanoc była świętem dorocznym, baptyzmalnym między innymi, no to w ciągu tego dnia schrystianizowało się, czy przyjęło chrzest, nie wiem, kilkadziesiąt osób wraz z księciem i jego otoczeniem. Dąbrawka była już chrześcijanką. I co dalej? I pytanie, co było na drugi, trzeci, czwarty dzień, co było za 100 lat i co było za 200, 300 lat? Otóż ten proces cały czas postępował. Proces wymagał przetłumaczenia na przykład na język staropolski fundamentalnych modlitw, czyli Paternoster, Ojcze Nasz i wszystkich innych, Credo, Wierzę w Boga i wszystkich innych rudymentarnych modlitw, które były niezbędne do zrozumienia nowego sakrum, w tym również dekalogu, czyli dziesięciorga przykazań. To był proces, do którego trzeba było wykształcić określoną grupę duchowieństwa, aby posiadła dobrą umiejętność łaciny, ale też umiejętność przełożenia tych tekstów na język polski. Modlitwy, te rudymentarne modlitwy, którymi dzisiaj się posługują chrześcijanie, znamy tak naprawdę z przekazów późnosiedniowiecznych, 14-15 wiecznych. A więc to nie oznacza, że przez kilkaset lat te modlitwy były wyłącznie używane w języku łacińskim. One musiały być przetłumaczone znacznie wcześniej, ale nie mamy źródeł. Jeśli by w owym czasie używać, czy też nauczać tychże neofitów modlitw w języku łacińskim, to przecież zwykły kmieć Janisław, który był neofitą, niczego by nie zrozumiał. Te modlitwy przekazują podstawowe dogmaty wiary, fundament, fundament chrześcijaństwa. To był wielki wysiłek językowy, komunikacyjny, ale też intelektualny. No i oczywiście infrastruktura kościelna, czyli budownictwo sakralne, które dopiero się tworzyło. Jeśli przyjmujemy, że w XIII wieku, a więc 300 lat niemalże po 250, powiedzmy, lat po akcie chrztu, mamy niewielką ilość katedr, to znaczy mamy taką ilość kościołów katedralnych, które wszystkie mogły pomieścić około 1000 mieszkańców. 1000 mieszkańców. Więc jaki procent? 1% prawdopodobnie w ówczesnej populacji. Dlatego między innymi budowano również tą infrastrukturę mniejszą, czyli kościoły parafialne, kościoły kolegiackie, aby infrastruktura kościelna mogła objąć również tych zwykłych simplices, czyli zwykłych chrześcijan mieszkających w małych miasteczkach i małych wsiach. Ale to był też proces bardzo trudny. Powiada się, że jeszcze w XV wieku średnia odległość mieszkańca konkretnej parafii do najbliższego kościoła, czyli najczęściej mieszkańca wsi, to było około 60 kilometrów. Proszę zwrócić uwagę, jaki to był wysiłek, aby kmieć tyle kilometrów pokonał, by dotrzeć na mszę niedzielną do kościoła. W związku z tym wykształcił się zwyczaj pewnej reprezentacji, że za całą wioskę udawało się do kościoła w niedzielę określona grupa ludzi, 2, 3, 4 osoby, które modliły się za całą swoją rodzimą wioskę.
5: Pan profesor bardzo interesująco opowiada o tych początkach chrystianizowania ziem Polski. Jakie były też te konsekwencje społeczne? Bo Kościół też przyniósł konkretny system wartości, który również przekładał się na społeczeństwo.
6: Tak, no to był chyba najtrudniejszy proces. Najłatwiej, znacznie łatwiej zbudować jest świątynię, niż przeobrazić światopoglądowo, mentalnie prostego wiernego. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeśli chrześcijaństwo narzucało nową etykę, zupełnie nowy sposób myślenia, nowy światopogląd, nowy sposób rozumienia świata, to była to w pewnym sensie rewolucja światopoglądowa i mentalna, ale rewolucja pełzająca, czyli rewolucja, która nie mogła dokonać się aktem. Rewolucje zwykle dokonują się jednego dnia. To była specyficzna rewolucja rozłożona na kilka stuleci, ona w pewnym sensie trwa również do dzisiaj. Jeśli chrześcijaństwo zabraniało, wcześniej mówiłem o handlu niewolnikami, to była to wielki przełom. Jeśli chrześcijaństwo zabraniało wielożeństwa, to był to wielki przełom. Jeśli chrześcijaństwo zabraniało zabijania niemowląt płci żeńskiej, mamy taką przesłankę, która to sugeruje. Nie wiemy dokładnie, czy to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że niemowlęta płci żeńskiej były nieprzydatne ekonomicznie, nieprzydatne w gospodarstwie. Porzucano, nie mordowano je, porzucano gdzieś przy drodze w lesie i same umierały. Ale to oczywiście było absolutnie nie do przyjęcia przez chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo narzucało nową etykę dzięki 10 przykazań. Każdy człowiek jest bratem, jest bliźnim, nie możesz go zabijać, bo popełniasz grzech w związku z przekroczeniem 5 przykazania. A szacunek wobec życia był, niewielki. Stale wojowano z sąsiadami, z sąsiednimi plemionami, z sąsiednimi księstwami i tak dalej. Więc była to ogromna rewolucja mentalna, dokonały się ogromne przewartościowania światopoglądowe, które ograniczały sposób życia i nauczały z wielkim trudem do dzisiaj przecież podstawowej wartości chrześcijaństwa, czyli miłości bliźniego. Twój sąsiad, nawet jeśli jest człowiekiem, którego nie lubisz osobiście, jest bratem, który wymaga szacunku. No ale weźmy jeszcze pod uwagę inną sferę tych przeobrażeń światopoglądowych. Walkę z dotychczasowym pogaństwem. Bardzo łatwo i chyba dość wcześnie chrześcijaństwo zlikwidowało infrastrukturę pogańską. Oczywiście bardzo prymitywną, bo Słowianie raczej nie budowali stałych obiektów sakralnych. Natura była obiektem sakralnym. Święte Gaje, czyli łąka, szczyt góry był świątynią, ale jak uporać się i jak przeobrazić mentalność, która była kultywowana prywatnie w zamkniętych pomieszczeniach, w tej intymności prywatnych domostw, do których Kościół znacznie trudniej trafiał z natury rzeczy. To był proces znacznie trudniejszy i trwający przez setek lat. Do dzisiaj mamy zresztą relikty tych dawnych przekonań.
5: Panie profesorze, a jeśli chodzi o te kwestie polityczne, bo one też są obecne w tym akcie chrztu Polski, ponieważ mówi się, że Polska wtedy została włączona w poczet krajów europejskich, dołączona do tych krajów europejskich.
6: Tak,
5: tutaj Christianitas.
6: To była przede wszystkim wielka nobilitacja. Nobilitacja polityczna, dyplomatyczna, personalna kolejnych władców Polski, którzy byli władcami chrześcijańskimi i traktowano ich już jako swoich ludzi. Chrześcijan, współwyznawców, a nie innowierców, nie pogan, tylko współwyznawców. Więc była to ogromna, ogromna nobilitacja państwa ziem polskich, już zorganizowanych w formację chrześcijańską, schrystianizowanych. I w ten sposób ta nobilitacja spowodowała, że mogliśmy być traktowani na równi, przynajmniej jeśli chodzi o przynależność kościelną, bo oczywiście jeszcze wchodzą w grę różnice potencjału militarnego, potencjału demograficznego, ekonomicznego, ale jeśli chodzi o sakrum, byliśmy od tego momentu traktowani jako współwyznawcy, czyli równi wśród równych.
5: To pytanie sobie zostawiłam już tak na podsumowanie. Dlaczego historia Polski zaczyna się od przyjęcia chrztu?
6: No, bardzo trudne pytanie. Wiemy dobrze, że Mieszko posiadał trzech swoich przodków. No, to normalne, był członkiem pewnej rodziny, był synem ojca, znamy trzy imiona tychże jego przodków, a więc mamy świadectwo, że państwo polskie nie powstało w 966 roku, tylko było wcześniej państwem pogańskim, państwem skonsolidowanej grupy plemion, zwłaszcza jeśli mamy na myśli tutaj głównie Wielkopolskę, czyli skonsolidowane pod egidą najsilniejszego z plemion zwanego Polanami, ale konkurującego jeszcze z konglomeratem plemion małopolskich, zwanych Wiślanami. Czy tak, czy nie, mieliśmy dwa organizmy plemienne, dwa organizmy protopaństwowe albo państwowe, które ze sobą konkurowały, ale istniały wcześniej, przed 966 roku. Niewiele o nich wiemy, ale wiemy, że one musiały istniać, ponieważ państwo nie jest organizacją, tak najwyższą organizacją społeczną przecież i polityczną, i ekonomiczną, pod każdym innym względem, również kulturowym. Ono nie powstaje z dnia na dzień. To jest pewien proces. Efektem tego procesu było państwo Mieszka Gnieźnieńskie, państwo Mieszka I, które przyjęło chrzest. Chrześcijaństwo przyniosło przede wszystkim kulturę i cywilizację łacińską, rzymską, tą, którą dzisiaj nazywamy zachodnioeuropejską. I przede wszystkim największą wartością, oprócz sakrum, o którym mówiliśmy wcześniej, to było pismo. Słowianie najprawdopodobniej, są różne głosy, ale bardzo, bardzo marginalne, że może posługiwali się jakimś prymitywnym alfabetem runicznym, podobnie jak Germanie, ale są to świadectwa, które naprawdę nie przekonują. Przyniesienie alfabetu łacińskiego, języka łacińskiego, to przyniesienie całej spuścizny kultury śródziemnomorskiej, czyli począwszy hebrajskiej, greckiej i rzymskiej, na teren bardzo prymitywny, wśród ludzi, o których w XV wieku jeden z myślicieli polskich, Jakub z Paradyża, użył takiego pięknego sformułowania, nie deprecjonującego, tylko racjonalnego, populus sine literis, czyli lud bez liter, ponieważ większość, 90% społeczeństwa, 90% poddanych była niepiśmienna, poza duchowieństwem, które jako klerici byli inaczej nazwani literati, czyli ludzie piszący, w przeciwieństwie do laici, ludzi niekonsekrowanych, świeckich, którzy byli nazwani illiterati, albo jeszcze gorzej, idiotę. Oczywiście to pojęcie nie miało wtedy znaczenia inwektywy, bo określało po prostu poziom wykształcenia, czy znajomość bądź nieznajomość liter. Przyniesienie alfabetu i alfabetu łacińskiego to przyniesienie, to translacja, to translatio studii, przeniesienie nauk tych kilku tysięcy lat rozwoju cywilizacji śródziemnomorskiej na barbarzyński teren Europy Północnej, nie tylko na ziemię polskie przecież, tylko na wszystkie ziemie barbarikum poza limesami rzymskimi. To była już prawdziwa rewolucja kulturowa.
5: I to, co pan profesor tutaj mówi, nasuwa mi się taka konkluzja, że Polacy są wychowankami Kościoła katolickiego.
6: Polacy są wychowankami chrześcijaństwa, należą cały czas niezmiennie do kultury łacińskiej, zachodnioeuropejskiej, czyli kultury zbudowanej przez chrześcijaństwo i zbudowanej na wartościach chrześcijańskich. Czy chcemy tego, czy nie chcemy?
5: Taka jest prawda. Dziękuję uprzejmie za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo za te wszystkie refleksje. Przypomnę, drodzy Państwo, gościem w studiu był profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza. Rozmawiała Katarzyna Bernat. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję również.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmulawiet.
3: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
2: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Datong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
4: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
2: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskajte.
5: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracują trzy gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Bywają historie, o których ludziom się nie śniło, ale zdarzają się również historie, które właśnie się przyśniły i zaprowadziły niektórych ludzi przed sąd. O takiej historii opowie dzisiaj autor debiutu literackiego o tytule Więzień Fantazji, adwokat z długoletnim, ponad 20-letnim dorobkiem na salach sądowych, pan mecenas Jakub Ralewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie autorze, panie mecenasie, tak. Jaką formułę dzisiaj przyjmiemy?
2: Dzisiaj zdecydowanie autor, bo tutaj przyszedłem jako właśnie twórca tej książki.
1: Fantastycznie, czyli mamy już takie dwie postaci, dwie wręcz osobowości. Skoro tak, to pierwsze pytanie o fantazję. Kiedy w pana umyśle zrodziła się fantazja o napisaniu właśnie kryminału, bo to taki gatunek literacki?
2: Miałem klienta, którego sam określałem więźniem fantazji. Człowiek ten był aresztowany z uwagi na swoją mroczną fantazję zabójczą, którą opowiedział swojej żonie. I chodząc na spotkania do niego, do aresztu, określałem go właśnie mianem więźnia fantazji. I pewnego dnia nad rankiem, przy porannej toalecie, miałem myśl, że napiszę książkę. Zadam sobie pytanie, jaką książkę? I nagle, jak błyskawica w moim umyśle, rozbłysła myśl Więzień Fantazji. I tak zacząłem pisać i szczęśliwie dobrnąłem do końca i ta książka jest dzisiaj tutaj z nami.
1: Wróćmy do tego początku, czyli to jest realna sytuacja, realna historia, że w sądzie to był pański klient. Jak do tego doszło, że stanął przed sądem za sen?
2: Znaczy, gdyby mu się tylko coś przyśniło, gdyby tylko miał wizję i nie wypowiedział słów, które zostały zakwalifikowane jako groźby, zapewne nie stanąłby przed sądem. W tym konkretnym przypadku mój klient użył nie dosłownie, ale słów, które opisałem w książce, cytuję, miałem fantazję, że zabiję ciebie, potem siebie. I żona, przerażona takimi słowami męża, które notabene zostały wypowiedziane w Wigilię, zawiadomiła organy ścigania też z troski o jego zdrowie psychiczne, a organy ścigania się w tym przypadku nie patyczkowały i potraktowały tego człowieka z najsurowszym środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztu włącznie.
1: Znakomity prezent świąteczny od żony. Chyba się tego małżonek nie spodziewał.
2: Myślę, że żona od słów o fantazji też się nie spodziewała, więc trudno mi oceniać kogokolwiek. Też historia opisana w książce nie jest historią dokładną, nie jest historią szczegółowo opisującą moją sprawę, którą

0: autentycznych pana na doświadczeń.
1: Tak. Kiedyś pytany o to, ile w tej książce jest inspiracji konkretnymi sprawami, a ile mojej własnej fantazji, użyłem określenia, że tak po jednej trzeciej, że jedna trzecia książki to jest inspiracja sprawą więźnia fantazji, czyli tej osoby, która wypowiedziała te słowa. Jedna trzecia to jest inspiracja z jakichś innych spraw, które prowadziłem, z jakichś przypadków, jakichś bohaterów, których napotkałem w swojej karierze, a jedna trzecia to jest absolutnie moja fantazja i coś, co nie miało żadnego pokrycia w rzeczywistości.
0: Czy ta konkretna sprawa zaskoczyła samego adwokata?
1: Oj tak, gdyby ona była powtarzalna i taka jak każda inna, zapewne nie inspirowałaby mnie do napisania książki. Jednak sam przyjmując sprawę, zapoznając się z aktami, idąc pierwszy raz do aresztu i spotkać się z klientem, naprawdę bardzo mocno zaciekawiony byłem, co to za osoba, kto mógł wypowiedzieć takie słowa, bo to nie był żaden przestępca taki z krwi i kości. Moim klientem był szanujący się informatyk, który wcześniej nie naruszał w żaden sposób prawa.
0: No tak, ale czasami w emocjach padają takie groźby, uduszę cię na przykład. I czy rzeczywiście za samą taką intencję prawo aż tak ściga?
1: Przestępstwo groźby karalnej wymaga, aby oprócz tego, że padną słowa zawierające w sobie groźbę, także musi zaistnieć przesłanka uzasadnionej obawy pokrzywdzonego. Czyli osoba, do której skierujemy słowa zawierające groźbę, musi się faktycznie wystraszyć, że groźba ta zostanie spełniona.
0: Rozumiem. Czyli oczywiście należy zachować ostrożność w słowach, które do kogoś kierujemy, ale nie jest to takie oczywiste, że wszyscy za chwileczkę za parę zbyt odważnych stwierdzeń wylądujemy przed sądem i będziemy potrzebować adwokata.
1: Oczywiście, że tak. No, przykładowo w jednej ze spraw, którą prowadzę, mam do czynienia ze słowami, które osoba zatrzymana wypowiedziała do policjanta, cytuję, zniszczę cię. I trudno jest mi zinterpretować słowa zniszczę cię. Czy to jest groźba czegoś bezprawnego? Czy na przykład zniszczę cię oznaczało napiszę na ciebie skargę, którą mogę napisać w sposób poprawny? I czasem te słowa bardzo ciężko jest zinterpretować i no to jest zadanie sądów i prawników. Moim zadaniem w takim przypadku jest przekonywać sąd, że zniszczę cię dotyczyło jednak działań legalnych i zgodnych z prawem.
0: Taka rola adwokata. Co do intencji, czy ta książka oprócz zajęcia nam czasu, zaintrygowania nietypową historią, ma jeszcze jakiś przekaz właśnie ze strony adwokata?
1: Tak, chciałem pokazać kilka absurdów, w których się poruszam na co dzień. Przykładowo tymczasowy areszt, więzienie. Mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że utrzymanie jednego więźnia, jednego aresztanta kosztuje nasze państwo około 6 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Spora suma.
1: Oczywiście nie jest to koszt jedzenia, bo koszt jedzenia to 4 zł dziennie, więc na jedzeniu raczej państwo oszczędza, ale utrzymanie całej armii funkcjonariuszy służby więziennej, utrzymanie i administracja tych wszystkich budynków, ogrzewanie ich pochłania ogromne środki. I czasem zastanawiam się, czy faktycznie nie nadużywamy tych aresztów, w zasadzie wiadomo, że nadużywamy, tylko brakuje mi jakiegoś pomysłu ze strony rządzących, ze strony posłów, senatorów, że naprawdę zamiast ciągle dyskutować nad zwiększaniem kar i stwierdzeniem, że coś jest poważnym przestępstwem, trzeba zwiększać kary, ale jednocześnie skracać areszty, brakuje, żeby ktoś zaproponował jakieś nowe rozwiązania w dobie dzisiejszej techniki, gdzie faktycznie poprzez nadzór elektroniczny, poprzez samochody ze specjalnymi blokadami antyalkoholowymi, naprawdę wiele rzeczy można osiągnąć, już nie tylko strasząc więzieniem i aresztem, ale wprowadzając nowinki techniczne. I tego mi brakuje, takiej dyskusji nad tym.
0: czyli właśnie takim celem jest też

0: oprócz tej rozrywki i dobrze spędzonego czasu, czy chciałby pan, żeby dotarł właśnie na przykład do organów, instytucji nadzorujących, jak to prawo wygląda? Czy liczy pan, że ma taką fantazję, że może prawo się w naszym kraju zmieni na korzyść?
1: Nie chcę wchodzić w politykę, więc pozostajmy przy słowach, że mam taką fantazję.
0: Taka fantazja. No to życzmy, żeby chociażby, bo tu ta sugestia, żeby były samochody z, jak to było, z czujnikiem,
1: z blokadą. Antyalkoholową. Polega to na tym, że osoba, która wcześniej była skazana za przestępstwo polegające na prowadzeniu samochodów pod wpływem bądź w stanie nietrzeźwości, nie mogła uruchomić ponownie samochodu, kiedy już odbyła karę i zdała ponownie prawo jazdy, nie przechodząc testu trzeźwości, czyli samochód jest wyposażony w tester, a osoba musi dmuchnąć i dopiero jeżeli tester wykaże 0 promila, można przekręcić kluczyk i ruszyć takim samochodem.
0: Czy to jest jedna z sugestii, którą być może znajdziemy w książce?
1: Tego nie ma.
0: W tej, no bo zdaje się, że zasmakował pan roli autora, pisarza na tyle, że to nie jest jedyny pański pisarski wybryk. Czy możemy spodziewać się również innych książek?
1: To ja powiem tak.
0: Już tajemniczo zabrzmiało.
1: No trzeba być trochę tajemniczym. Na końcu tej książki zamieściłem 3 litery. CDN. I mam nadzieję, że druga książka, która będzie wieńczyć historię więźnia fantazji, ukaże się jeszcze przed wakacjami.
0: CDN w tym przypadku brzmi bardziej jak obietnica, a nie jak groźba, więc możemy ze spokojem wyczekiwać kolejnej powieści, tak? Zdaje się kryminalnej.
1: Tak. To jest kontynuacja tej historii i więzień fantazji kończy się wraz z końcem śledztwa, a tu kolejna książka pod roboczym tytułem Oskarżone o fantazję dotyczy już wątku procesowego, sprawy sądowej z oskarżenia prokuratora o fantazję.
0: No, czyli to się długo ciągnie. I też rzeczywiście w polskim prawie tak to wygląda, że no, jeżeli już raz na rozrabiamy kolokwialnie rzecz ujmując, to długo się borykamy z konsekwencjami.
1: Często określam, że wymiar sprawiedliwości jest jak walec. Raz uruchomiony jedzie bardzo długo i bardzo powoli. Jeżeli jeszcze jest kwestia przestępstwa popełnionego przez jedną osobę, to postępowania mogą się toczyć w miarę szybko i zakończyć się w rozsądnym terminie. Natomiast wyobraźmy sobie grupę 30 osób, nawet czasem więcej, która jest oskarżona na przykład o przestępstwa związane z narkotykami, z przestępstwami bankowymi, fakturami. To zebranie materiału na 30 osób przez prokuratora obejmuje kilkaset tomów akt czasami. To są tysiące stron akt. Skompletowanie tego czasem trwa latami. Akt oskarżenia skierowany do sądu w takiej sprawie też ciągnie się kolejnymi latami. Więc ostatnio w Poznaniu mamy doskonały przykład sprawy, która w zasadzie wydawałaby się prosta, trwa od lat. Chodzi mi o sprawę Ewy Tylman.
0: Bardzo głośna.
1: Tak, dokładnie. Gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z jednym człowiekiem oskarżonym o 2 czyny, bo to chyba było zabójstwo i nieudzielenie pomocy. W zasadzie materiał dowodowy był dosyć prosty, bo nie było tam za dużo świadków. To była kwestia monitoringu też nie było, więc w zasadzie tylko interpretacja wyjaśnień tej osoby. A ta sprawa, nie wiem, już chyba z 10 lat minęło.
0: Tak, coś koło tego rzeczywiście, tak, dekada.
1: Tak, dokładnie, a na skutek decyzji sądów odwoławczych, które uchylają te wyroki uniewinniające, które zapadają w sądzie pierwszej instancji, sprawa do dzisiaj nie jest rozstrzygnięta i pewnie jeszcze kilka lat to potrwa.
0: Nieznajomość prawa szkodzi, jak mówi znana sentencja. Jak można Wracając do tego wątku, czy jest możliwość, że takich nieoczywistych spraw jesteśmy w stanie uniknąć albo im zapobiegać właśnie? Sami jako obywatele.
1: Sami jako obywatele. Czy jesteśmy w stanie zapobiegać nieoczywistym sprawom?
0: Tak. Albo się na tyle zapoznać z prawem, żeby no właśnie przed sądem nie stanąć i nie stać się bohaterem bądź bohaterką kryminału.
1: No wydaje mi się, że bycie po prostu dobrym i porządnym człowiekiem i życie zgodnie z ogólnie zaznajomymi zasadami powinno nam to umożliwić, ale też no nie da się uniknąć odpowiedzialności, jeśli mamy dużego pecha. A proszę sobie wyobrazić taki przykład, jak na przykład ktoś jest kierowcą, a czasem trzeba cofnąć samochód. Jeżeli cofając samochód potrącimy kogoś, kogo nie widzieliśmy w lusterku przez zupełny przypadek i nie daj Boże ta osoba złamie nogę, to już możemy potencjalnie stanąć przed sądem, będąc oskarżonymi o spowodowanie wypadku ze skutkiem z naruszeniem zdrowia poszkodowanego, więc naprawdę trudno jest mi powiedzieć, że jest jakaś stuprocentowa recepta, aby nigdy nie stanąć przed sądem, ale wydaje się, że przestrzeganie prawa, nawet już nie wnikając w szczegóły, w 99% powinno nam umożliwić spokojne życie.
0: Spokojne życie zgodnie z literą prawa. Czy teraz pan ma spokojne życie jako autor, jako pisarz? Czy coś się zmieniło, odkąd książka się ukazała na rynku wydawniczym?
1: No poza tym, że mam przyjemność być dzisiaj tu i teraz z panią redaktor i też miałem przyjemność spotkania w innych redakcjach, co jest dla mnie czymś nowym, czymś niesamowitym, czymś, co sprawia mi radość, bo wyrwało mnie z mojej bańki prawniczej, to poza tym dalej prowadzę swoje sprawy, dalej chodzę do sądu, więc pod tym względem nic się nie zmieniło.
0: A czy wielu jest w środowisku prawniczym ludzi, którzy szukają czegoś, chcą coś przekazać, czyli idą pańskimi śladami i sięgają, no kiedyś by się powiedziało za pióro, a dziś do laptopa właśnie i klikają litery, słowa, całe opowieści?
1: Tak, są prawnicy, którzy piszą. Mój serdeczny kolega Piotr Ostafiw wydał, zresztą szybciej niż ja, zbiór opowiadań, bardziej science fiction, fantastyka. Też miałem styczność z kolejną osobą, która mi zapowiadała, że wyda książkę, ale to raczej w naszym poznańskim środowisku, jeśli chodzi o kryminał, o dramat sądowy, to chyba tylko ja na coś takiego się poważyłem.
0: No właśnie, bo kolega po fachu, jak pan zaznaczył, napisał fantastykę. No tutaj tytuł też by wskazywał na fantazję, ale nie, podkreślamy, że nie mamy do czynienia z fantastyką, ale właśnie z gatunkiem thrillera, kryminału opartego o wiele wątków faktycznych. Czego by pan sobie życzył, żeby czytelnicy czerpali z tej książki?
1: O, i to mogę powiedzieć moje ciekawe spostrzeżenie, bo spotykając się z kilkoma czytelnikami, którzy przeczytali książkę, spotkałem się bardzo często z różnymi reakcjami. Jednak każdy człowiek jest inny i każdy zwraca uwagę na inny szczegół. Ktoś mi wytknął wątek z rozdziału 10, ktoś inny zarzucił mi, że jakieś rozwiązanie nie powinno mieć miejsca, ktoś inny zwrócił uwagę, że jakiś szczegół jest świetnie dostrzeżony. I takie zbieranie informacji zwrotnych od czytelników i właśnie wsłuchiwanie się w to, jak różne rzeczy zainteresowały ich w tej książce, jest czymś niesamowitym, bo wręcz nie ma tej samej opinii. Każdy w zasadzie zwraca uwagę na coś innego.
0: Ale wracając do pytania.
1: Tak.
0: Czego by pan sobie życzył, żeby tak naprawdę konkretnie, czy jest taki jeden przekaz, żeby to było naprawdę spójny, uniwersalny przekaz zauważany przez wszystkich, pomimo właśnie tej różnorodności? Czy jest taki jeden?
1: Jest taki jeden przekaz, że system jest zły.
0: O!
1: Że brakuje indywidualnego podejścia do człowieka i że systemowe podejście, tworzenie systemowych rozwiązań jest złe, bo naprawdę bardzo łatwo kogoś skrzywdzić, jeżeli tworzymy system. A jeżeli jeszcze ten system zaczyna funkcjonować na zasadzie bezpieczeństwa poszczególnych funkcjonariuszy, którzy wybierają najbezpieczniejsze dla nich rozwiązania, no jesteśmy już w niesprawiedliwości. Bo przyznam szczerze, że przypadek więźnia fantazji, który opowiedział tą swoją mroczną groźbę swojej żonie w Poznaniu, zupełnie inaczej zostałby potraktowany na terenie innych powiatów, innych gmin niż Poznań. Tutaj w Poznaniu wykształciło się takie systemowe podejście po makabrycznej zbrodni sprzed kilku lat, kiedy kobieta padła, najpierw mąż, partner jej groził. Prokuratura to zignorowała i doszło do zbrodni zabójstwa. Na skutek tego w Poznaniu się wykształciło takie założenie organów ścigania, że lepiej na wszelki wypadek w przypadku gruźb delikwenta aresztować, żeby nie powtórzyło się to, co się wcześniej stało. I ja z jednej strony rozumiem jakieś obawy przed spełnieniem się gruźb, ale no też nie można iść w taką masówkę z założeniem, dobra, ktoś zagroził kobiecie, dobrze, to aresztujemy go, bo
0: profilaktycznie.
1: Profilaktycznie, żeby nikt, jestem prokuratorem, no to aresztuję każdego, który groził profilaktycznie, ja wtedy mam święty spokój, nikt mi nie powie, że nie zastosowałem aresztu, gdyby się coś stało.
0: Czyli nie warto w tym kierunku akurat iść. Nie przeholuje tam prokuratura ze swoją fantazją z kolei.
1: No tak. Na co jeszcze bym zwrócił uwagę? Jeżeli aresz jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym. I naprawdę, no, moim zdaniem trzeba byłoby w każdy przypadek indywidualnie zbadać, sprawdzić. W przypadku akurat więźnia fantazji, poza wypowiedzeniem tych gruźb, nigdy wcześniej on w życiu ręki nie podniósł na swoją żonę, nie było żadnej przemocy fizycznej. I na przykład to już powinno naprowadzić być może organy ścigania, że jednak gdyby się dało odizolować go od żony, nie poprzez areszt, tylko poprzez zakaz kontaktu, zakaz zbliżania, to może takie rozwiązanie byłoby wystarczające. Z perspektywy czasu jestem przekonany, że w tym przypadku takie rozwiązanie byłoby lepsze. Zamiast natomiast poszukiwać takich rozwiązań łagodniejszych, tańszych, przypominam, areszt to 6 tysięcy miesięcznie.
0: Sporo.
1: Systemowe podejście nakazało prokuratorowi rozwiązanie pod tytułem areszt bez właśnie poszukiwania innych rozwiązań.
0: Fantazji panu nie brakuje, więc wiemy już, że może ciąg dalszy nastąpi, tak. jak powiedzieliśmy. No ale już powoli my kończymy naszą audycję i pamiętając, co zapoczątkowało tę historię kryminalną i stało się inspiracją, zapraszamy państwa do odsłuchania piosenki, która naszym zdaniem, bo wspólnie z panem Mecerasem, autorem tej debiutanckiej książki, wybraliśmy, będzie to utwór Justyny Steczkowskiej, Kryminalna Miłość. Dziękuję panie mecenasie. Naszym gościem był pan Jakub Relewicz, autor debiutanckiego kryminału Więzień Fantazji.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu i również zapraszam państwa do posłuchania fajnej piosenki.

Radio Emaus. На добрый день!

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 9. Miasto Misenum leżało o kilka mil od dzisiejszego Neapolu, w kierunku południowo-wschodnim. Dziś tylko ruiny świadczą o jego świetnej przeszłości. W 24 roku po narodzeniu Chrystusa Pana gród ten był jednym z najznaczniejszych na zachodnim wybrzeżu Włoch. Podróżny, który by w owym roku stanął na sąsiednim wzgórzu, ujrzałby zatokę neapolitańską równie uroczą jak dzisiaj. Zachwycałby się niezrównanym wybrzeżem, słuchał szmeru fal i zwracając wzrok to na Ischię, to na Caprę, podziwiałby łagodny błękit nieba. Widok piękna utrudziłby jego oczy jak słodycz podniebienie, szukałby odmiany. Wtedy zachwyciłby jego wzrok widok, którego dzisiaj już nie ma. Na dole kołysała się na morzu część floty rzymskiej, druga zaś część stała u brzegów na kotwicy. Otwarta brama wiodła z ulicy miasta na groblę portową, wysuniętą na znaczną długość w morze. Pewnego chłodnego poranku, we wrześniu, ujrzał strażnik strzegący bramy portowej zbliżającą się gromadę ludzi złożoną z 20 do 30 osób. Najliczniejsi w tym gronie byli niewolnicy, niosący pochodnie, wprawdzie dymiące raczej niż płonące, ale pełne wonnego zapachu indyjskiego nardu. Wśród nich widać było kilku panów. Na czele szedł mężczyzna, liczący około 50 lat, łysawy, z wieńcem laurowym na głowie. Zarówno on, jak jego towarzysze, ubrani byli w białe, wełniane togi, szeroko obszyte purpurą. Stróż rzucił tylko okiem i poznał, że są to dostojnicy, którzy odprowadzają swego przyjaciela po uczcie nocnej na okręt. Zasłyszana rozmowa utwierdziła go w tym domyśle. Nie, mój Kwintusie, rzekł jeden z nich, zwracając się do uwieńczonego męża. Fortuna nie lada figle nam płata, zabierając cię tak rychło. Zaledwie wczoraj przybyłeś i znowu ruszasz na morze. Nie miałeś nawet czasu przywyknąć od nowa do chodzenia po lądzie. Nakaz tora, rzekł drugi, odurzony winem. Nie narzekajcie, nasz Kwintus popłynie, aby odzyskać to, co utracił w grze ostatniej nocy. Inaczej gra się w kości na pokładzie płynącego krętu, inaczej na wybrzeżu. Wszak prawda, Kwintusie? Nie bluźń bogini szczęścia, dorzucił inny. Nie jest ona ani ślepa, ani niestała. Zabiera wprawdzie Kwintusa spośród nas, ale zwróci go nam obsypanego nowymi zwycięstwami. Zabierają go nam Grecy, przerwał drugi. Ich więc obwiniajmy, a nie bogów. Tak rozmawiając, minęło towarzystwo bramę i weszło na groble w zatoce, oświeconej porannym słońcem. Staremu żeglarzowi pluskanie fal wydało się najmilszym pozdrowieniem. Odetchnął też całą piersią, wciągając woń morza, milszał mu nad zapach nardu, a wzniósłszy rękę, zawołał: widzicie? Oto przybywa, zbliża się. Czyż żeglarzowi potrzeba innej kochanki? Zaprawdę, Kajusie, twoja Lukrecja nie jest od niej wdzięczniejsza. To mówiąc, zachwyconym okiem patrzył na zbliżający się okręt, który usprawiedliwiał jego dumę. Biały żagiel powiewał z niskiego masztu, wiosła zniżyły się, to znów wznosiły się, chwilę ważyły się nad powierzchnią fal, po czym znów opadały równym, miarowym ruchem jak skrzydła. Tak, szanujcie bogi, rzekł dalej z oczami utkwionymi w okręt. Oni zsyłają nam sposobność, a biada, jeśli jej wyzyskać nie umiemy. Co się zaś tyczy Greków, zapominasz, Lentulusie, że piraci, których mam poskromić, są właśnie Grekami. Jedno zwycięstwo nad nimi więcej znaczy niż 100 nad Afrykanami. Więc droga twoja wiedzie na Morze Egejskie. Ale oczy i serce żeglarza były jeszcze przy okręcie. Jakaż lekkość i wdzięk, jakże mało troszczy się o fale, jak ptak latający w przestworzu, mówił w uniesieniu, ale wnet dodał: daruj, Lentulusie, że nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak jest, płynę na Morze Egejskie, a ponieważ odjazd mój bliski, powiem wam, ale zachowajcie to dla siebie. Nie chciałbym, abyście przy spotkaniu robili wyrzuty Dumwirowi, bo jest moim przyjacielem. Handel między Grecją a Aleksandrią niewiele jest słabszy od handlu tego miasta z Rzymem. Obecnie w tym kraju panuje wielki nieurodzaj, gdyż mieszkańcy zaniedbali obchodu świąt zielonych, za co Bóg, dający urodzajem mszcząc się, dał im żniwo niewarte zbioru. Te zdarzenia wywołały jeszcze większy ruch handlowy, nie znoszący ani dnia przerwy. Może słyszeliście o piratach z Chersonesu, krążących na wodach Morza Czarnego? Na Bachusa. Są to śmiałki, jakich mało. Wczoraj więc doszła do Rzymu wiadomość, że flota ich opłynęła brzegi Bosforu, zatopiła bizantyjskie i chalcedońskie galery, a rozbójnicy, nienasyceni tym powodzeniem, wpłynęli na Morze Egejskie. Kupcy handlujący zbożem i mający okręty w wschodnich portach Morza Śródziemnego zadrżeli z przerażenia, słysząc o tych nieszczęściach, i udali się do samego cesarza, prosząc o pomoc. Otrzymali posłuchanie i dziś wypływa z Rawenny 100 galer, a z Misenum zatrzymał się jakby dla pobudzenia ciekawości przyjaciół i dokończył na puszyście: jedna. Szczęśliwy Kwintusie, winszujemy ci. To wyróżnienie poprzedza zapewne awans. Możemy cię pozdrowić Dumwirem. Quintus Arius Dumwir brzmi przecież lepiej niż Quintus Arius Trybun. Podobnymi życzeniami zasypywano go zewsząd. Cieszę się wraz z innymi, rzekł na koniec przyjaciel ceniący przede wszystkim wino, ale będąc praktycznym, zaczekam z życzeniami, aż się dowiem, kochany Dumwirze, czy ten awans wpłynie korzystnie na twoje wykształcenie w grze w kości. Wtedy dopiero ocenię, czy bogowie chcieli ci dobrze, czy źle usłużyć w tej sprawie. Stokrotnie wam dziękuję, przyjaciele, rzekł na koniec Ariusz. Mógłbym was nazwać wróżbitami i dowieść, że cudownie odgadujecie. Patrzcie i czytajcie. Wydobył z fałd swej togi zwitek papieru i podał go im, mówiąc: oto co otrzymałem ostatniej nocy przy stole od Sejanusa. Imię to miało już wówczas wielkie znaczenie w świecie rzymskim, a nie było jeszcze zhańbione, jak się to później stało. Sejanus? Zawołali wszyscy, otaczając tego, który czytał pismo ministra. Sejanus do Ceciliusa Rufusa Dumwira. Cezar otrzymał dobre wieści o Kwintusie Ariuszu, Trybunie. Chwalono odwagę, której dowody dał na wodach zachodnich. Przeto jest wolą Cezara, aby bezzwłocznie przeniesiony został na wschód. Również wolą Cezara jest, abyś natychmiast doskonale uzbroił 100 statków pierwszej klasy o 3 rzędach wioseł i wyprawił je przeciw piratom, którzy zjawili się na Morzu Egejskim. Quintus zaś ma objąć komendę nad flotą tak zaopatrzoną. Twoją jest rzeczą wykonać dalsze szczegóły tego rozkazu. Potrzeba jest nagląca, jak się o tym przekonasz, z raportów dodanych do przeczytania. Zawierają one wskazówki dla ciebie i wymienionego Quintusa. Sejanus. Ariusz nie słuchał treści listu, uwagę jego pochłaniał całkowicie okręt, ukazujący się coraz wyraźniej na falach morskich. W spojrzeniu, które nań rzucał, płonął zapał i uniesienie. Wreszcie uniósł koniec swej togi, a w odpowiedzi na ten znak rozwinięto szkarłatną flagę i kilku żeglarzy ukazało się równocześnie na pokładzie, aby zwinąć żagle. Obrócono belkę podtrzymującą kotwicę, a ruch wioseł podwoił się. Galera pędziła ku brzegowi. Z prawdziwym zadowoleniem patrzał Ariusz na sprawność swych ludzi. Na boginie, rzekł jeden z towarzyszy, oddając zwój papieru. Nie przystoi nam mówić, że przyjaciel nasz będzie dopiero wielkim, bo zaprawdę już nim jest. Będziemy mieli czym karmić miłość naszą ku niemu. Czy masz nam jeszcze co powiedzieć? Nic więcej, odparł Ariusz. To, czegoście się ode mnie dowiedzieli, jest już w Rzymie przestarzałą nowiną. Co do reszty, Dumwir jest dyskretny i dowiem się dopiero na statku, gdzie na mnie czeka zapieczętowany list, a w nim bliższe szczegóły spotkania i mojego połączenia się z flotą. Gdybyście jednak mieli zamiar złożenia ofiar jakiemu bóstwu, proście u ołtarza za przyjacielem rozwijającym żagle i wiosłującym gdzieś w kierunku Sycylii, ale oto zbliża się statek, dodał, zwracając się ku galerze. Galera należała do klasy statków szybko pływających, była więc długa, wąska i mało w wodzie zanurzona. Wspaniały i zgrabnie wygięty tram statku, przecinając fale niby nożem, szybko pruł wodę i wyrzucał dwa strumienie wody na dwie wysokości człowieka, skrapiając cały pokład. Poniżej tramu sterczało mocno żelazem okute rostrum, czyli dziób, służący w walce do obrony. Boki galery otoczone były silnym gzymsem,

0: konie na rejach, jednego tylko człowieka w hełmie i starczą. 120 dębowych wioseł błyskało w świetle i pracowało ruchem ciągłym, rytmicznym, jakby jedną i tą samą poruszane ręką. Dzięki tej dokładności galera sunęła z szybkością nieustępującą dzisiejszym parowcom. Ten szybki ruch statku przeraził nieobeznanych z żeglugą towarzyszy trybuna. Nagle człowiek stojący na pokładzie podniósł rękę i dał znak, a wszystkie wiosła podniosły się i zatrzymały chwilę w powietrzu, aby wnet znowu opaść. Woda zaszumiała i zakotłowała się, statek zatrzeszczał w swych spojeniach i stanął jak wryty. Jeszcze jeden znak ręką, a wiosła znów podniosły się i opadły. Tym razem jednak statek obrócił się około swej osi i zwrócił się bokiem ku wybrzeżu. Nagle zabrzmiała trąbka, a na ten znak wybiegła na pokład załoga w pełnej zbroi, stalowych hełmach z świecącymi tarczami i oszczepami. Gdy wiosła okrętu dotknęły grobli, spuszczono pomost, a trybun zwrócił się do swych towarzyszy i rzekł z powagą, której pierwej nie okazywał: czas myśleć o obowiązku, przyjaciele moi. Zdjął wieniec z głowy i oddał amatorowi gry w kości, mówiąc: weź ten mirt, ulubieńcze kości. Jeśli wrócę, spróbuję odzyskać moje sesterce. Jeśli zwycięstwo nie będzie moje, nie wrócę tu więcej, a wtedy wieniec zawiesisz w twoim atrium. Potem otworzył ramiona i każdego kolejno żegnał uściskiem. Bogowie niechaj ci sprzyjają, Kwintusie, mówili. Bywajcie zdrowi, odpowiedział. Niewolnikom pochylającym pochodnie na pożegnanie skinął ręką, po czym zwrócił się ku pięknej galerze. Gdy stanął na pomoście, zagrały trąby, a na maszcie ukazała się chorągiew purpurowa, godło dowódcy floty.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

to z Radiem Emaus. Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą.

Jestem ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, siostra Kryspina Janecka. Siostry, widzimy je niemal codziennie, w sklepach, na ulicy, w szkole. Żyją wśród nas. Być może czasami przyzwyczajamy się do ich widoku. Ale czy czasami zastanawiamy się, jak to się dzieje, że młody człowiek poświęca się Panu Bogu? Powołanie. Dla mnie powołanie to jest wielka Boża tajemnica. To jest taki niezwykły dar. Coś bardzo delikatnego i indywidualnego. Jest to takie wezwanie, z jakim Pan Bóg zwraca się do człowieka w sposób bezpośredni, jednorazowo i chyba nieodwołalnie. Ja nie urodziłam się w habicie. Jestem chyba normalna. Bardzo wiele zawdzięczam temu, że jestem siostrą, moim rodzicom. Dziś już są po drugiej stronie tam u Pana. Zawdzięczam im, bo dali mi przykład rozmodlenia, żywej wiary. Ja pamiętam, że moja mama bardzo wiele modliła się o powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Na różańcu, w nowennie, która była prowadzona w parafii. A kiedy już nie mogła chodzić i była leżącą, to prosiła, bym zanosiła te modlitwy tam w środę na nowennę. I zawsze była modlitwa o powołania. I z tego okresu w mojej parafii zrodziło się bardzo wiele powołań kapłańskich i zakonnych. Pamiętam mamę, która troszczyła się nie tylko o swoje dzieci, o swoją rodzinę, ale jeśli widziała, że w dalszej rodzinie ktoś jest daleki od Pana Boga, to ona tam szła, rozmawiała, przyprowadzała kapłana do chorych. Ja nawet pamiętam mamę, która na łożu przygotowywała do sakramentów świętych moich kuzynów dorosłych. I ja widziałam u mamy tą wielką radość z tego, co czyni. Fizycznie już była słaba, ale duchowo starała się drugim pomagać. A tata, jako mężczyzna spracowany, ja go widziałam codziennie wieczorem na kolanach przy modlitwie. I to jest chyba najpiękniejszy przykład, jaki mogli dać rodzice dzieciom, pokazując, czym jest wiara. Tak naprawdę ja nie myślałam tak zostać siostrą zakonną. Bardzo lubiłam dzieci, więc ja myślałam, że ja założę rodzinę i ta rodzina będzie wielodzietna. Swoim wyglądem zewnętrznym na pewno nie pokazywałam, że jestem jakaś, już teraz myślę o zakonie, jakaś nawiedzona, często tak mówią. Ja swoim wyglądem wręcz przeciwnie, starałam się i lubiłam się modnie ubierać. Wtedy było modne minie, a więc u mnie było ono przesadne. Za to obrywali moi rodzice. Mama była wzywana i do szkoły, i przez księży, żeby mnie upomnieć. Malowałam się też przesadnie. Wtedy nie było to do przyjęcia, żeby do szkoły się malować. Ja taka przychodziłam. Oczywiście miałam obniżone sprawowanie za niedostosowywanie się. A więc myślę, że taka byłam normalna. Oczywiście miałam swojego chłopaka. Nawet gdy pisałam próbną maturę, to mi nie zależało, żeby ją zdać, bo byłam rozmarzona. Dzisiaj tak patrzę na to, że się nie wykoleiłam w życiu. To naprawdę znak, że Pan Bóg mnie trzymał i coś ode mnie chciał. No i kiedy przyszedł czas podejmowania decyzji, moje myśli poszły w innym kierunku. Patrzyłam, co daje w życiu szczęście. I wtedy przyszli mi na pamięć moi rodzice. Kiedy, w jakich sytuacjach byli szczęśliwi. Wybrałam życie zakonne i tak naprawdę ja nic nie straciłam, chociaż niektórym się wydaje, że to jest jakieś stracone, przegrane życie. Chciałam mieć wiele dzieci i miałam ich bardzo wiele, bo byłam katechetką, a więc każde dziecko to było moje dziecko i jest moim dzieckiem. Miałam takie pragnienie występowania, gdzieś grania w teatrze, bo akurat przy parafii takie sztuki teatralne były często organizowane, ja brałam w nich udział. No i w zakonie miałam bardzo duże pole do popisu i mam przygotowywania różnych inscenizacji i podnosić poziom i robić to pięknie. Myślę, że dostałam więcej niż mogłabym nawet się spodziewać. I jestem szczęśliwa, że służę Panu Bogu. I za nic innego bym nie zamieniła mojego życia. Mam już trochę lat, bo ponad 60. Ale gdybym miała jeszcze raz wybierać, to teraz już bez żadnego zastanowienia wybrałabym ponownie życie zakonne. Dziś mogę powiedzieć, że moje życie zrealizowało się w pełni.
Ja jestem w pełni szczęśliwa i zrealizowana i tego chciałabym życzyć innym. Dlaczego wybrałam właśnie takie zgromadzenie? Po pierwsze, w mojej parafii do dzisiaj są siostry misjonarki świętej rodziny, pracują przy parafii. Ale ja tak naprawdę to nie chciałam od razu iść do tego zgromadzenia, wybierałam coś, co jest dalej. Poszłam najpierw do Karmelu, do Krakowa. No ale szybko stwierdziłam, że to nie jest moje. Był czas i odeszłam. Przyszłam tutaj. Siostry bardzo wiele mówiły o siostrach, o tych, które zakładały zgromadzenie. Były jeszcze siostry, które znały założycielkę, błogosławioną Bolesławę Lamę. I ja widziałam, jak siostry z przejęciem mówią o niej jako kimś bardzo wielkim. Czytałam o niej książki i zapaliłam się, bo kim była błogosławiona Bolesława? Polką z Łowicza, ale pod kierunkiem swojego duchownego kierownika została skierowana do Mohylewa na Białorusi do pracy wychowawczej. I tam Bolesława zobaczyła, jak wielkim raną w kościele jest rozłam wiary, jest brak jedności. Zobaczyła prawosławnych i katolików, którzy nie żyją w zgodzie. To był rok 1905. Wtedy jeszcze nikt o ekumenizmie nie myślał i nie mówił. A ona była prekursorką. Wtedy jej właśnie Pan Bóg ją tak natchnął, żeby założyć zgromadzenie o takim charyzmacie, dla jedności chrześcijan w kościele. Błogosławiona Bolesława bardzo boleśnie przeżywała brak jedności kościoła. Zresztą sama też doświadczała skutków wielorakich podziałów, a nawet nienawiści narodowych i wyznaniowych. Dlatego też serce jej rozpaliło się miłością do Boga, by przyczyniać się do zbliżenia katolików i prawosławnych. Ona mówiła, żebyśmy wszyscy byli jedno i wzajemnie się miłowali. Pracę na rzecz jedności Kościoła, zwłaszcza na terenach wschodnich, uważała za szczególną łaskę Bożej opatrzności. I długo przecież przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu codziennym przez miłość. Błogosławiona Bolesława właśnie tam na wschodzie, gdy zakładała szkoły, różne jadłodajnie czy domy sierocińce, to przyjmowała tam dzieci, nie patrząc na wyznanie, czyli przyjmowała również prawosławnych, co wówczas było w ogóle nie do pomyślenia. I czasami uczennice się pytały, dlaczego te dziewczyny są razem z nami, a ona odpowiadała tak zwyczajnie, abyśmy się uczyły wzajemnie miłować. Dlatego Ojciec Święty, był zachwycony, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II,

i ze wschodu, jest wiele powołań z Afryki, no i nie narzekamy, są też powołania w Polsce. Oczywiście wszystkie zgromadzenia zakonne, żeńskie cierpią na brak powołań, u nas też jest ich mniej, ale są i za to Panu Bogu dziękujemy. I mnie ta idea jedności bardzo zainspirowała. Tym bardziej, że w tych czasach, kiedy ja wzrastałam, wschód był zamknięty dla nas. To była taka żelazna brama. Coś, czego nie można było przeniknąć. I to właśnie stało się takim powodem, że ja będę tutaj w Polsce pracować na rzecz jedności. Będę służyć ludziom i uczyć żyć w miłości, w jedności i w zgodzie. No i tak się stało. Czym się zajmują siostry misjonarki? Na początku pracowałyśmy tylko na wschodzie, czyli na Białorusi, Rosji, Ukrainie. Kiedy tam się czasy rozpoczęły prześladowań, siostry wróciły do Polski, część, a część tam pozostała. Pracujemy w Polsce, na Białorusi, Rosji i Litwie, pracujemy w Afryce, w Zambii, Kenii i Tanzanii, a także w Rzymie i w Ameryce. Nasza praca to praca wychowawcza. Prowadzimy przedszkola, szkoły, na misjach szkoły gospodarstwa domowego, pracujemy w szpitalach, prowadzimy różne kursy, w hospicjach, w kancelariach. W Polsce też pracujemy jako organistki, zakrystianki. Ja też przez całe swoje życie zakonne, oprócz tego, że byłam katechetką, to przez 23 lata byłam też i organistką. W moim życiu zakonnym było wiele radości. I chciałabym dzisiaj podzielić się tym, co tak szczególnie napełnia moje serce radością i tym, że czuję się spełniona. Otóż katecheza z dziećmi to nie ciężar. Dla mnie to był mój charyzmat i powołanie. Niesamowicie napełniało mnie radością to, kiedy dzieci na ulicy widząc mnie, biegły w moją stronę, żeby jak najszybciej być blisko siostry, przywitać się i iść razem z nią. Dla nich to był zaszczyt, a dla mnie wielka radość, że jestem dzieciom potrzebna i że mam te dzieci. Kiedyś pracowałam w przedszkolu i przychodziła dziewczynka 5-letnia i przez kilka dni mi wciąż powtarzała, obejmując mnie za kolano, bo dalej nie sięgała, bo była malutka, i mówi: chcę, żebyś była moją mamą. Ja nie zwracałam na to uwagi, myślę sobie, przejdzie jej. Przychodzi na drugi dzień, trzeci, wciąż mi to samo powtarza. W końcu pytam: Natalko, ale ty masz mamę, ale ja chcę, żebyś ty była moją mamą. Więc myślę sobie: Panie Jezu, ty mi dajesz to dziecko, żeby podkreślić, że właśnie w tej pracy z dziećmi spełnia się moje pełne macierzyństwo, do którego miałam wielkie zamiłowanie, chciałam mieć te dzieci, no i dajesz mi, które wyrażają właśnie tą radość. Granie i śpiewanie podczas mszy świętej. Bardzo często Pan Jezus mi pokazywał, że jeśli ja się dobrze do tej pracy przygotowuję, jeśli się śpiewem modlę, to ludzie też się będą modlić. Kiedyś przyszła do mnie kobieta i mówi, przechodziła obok kościoła, jako niewierząca, ale słyszała śpiew w kościele, dochodziły do niej jakieś treści śpiewanej pieśni, zatrzymała się i mówi, że tak ją to nurtowało, co usłyszała, że przyszła, że jest, że to był dzień jej nawrócenia. Kiedyś na jednej placówce, gdzie siostry mieszkały na plebanii, właściwie było słychać na korytarzu wszystkich wchodzących i wychodzących. Ja będąc w kaplicy po porannej mszy świętej słyszę, jak idą siostry, śpiewają pieśń, która była na mszy świętej. Nucą sobie tak nieświadomie chyba. Przechodzą pracownicy tego domu, przechodzą księża i każdy nuci jakąś pieśń, którą rano usłyszeli w kościele. A ja się tak cieszyłam, że właśnie te treści Boże zostają w sercach ludzi, kiedy są poprawnie wykonywane, że to tak zapala i przybliża do Pana Boga. Może niektórym się wydaje, że życie zakonne to taka nuda. No co te siostry robią? Siedzą tylko i się modlą. A ja nie powiem tak, bo życie zakonne to jest naprawdę życie. To naprawdę czuje się, że człowiek żyje, bo nie żyje tylko dla siebie, a żyje dla drugich. Może powiem, jak wygląda taki, opowiem, jak wygląda taki dzień w służbie Pana. Rano budzę się, no i pierwsza rzecz, spotkanie z moim umiłowanym, z tym, którego ukochałam, a więc idę do niego. Tak jak zakochani, no nie mogą przyjść obok siebie obojętnie. Małżonkowie, no nie mogą, jeśli się kochają, to muszą widzieć jeden drugiego. A więc ja idę, już w myślach się łączę z moim Jezusem, idę do kaplicy, w ciszy, naładowuję mój akumulator mojego serca spotkaniem z nim na prywatnie.

0: na indywidualnej modlitwie. Potem idę na mszę świętą, aby umocnić swoje ciało i ducha jego ciałem, a więc przyjmuję komunię świętą, słucham tego, co on mi powie, co mi dzisiaj chce powiedzieć na cały mój nowy dzień. A potem podejmuję moje codzienne obowiązki. No tak jak każdy człowiek idzie do pracy, ja też podejmuję swoje obowiązki. No jakie? Służba dla drugiego człowieka. Jeśli jestem katechetką, idę do dzieci, idę do nich z miłością, do szkoły, do nas z nauczycielami, żeby im przekazać Jezusa, którego noszę w sercu. Po powrocie do domu spotykamy się z siostrami we wspólnocie. No nie zawsze jest to przy obiedzie, bo niektóre są jeszcze w pracy, a więc najczęściej wieczorem dzielimy się wrażeniami minionego dnia. Każda z sióstr, jak w rodzinie, jak w normalnej, kochającej się rodzinie, opowiada, co było dzisiaj, z kim się spotkała, jakie były wrażenia, jak odpowiadała, jak reagowałyśmy, jak przekazywałyśmy Jezusa drugiemu człowiekowi. A potem idę znowu na spotkanie z moim umiłowanym, by no, podsumować ten dzień, to nasze kochanie jego poprzez ludzi. I myślę, że tego, o czym w tej chwili powiedziałam, nie zrozumie ten, kto nie przeżył zakochania. No bo zakochani pragną być nieustannie ze sobą razem. A siostra zakonna to właśnie taka osoba, która jest stale zakochana w Jezusie. I ja bardzo bym chciała, żebyście wy, młode dziewczęta, chłopcy, szukali właśnie też takiego zakochania, nie tylko ludzkiego, ale tego zakochania się w Jezusa. Jezus nas nieustannie szuka. Szuka nas i chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Ja przez 17 lat swoje powołanie zakonne realizowałam w pracy misyjnej na Białorusi. No to jest kawałek życia, bym powiedziała, piękny kawałek mojego życia. I czuję, wiem, że nie jest to stracony czas, bo właśnie tam mogłam przekazywać Słowo Boże, tak jak rolnik hojnie to słowo rozsiewać na ludzi, na dusze, które są spragnione Pana Boga, które są wysuszone jak wyschła ziemia bez deszczu. I tam mogłam to Słowo Boże głosić nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, którzy często, gdy przychodzili na spotkania, zachowywali się jak małe dzieci, otwierali wprost usta i chcieliby i ciałem, i duszą słuchać. I gdy się spotkanie kończyło, to mówili: siostro, mów jeszcze, bo my tak mało wiemy o Panu Bogu. Kiedy kończyła się katecheza z dziećmi, to dzieci mówiły: siostro, czy możemy pozostać gdzieś tam w kącie i zobaczyć, posłuchać, co siostra będzie mówiła innej grupie. Ja po prostu widziałam, że Pan Jezus mnie tam posłał, bo chce, żebym była Jego narzędziem. Chciałbym to Jego słowo, no po prostu tak jak On hojnie rozrzucała dla tych, którzy są bardzo Jego spragnieni. Dał mi, Pan Jezus postawił na mojej drodze życia ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Nim, którzy nie wiedzieli, jak uczynić znak Krzyża Świętego. Najczęściej takich spotykałam w Moskwie, ludzi, których komunizm zupełnie wypłukał. I właśnie tacy ludzie inteligentni, ludzie wykształceni przychodzili i z wielką pokorą uczyli się, jak składać ręce, jak uklęknąć, jak zwracać się do Pana Boga. Czynili te pierwsze kroki i ja mogłam być dla nich takim, no takim cichym aniołem stróżem, który prowadzi do Boga. I naprawdę jestem szczęśliwa, że Pan Bóg uratował mnie, że nie poszłam w wir tego świata, że dał mi łaskę powołania, że On na mnie spojrzał, że mnie zapragnął i że mogłam tak realizować to swoje powołanie, że dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, że swojego życia nie straciłam. Choć może ta moja praca misyjna zakończyła się troszkę smutnie, bo na koniec dostałam zawału serca i ledwo uratowali moje życie, ale dzieci, cała parafia tak się wiernie, gorliwie modlili, że Pan Jezus nie odmówił ich prośby. Jestem w tej chwili zdrowa i dalej aktywna, ale wróciłam do Polski, by prowadzić inną misję. Dotąd służyłam ludziom, których nie znałam, obcym ludziom, a przez ostatni rok służyłam mojemu tatusiowi. Moja misja była niezwykła tutaj w Polsce, bo przez rok towarzyszyłam mu, przygotowując go do odejścia do odejścia do Pana. I 2 tygodnie temu mój tato odszedł do Pana, odszedł bardzo pięknie, z wielką radością i modlitwą na ustach. I ja znów się cieszę, że dalej Pan Jezus kieruje moim życiem właśnie w taki sposób, że ja mogłam swojemu tatusiowi towarzyszyć w tym przejściu na drugi brzeg. Życie z Jezusem jest szczęściem, jest radością, ale żeby być szczęśliwym i żeby mieć pełnię radości, no to trzeba iść przez cierpienie, przez trud i wyrzeczenia. To nie jest bajka, to nie jest sielanka, to jest normalność. A więc na tej naszej drodze powołania zakonnego spotykamy również cierpienia, trudności i krzyże. Sam Jezus nam to pokazał, że do zwycięstwa idzie się przez krzyż. Przez krzyż idziemy do zmartwychwstania. Dlatego jeśli towarzyszą temu jakieś trudne wydarzenia, to znaczy, że jesteśmy normalni i na dobrej drodze, na normalnej Bożej drodze, która prowadzi do zwycięstwa. Gdyby ktoś chciał nawiązać z nami kontakt, coś więcej usłyszeć o zgromadzeniu, może poznać osobiście, zapoznać się z siostrą, misjonarką świętej rodziny, to zapraszam do naszego domu generalnego, który jest niedaleko Warszawy, Komorów, też niedaleko Pruszkowa, Komorów, ulica Słowackiego 11, a także zapraszam na naszą stronę internetową Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Jak wpiszecie, to Wam pokaże się całe nasze zgromadzenie.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmulawiet.
3: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
2: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Da Tong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
4: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
2: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskajte.
5: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracują trzy gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
2: Na czym polega wiara tej pogańskiej kobiety? Na tym, że bardzo kochała swoją córkę. Pragnęła dla niej dobra do tego stopnia, że zniosła nawet niezbyt grzeczne potraktowanie przez Jezusa. Wiara to ufność, ale wiara to również miłość połączona z nadzieją. Gdy człowiek kocha, wierzy, a gdy wierzy, kocha i potrafi wtedy znieść wiele. Jak widać, Bóg działa w sercu człowieka, którego niekoniecznie uznalibyśmy za religijnego. Pomyśl, w jakiej sytuacji doświadczyłem, że dzięki wierze bardziej kocham, a dzięki miłości bardziej wierzę.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 10. Trybun, stojąc na pokładzie, trzymał w ręku otwarty zwój papieru z rozkazem Dumvira i rozmawiał z dozorcą wioślarzy zwanym Hortatorem. Jaką siłą rozporządzasz? 252 wioślarzy i 10 nadliczbowych. Ile robisz zmian? 84. Jak często i w jakim porządku? Zwykle zmieniają się co 2 godziny. Trybun zamyślił się na chwilę, a potem rzekł: ten podział pracy zdaje mi się za ciężki. Zmienię go, ale jeszcze nie teraz, bo trzeba nam płynąć dniem i nocą bez przerwy. Następnie zwrócił się do kierującego żaglami. Wiatr mamy pomyślny, rozwiń żagle, aby wioślarzom ulżyć w pracy. Gdy obydwaj odeszli, zapytał głównego sternika: ile lat służysz? 32. Na których morzach sprawowałeś dotąd obowiązki? Między Rzymem a Wschodem. Jesteś człowiekiem, jakiego mi potrzeba. A przyglądnąwszy jeszcze raz otrzymane rozkazy, wyznaczył drogę, jaką mieli płynąć. Ariusz był człowiekiem wielce roztropnym. Wprawdzie złożył bogom liczne ofiary, wiedział jednak dobrze, że szczęście więcej zależy od rozwagi i rozumu człowieka niż od darów i ślubów ofiarowanych bogom. W czasie uczty na jego cześć wydanej siedział u stołu pijąc i grając w kości. Teraz powietrze morskie zbudziło w nim żeglarza. Nie myślał więc spocząć, dopóki by nie poznał dokładnie okrętu, gdyż wiedza i umiejętność najlepiej chronią od przypadków. Zaczął od dozorcy wioślarzy. Dalej zapoznał się z całą służbą. Żaglownikiem, sternikiem, magazynierem, nawet dozorcą kuchni, a wreszcie z oficerami załogi, z którymi zwiedził nawet kwatery. Nic nie uszło jego uwagi, a gdy skończył, znał całe zaopatrzenie galery. Gdy to spełnił, postanowił zapoznać się dokładnie

0: z ludźmi, którzy mieli wykonywać jego rozkazy. Że zaś rzecz była niezmiernie trudna i wymagała dużo czasu, wziął się do niej bezzwłocznie. Około południa tegoż dnia galera przecinała fale morskie w okolicy Pestum. Wiatr zachodni ciągle dął w żagle ku zadowoleniu dowódcy, wzniesiono zatem ołtarz na pokładzie, po czym trybun złożył uroczyste modlitwy bogom, wylewając wino i paląc kadzidło. Po tym uroczystym akcie zasiadł w kajucie i stamtąd postanowił przypatrywać się załodze. W zagłębieniu kajuty wznosiła się na kilku stopniach platforma, gdzie siedział dozorca wioślarzy. Przed nim stał stół rezonansowy, na którym młotkiem wybijał takt wiosłującym, a po prawej stronie miał klepsydrę, czyli zegar wodny, podług którego wyznaczył odpoczynki i zmiany tak wioślarzom, jak straży. Nad nim, na wyższej platformie, oddzielonej złoconą poręczą, zasiadł trybun, panując nad wszystkim. Miejsce to było zaopatrzone w łoże, stół i krzesło z oparciem i poręczami. Krzesło to było darem cesarza i odznaczało się wytwornością. Stąd, zawinięty w płaszcz wojskowy, z mieczem u pasa, przypatrywał się Ariusz wszystkiemu, co mógł dojrzeć. Wszystko go zajmowało. Najdłużej jednak zatrzymywał wzrok na wioślarzach. Wzdłuż boków kajuty widać było trzy rzędy ławek przytwierdzonych do ścian statku. Wioślarze pierwszego i drugiego rzędu siedzieli, natomiast trzeciego, mając dłuższe wiosła, musieli stać. Rączki wioseł były wypełnione ołowiem dla ułatwienia pracy. Wiosła wisiały na rzemieniach, a żeby nimi pracować, potrzeba było wielkiej zręczności. Nagła fala mogła każdej chwili porwać niebacznego wioślarza i rzucić w morskie odmęty. Otworami przeznaczonymi dla wioseł dochodziła dostateczna ilość świeżego powietrza. Światło zaś padało na nich z góry przez kratę. Położenie wioślarzy było bardzo smutne. Nie wolno im było mówić z sobą, to też co dzień zajmowali swoje miejsca w zupełnym milczeniu. Krótkich odpoczynków używali na spanie i jedzenie. Nigdy wśród nich nie słyszano śmiechu lub śpiewu, jedynie westchnienie lub głuchy jęk tłumaczyły ich myśli i uczucia. Byli to skazańcy. Życie tych nędzarzy podobne było do podziemnego strumienia, sączącego się wolno, lecz nieustannie wciąż ku temu samemu ujściu. O Synu Najświętszej Panny, dziś sprawiedliwość ma serce, a Tobie stąd chwała i cześć. W owe jednak czasy twardy był los niewolników w fortecach, kopalniach, przy budowlach czy na wojennych i handlowych galerach. Praca wioślarzy nie wystarczała, aby mogła zająć ich umysły. Choćby te umysły były jak najprostsze i najociężalsze. Nawet w czasie burzy ruchy ich były zawsze jednakie, równe, automatyczne. Myśl tych nieszczęśliwych obumierała. Byli więc posłuszni, wykonywali rozkazy mechanicznie, nie zdając sobie z niczego sprawy. Żyli wspomnieniami, a przyszłości nie widzieli przed sobą żadnej. Trybun siedział w wygodnym krześle i rozmyślał o wszystkim. Tylko nie o niedoli tych nieszczęśliwych, przykutych do ław i wioseł niewolników. Gdy ich dokładne, miarowe ruchy zaczynały go nużyć swą jednostajnością, zwracał uwagę na poszczególnych wioślarzy. Ludzie ci nie mieli imion. Zamiast nich na ławkach wymalowane były numery. Trybun był nie tylko wielkim wojownikiem, ale i bystrym znawcą ludzi. Wodząc badawczym wzrokiem po skazańcach, zatrzymał się na numerze 60. Właściciel tego numeru nie wyróżniał się niczym oprócz młodości. Nie liczył bowiem więcej jak lat 20. To właśnie zwróciło uwagę Ariusza, jak również silna, muskularna budowa młodzieńca. Ariusz zwiedzał często rzymskie szkoły gimnastyczne, w których kształcili się młodzieńcy na atletów, mających występować w sławnych rzymskich cyrkach. Był więc w tym względzie znawcą. Na bogi, rzekł sam do siebie, ten człowiek robi niezwykłe wrażenie. Powierzchowność wielce obiecująca. Muszę się o nim dowiedzieć bliższych szczegółów. Tymczasem galera wpłynęła w cieśninę messyńską, a opłynąwszy miasto tegoż nazwiska, zwróciła się na wschód, zostawiając za sobą zadymiony i groźny szczyt wulkanu Etny. Ilekroć Ariusz wracał na platformę, zajmował się wioślarzem i mówił do siebie: chłopiec rozumny i sprytny, Żyd to nie barbarzyńca. Muszę o nim zasięgnąć wiadomość. Czwartego dnia podróży Astrea, tak się nazywała galera, płynęła już po Morzu Jońskim. Niebo było jasne, a wiatr pomyślny. Ariusz przypuszczał, że może spotka się z flotą jeszcze przed wyspą Cterą, wyznaczoną na spotkanie, i dlatego prawie ciągle przebywał na pokładzie. Zresztą zajmował się wszystkim, co dotyczyło powierzonego mu statku, i był z załogi bardzo zadowolony, ale ilekroć zasiadał na krześle w kajucie, myśl jego zwracała się niezmiennie do wioślarza pod 60. numerem. Czy znasz człowieka, który właśnie wstał z ławki? Spytał wreszcie Hortatora w chwili, gdy następowała zmiana wioślarzy. Numer 60? Zapytał dozorca. Tak. Dozorca popatrzył na młodzieńca. Jak wiesz, o panie, odpowiedział, okręt zaledwie przed miesiącem wyszedł z rąk budowniczego, a ludzie są dla mnie równie nowi jak sam statek. Jest Żydem, zauważył zamyślony Ariusz. Szlachetny Kwintusie, jesteś wielkim znawcą ludzi. Jest bardzo młody, mówił dalej Ariusz. Pomimo tego jest to nasz najlepszy wioślarz. Nieraz zauważyłem, że wiosło gnie się w jego dłoniach. Jakiego jest usposobienia? Mało wiem o nim, ale jest posłuszny. Raz tylko wniósł do mnie prośbę. Jaką? Prosił mnie, abym go przeniósł z prawej strony okrętu na lewą. Jakąż podał przyczynę? Zauważył, że ludzie pracujący zawsze z jednej strony kaleczeją. Zresztą łatwo w czasie boju i niespodziewanych obrotów mógłby się stać niezdatnym do służby, nie umiejąc użyć drugiej ręki. Na bogi, to myśl nowa i słuszna. Cóż jeszcze zauważyłeś? Okazuje zamiłowanie do porządku, którego nie znajdzie u jego towarzyszy. Nie znasz nic z dziejów jego życia? Zgoła nic. Trybun zamyślił się i odszedł na swoje miejsce. Jeśli będę na pokładzie w czasie zmiany wioślarzy, a on będzie wolny, rzekł, zatrzymując się, przyślij go do mnie.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lato z Radiem M.